0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
2: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: A Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
3: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Dariego Sekpopiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
3: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
0: Nowe informacje Komisja Wyborcza ma przekazać we wtorek po godzinie 18. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a debatę, którą z kandydatami na ten urząd przeprowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder, zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażanie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
0: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
6: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
0: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na cenę paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
7: Analitycy przyznają wprost: nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
8: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
9: Drogo, ale nie mam wyjścia.
10: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
7: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
11: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
7: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Po 2 latach od pożaru Marywilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
9: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
12: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no, dużo klientów przez to straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
0: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru Centrum Handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły powstawać apartamenty na wynajem, a to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
13: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
14: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
15: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
0: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Roboty humanoidalne manifestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji. Przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
16: Jestem Agibot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
17: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku. Tymczasem człowiek o podjęciu niektórych prac w ogóle nie myśli. Mimo że bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%, to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
18: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
0: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tym zawodami brakuje. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
19: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
20: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
19: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
21: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
19: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
23: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
22: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
23: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
24: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
22: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
25: Zarobkami i to tyle.
1: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
2: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
3: Przede wszystkim zarobki, no też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
0: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do wtorku. A teraz o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych, takich jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
4: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średnich wyników w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach.
0: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społecznościowe.
4: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
0: A testy rozwiązać może każdy. Do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
5: Głodni bardzo?
25: Tak.
5: Co wybraliście?
25: Co dalej?
26: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kisielczyce z ratatouille, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą jeść, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
25: Spróbuję.
5: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
25: No.
5: To chyba dobrze.
25: No chyba.
5: Co sądzisz o tych zmianach?
25: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
5: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
25: No trochę tak.
0: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził nasz reporter Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. We wtorkowy poranek gościem Wiktora Świetlika będzie publicysta Bronisław Wilczstein. Panowie poruszą najgorętsze tematy ostatnich dni, a to m.in. wygrana AfD w niemieckim Landzie, afera Zonda Krypto i afera w Trybunale Konstytucyjnym. 8 runda startuje minutę po 8. Natomiast pół godziny wcześniej poranny ring, w którym Wiktor Świetlik będzie rozmawiać z byłym członkiem Krajowej Rady Polityki Pieniężnej, profesor Elżbietą Hojną-Duch. Wywiad do zobaczenia na kanale Super Ring na YouTubie.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Piotr Skarga. Żywoty świętych. Nie treny Jana Kochanowskiego, nie dziady Adama Mickiewicza, nie lalka Bolesława Prusa, a właśnie Żywoty świętych Piotra Skargi to dzieło, które przez stulecia aż do połowy XX wieku cieszyło się największym zainteresowaniem czytelników. Może to przesada mówić, że książka ta była w każdym domu, ale niewątpliwie opowieści o świętych były w Polsce chętnie czytane. Najpierw wydano je po łacinie w 1577 roku, ale już dwa lata później pojawiło się pierwsze polskie wydanie. Co ciekawe, do roku 1644 książka ta miała 12 wydań. To było nie lada osiągnięcie. Większość pisarzy cieszy się, gdy ma drugie wydanie, a tutaj taki sukces. Książka ta jest więc interesująca już jako fenomen kulturowy. Jej treść jest oczywiście nie mniej istotna, ale spokojnie. Nikt nie każe ci uczyć się historii w dwóch tomach, liczących łącznie ponad 1000 stron. Jednak warto znać kilka wybranych opowieści. Żywoty świętych mogą ci się przydać jako przykład realizacji pewnego bardzo popularnego w średniowieczu, ale i później, sam Skarga pisał w renesansie, motywu spisywania historii świętych w określonym kluczu. Oprócz tego, że święci byli jakby z automatu wyjątkowi, to historie ich życia także musiały takie być. Od samego początku do samego końca. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, co to właściwie jest hagiografia, jak się pisze o świętych i dlaczego Szymon Słupnik miał przydomek Słupnik. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Żywoty świętych Piotra Skargi to taki przewodnik po najważniejszych świętych Kościoła, który przeznaczony był zarówno dla niższego duchowieństwa, jak i prostego ludu, któremu najczęściej czytano takie opowieści, tłumacząc je z łaciny na język narodowy. Księga podzielona jest na miesiące, a każdy dzień w miesiącu opatrzony jest inną historią. W ten sposób przez cały rok można poznać całkiem obszerny kalejdoskop świętych. Tutaj nie chodziło jednak o konkretne historie, ale o naukę z nich płynącą. Tego typu żywoty miały przede wszystkim nawoływać do życia w zgodzie z nauką chrześcijańską i przedstawiać ogólny wzór cnotliwego człowieka i świętości, do której każdy powinien dążyć. Żywoty świętych obejmują bardzo długi czas. Pierwsi wskazani przez Skargę święci i męczennicy żyli w pierwszych wiekach po Chrystusie. Inni, na przykład święty Wojciech, to bohaterowie średniowieczni. Bohaterami są nie tylko polscy święci i męczennicy. W czasie, kiedy Skarga przygotowywał swój zbiór, nie było ich aż tak wielu, żeby wypełnić cały rok. Na początku było ich kilku, potem kilkunastu. W całej serii znaleźli się zakonnicy, pustelnicy, męczennicy, biskupi, żebracy, władcy. Są tutaj tak znane postaci jak święty Franciszek z Asyżu i mniej znane jak Hildegarda z Bingen. A teraz właściwe streszczenie utworu. Jak to już zostało powiedziane na początku, nikt nie oczekuje od ciebie, że będziesz znał żywoty wszystkich świętych na pamięć. Chodzi jedynie o to, abyś umiał na przykładzie pokazać pewną strukturę opowieści o świętym. Aby ci to ułatwić, przygotowaliśmy dla ciebie streszczenia dwóch historii, które następnie omówimy w podsumowaniu. 5 stycznia wspomina się Szymona Słupnika i jego historię na ten dzień przytacza również Piotr Skarga. Szymon Słupnik urodził się w miasteczku Sizon w Syrii. Skarga od razu mówi o tym, że jego życie było wyjątkowe. Na początku dowiadujemy się, że Szymon w młodości pasł owce u ojca, więc nie wiódł jakoś szczególnie ekscytującego życia. W wieku 13 lat usłyszał w kościele fragment Ewangelii. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Młodzieniec wzruszył się tymi słowami, ale nie do końca je zrozumiał. Zapytał więc o interpretację starca, który stał obok niego. Ten powiedział mu, że pokora, łzy i modlitwa to najlepsze narzędzia w walce o zbawienie. Jeszcze lepiej, jak towarzyszy im samotność. Szymon, niewiele myśląc, pobiegł więc do najbliższego klasztoru i poprosił o przyjęcie do zakonu.
Nie było to łatwe, ale ostatecznie udało mu się przekonać opata. Szymon w klasztorze rozwijał cnotę pokory. Ponadto stał się tak obojętny na uroki świata, że w tym nakierowaniu na życie pozaziemskie nikt mu nie mógł dorównać. W klasztorze wszyscy jadali co trzeci dzień, Szymon co szósty. Po jakimś czasie urwał kawał liny i przewiązał się nim tak mocno wokół bioder, że lina zaczęła się wrzynać w jego ciało, które z kolei zaczynało gnić. Kiedy zakonnicy zorientowali się, co się dzieje, wyleczono mu rany, a potem wydalono z klasztoru, bo ta surowość wobec własnego ciała zaczęła innych niepokoić. Przez jakiś czas Szymon tułał się po górach, a potem wszedł do wielkiego wąwozu i tam spędzał czas na modlitwie i pieśniach. Po jakimś czasie opat klasztoru rozkazał go odszukać. Kiedy go w końcu znaleziono, zabrano ponownie do klasztoru. Jednak nie pomieszkał tam długo. Za miastem znalazł bowiem opustoszały domek, w którym spędził 3 lata. Potem nałożył na siebie 40-dniowy post. Chciał nawet, aby go zamurowano na 40 dni, ale nie znalazł chętnych do pomocy. W końcu uprosił, aby go zamurowano z 10 bochenkami chleba i odpowiednią ilością wody. Po 40 dniach okazało się, że niczego nie tknął. Szymon powtarzał ten post przez kolejnych 28 lat. Po 3 latach zbudował sobie domek pustelniczy na jednym z górskich wierzchołków. Co ciekawe, domek nie miał dachu, a sam Szymon kazał się za szyję i prawą nogę przykuć do skały. Chodziło mu o to, aby nie schodzić z góry i nie odrywać swoich myśli od nieba. Pewnego razu odwiedził go biskup, który zwrócił mu uwagę, że człowiek własną wolą, a nie łańcuchami wiązać się powinien. Szymon nakazał więc natychmiast się rozkuć. Sława Szymona rozeszła się daleko i wiele osób przychodziło, aby go zobaczyć. Jedni szukali pocieszenia, zrozumienia lub pomocy. Jeszcze inni chcieli dotknąć jego szaty, bo uważali go za kogoś wyjątkowego. Niektórzy podobno potajemnie ucinali mu kawałki szat. Nie podobało się to Szymonowi, kazał więc zbudować sobie słup kamienny. Z czasem coraz wyższy. Najpierw na 6, a w końcu na 40 łokci, czyli ponad 20 metrów. Na tym słupie mógł właściwie tylko stać. Miał bowiem tak mało powierzchni, że nie dało się na nim leżeć ani nawet siedzieć. Tak Szymon przeżył 37 lat. Modlił się, wygłaszał kazania, uzdrawiał chorych, wspierał ludzi swoimi radami, ale nie pozwolił się czcić. Gromadziło się wokół niego coraz więcej osób, ale byli i tacy, którzy nazywali go dziwakiem. Niektórzy podejrzewali go także o chęć zdobycia sławy. Biskupi i opaci wystawili go więc na próbę. Wysłali posłańców z nakazem natychmiastowego powrotu do klasztoru. Szymon jednak zareagował błyskawicznie, udowadniając tym samym swoją pokorę. Biskupi więc dali mu spokój. Szymon przez wiele lat stał na jednej nodze. W drugiej, która była wcześniej przykuta do skały, zagnieździło się bowiem robactwo, płynęła z niej ropa i generalnie nie było z nią najlepiej. Ale Szymon nie pozwolił jej leczyć. Cały czas spełniał również swoją posługę wobec tych, którzy do niego przychodzili. Doradzał królom i ganił ich, jak na przykład cesarza Teodozjusza, który zabrał chrześcijanom kościół. Ogółem mówiąc, Szymon miał bardzo duży wpływ na lud. Do samego końca nie pozwalał się leczyć. 3-krotnie tracił wzrok i 3-krotnie odzyskiwał go po modlitwach do Boga. Po jego śmierci, 2 września 459 roku, ciało przyszłego świętego do Antiochii niosło 6 biskupów, a zgromadzony wyjątkowo tłumnie lud już domagał się jego relikwii. Przy grobie Szymona cały czas działy się cuda. Szybko wybudowano tam również piękny kościół. Wielu innych naśladowało świętego Szymona, ale nikt nie był aż tak zdeterminowany jak on. 23 kwietnia wspomina się świętego Wojciecha, pierwszego biskupa Polski. Ojcem świętego Wojciecha był sławnik, pan grodu Libice, leżącego na pograniczu Polski i Czech. Był wyjątkowym człowiekiem, prawym i mężnym. Matką Wojciecha była zaś rodzona siostra polskiej królowej Dąbrówki. Święty Wojciech był więc bratem, co prawda ciotecznym, ale jednak bratem Bolesława Chrobrego. Poza tym miał 6 rodzonych braci. Spośród nich wyróżniał się niezwykłą urodą i żywą wyobraźnią. Został oddany na wychowanie biskupowi Albertowi, który bardzo pokochał Wojciecha za jego charakter i gotowość do nauki. Od najmłodszych lat okazywał także wyjątkową pobożność, więc nikogo nie zdziwiło powołanie go do stanu duchownego.
Po święceniach z Niemiec, gdzie wtedy mieszkał, wyprawiono go do ojczyzny, czyli Czech. Tutaj Wojciech od razu został następcą biskupa praskiego. Już jako biskup na kapłana wyświęcił także swojego brata Radyma, który od tej pory cały czas mu towarzyszył. W Czechach w tym czasie panowało ogromne zepsucie. Wojciech robił więc wszystko, aby lud sprowadzić na dobre tory. Niestety przychodziło mu to z wielkim trudem. Mimo to nie poddawał się. Sam świecił przykładem. Pościł, umartwiał się, gorąco się modlił, odwiedzał chorych i więźniów. Wszystkie swoje dochody przeznaczał na jałmużnę dla najuboższych. Sam, zupełnie nie jak biskup, chodził w wyjątkowo nędznej odzieży i jadł mniej niż skromnie. Niestety, zamiast zachęcać do poprawy, wszystkie te zachowania budziły jeszcze większą nienawiść rodaków do biskupa. Po 6 latach posługi Wojciech opuścił Pragę i udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wcześniej wstąpił do klasztoru benedyktynów w Kassynie, gdzie opat namawiał go, aby zamiast iść na niebezpieczną pielgrzymkę, wdział habit zakonny. W końcu przekonał do tego i Wojciecha, i Radyma. W klasztorze nasz bohater wyróżniał się cnotliwością, pobożnością, gorliwością w realizacji obowiązków i pokorą. Jednak po 4 latach przyszło poselstwo od papieża z prośbą o powrót na biskupstwo w Czechach. Podobno prosili o to sami skruszeni Czesi. Wojciech oczywiście usłuchał papieskiego rozkazu i udał się do Pragi. Niestety poprawa Czechów nie trwała zbyt długo. W Pradze rządził Bolesław Rudy, sprzymierzony z rodem Wrzowców, którzy nienawidzili rodziny Wojciecha. Kiedy w kościele u biskupa schroniła się kobieta ścigana przez swego męża za cudzołóstwo, mimo zakazu biskupiego chroniącego wszystkich, którzy znajdą się u stóp ołtarza, Wrzowcy wdarli się do świątyni i zabili kobietę. Przysięgli zgubę rodowi sławników, a Wojciech musiał uciekać z Pragi. Jeden z jego braci udał się po pomoc do cesarza Ottona III, który walczył wtedy z Bolesławem Chrobrym. Cesarz nie spieszył się z pomocą dla sławników, ale król polski żywił tak wielką sympatię do biskupa Wojciecha, że przyjął jego brata w poczet swoich najznakomitszych rycerzy. Niestety to tylko rozsierdziło przeciwników rodziny Wojciecha. Zdobyli jego rodzinny gród i wymordowali 4 jego braci z rodzinami. Tymczasem prześladowany biskup powrócił do klasztoru w Rzymie. 4 lata później przyjechał tam na koronację Otton III. Tak, ten sam, który nie udzielił pomocy rodzinie.

Na tym nie kończy się jego wędrówka. Potem udał się do Gdańska, następnie do ujścia rzeki Pregli, do królewca zamieszkałego przez Prusaków. Niestety w tym ostatnim miejscu nie czekało go gościnne przyjęcie. Podczas kolejnego dnia wyprawy wędrowcy usnęli na tak zwanym Romowym, czyli miejscu poświęconym pogańskim bożkom, na którym nie wolno było nikomu przebywać. Zgraja pogan ich otoczyła i powiodła do swojego arcykapłana. Ten uderzył włócznią w pierś Wojciecha. Wojciech cały czas się modlił i prosił o łaskę dla swoich oprawców. Spadło na niego 7 włóczni. Biskup wyzionął ducha. Radyma i jeszcze jednego towarzysza puszczono w końcu wolno. Brat Wojciecha udał się do Chrobrego, aby ten pomógł mu odzyskać ciało biskupa. Król wysłał poselstwo do Prusaków. Zgodzili się oddać ciało pod warunkiem, że dostaną tyle srebra, ile będą ważyły zwłoki. Bolesław się zgodził, ale tutaj nastąpił kolejny cud, bo ciało ważyło właściwie tyle, co piórko. Król Bolesław przeniósł zwłoki świętego Wojciecha do Gniezna i pochował je w kościele katedralnym. Tutaj zaczęły dziać się cuda, a Otton III udał się z Rzymu na pielgrzymkę do Gniezna. Tak nim wstrząsnęła wieść o męczeńskiej śmierci Wojciecha. No dobrze, czas na podsumowanie. Literatura średniowieczna wykształciła kilka modeli osobowych, które konsekwentnie promowała. Był to dobry i sprawiedliwy władca oraz odważny i prawy rycerz. Z tymi dwoma modelami większość społeczeństwa z jasnych przyczyn nie mogła się raczej utożsamiać. Inaczej było ze świętymi, którzy wywodzili się z różnych stanów i różne były koleje ich losów. Przede wszystkim zaś historie te były dużo ciekawsze i dawały autorom większe pole do popisu niż historie o królach i wojownikach. Sama liczba cudownych zdarzeń, jaka mogła towarzyszyć świętym, była nieporównywalnie większa od zdarzeń, które mogły się przydarzyć nawet wyjątkowemu wojownikowi. Tak właśnie powstała hagiografia, a więc inaczej żywotopisarstwo, dział piśmiennictwa chrześcijańskiego zajmujący się opisywaniem biografii świętych i męczenników. Do działu tego niewątpliwie zaliczają się żywoty świętych Piotra Skargi. Opowieści tego typu zaczęły powstawać już w początkach chrześcijaństwa, ale największy rozkwit tej sztuki przypada na średniowiecze, choć hagiografia nie kończy się wraz z tą epoką, czego dowodem są właśnie renesansowe żywoty świętych Skargi. A jednym z najstarszych polskich utworów jest pochodzący z XIV wieku żywot świętego Błażeja. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że opowieści o świętych nie zawsze były zgodne z rzeczywistymi wydarzeniami. Bazowały oczywiście na źródłach historycznych, ale równie ważną inspiracją dla autorów były podania ludowe, legendy, baśnie i wszystkie inne podania ustne dotyczące danego świętego. A tutaj, jak się pewnie domyślasz, całkiem dobrze można byłoby prześledzić zabawę w głuchy telefon. Pierwotna historia w kolejnych przekazach mogła ulec tak dużym zmianom, że w ostatecznej wersji niewiele miała wspólnego z rzeczywistością. Żywotów świętych nie można więc traktować jako dokumentu, na podstawie którego można się uczyć, co który święty zrobił i jak przebiegało jego życie, bo w wielu momentach opowieść nie musi zgadzać się z prawdą historyczną. Piotr Skarga jest jednym z niewielu znanych autorów żywotów świętych, ponieważ w większości byli oni anonimowi. Jednak niezależnie od tego, czy znani, czy nie, wszyscy starali się ukazywać wzorzec osobowy, którego czytelnicy tych opowieści mogliby naśladować. Taką literaturę określa się mianem parenetycznej, pouczającej. Jej celem jest ukazywanie drogi do świętości. Jest więc to jakaś część literatury dydaktycznej i moralizatorskiej i w takim kontekście dobrze pamiętać o żywotach świętych księdza Piotra Skargi. Hagiografią zajmowało się wiele osób, jak się więc domyślasz, i jakość tych opowieści była bardzo różna. Niektóre okazały się chwilowym hitem, inne przetrwały wieki. Do tej drugiej grupy z pewnością zaliczają się żywoty świętych Skargi. W ramach hagiografii powstawały zarówno pojedyncze utwory, jak pewnie doskonale ci znana anonimowa legenda o świętym Aleksym, ale także większe cykle. Podobna do żywotów świętych Skargi jest złota legenda Jakuba de Voragine, czyli żywoty świętych na każdy dzień roku. Pamiętaj, że literatura wykształciła dwa główne modele świętego. Pierwszy to święty asceta, który na wezwanie Boga świadomie rezygnuje ze wszystkiego, co ma, rozdaje wszystkie swoje doczesne dobra, z własnego wyboru żyje w nędzy i ma tylko to, co ludzie przekażą mu w formie jałmużny. Pozbywa się także wszelkiej dumy, gotowości do walki z innymi. Cierpliwie znosi cierpienie, niewygodę, obelgi i upokorzenia ze strony innych. Wszystko po

to, aby pozbyć się potrzeb cielesnych, które święty uważa za ograniczające ludzką egzystencję, za zwierzęcą, gorszą stronę ludzkiego bytu. Jest przekonany, że aby doskonalić duszę, musi pozbyć się potrzeb ciała. Drugi model to święty bojownik. Łączy w sobie zarówno świętego, jak i rycerza. To ten, który walczy w obronie wiary chrześcijańskiej, poświęca się w obronie uciśnionych wierzących, z odwagą i wiarą w Boga staje na polu bitwy. Wzór ten jest ściśle związany z wyprawami krzyżowymi, kiedy rycerstwo Europy było masowo wzywane przez Kościół do walki z muzułmanami. Ile świętości było w tych wyprawach krzyżowych, pewnie dobrze wiesz z lekcji historii. Każda opowieść o świętym miała dość podobną strukturę. Chodziło bowiem o jak najlepsze zaprezentowanie sylwetki danego świętego. W średniowieczu wypracowano więc schemat opowieści, który jak najlepiej miał oddawać wielkość świętych. Na początku opowieści, najczęściej w prologu, autor wyjaśniał, dlaczego chce opisać żywot danego świętego. Akurat Skarga robi to na końcu swoich opowieści. Z reguły autor od razu podkreślał także swoją nieudolność i prosił Boga o pomoc w napisaniu dzieła. Pierwszym elementem opowieści były narodziny świętego. Oczywiście zawsze nosiły znamiona cudowności. Coś się niezwykłego wydarzało przy ich okazji. Często święty był długo wyczekiwanym przez rodziców dzieckiem. Opisując dzieciństwo świętego, zwracano uwagę na jego ogromną pobożność już w tak wczesnym okresie życia. Młodość była najczęściej momentem objawienia się powołania do świętości. Z reguły jednak młody z woli rodziców zawierał małżeństwo, ale nie było ono konsumowane, wieńczyły je śluby czystości. Święty w końcu opuszczał żonę i dom. Tutaj trzeba zaznaczyć, że większość świętych w tamtym czasie była ludźmi bogatymi. Opuszczenie domu wiązało się więc z rezygnacją z bardzo konkretnych dóbr doczesnych. Święty żył w ascezie, umartwiał ciało i cierpliwie znosił prześladowania ze strony innych. Jego życiu towarzyszyły liczne cuda, które kronikarz zawsze skwapliwie opisuje. Im więcej, tym lepiej. Zdarzało się, że święty otrzymywał stygmaty. Śmierć czekała go albo świątobliwa, przypominająca zaśnięcie, albo wręcz przeciwnie, męczeńska. Kronikarz nigdy nie pomijał cudów związanych ze świętym, które miały miejsce już po jego śmierci. Nie każda opowieść musi mieć wszystkie wymienione przed chwilą elementy. Jak sam słyszałeś, cudownych narodzin u Szymona i Wojciecha nie było. Chodzi jednak o ogólną charakterystykę losu świętego. U Piotra Skargi każdy żywot świętego jest wyrazem niezwykłego heroizmu i przykładem niezakłóconej wątpliwościami decyzji. Jego bohaterowie są przykładami konsekwentnego podążania do życia w świętości. Do każdej historii Skarga dołączał tak zwany obrok duchowny, czyli komentarz zwracający uwagę na kluczowe cechy świętego, które warto naśladować. Tłumaczył także sens kultu danego świętego. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Piotr Skarga żywotów świętych nie napisał tak zupełnie od zera. Zresztą zgromadzenie materiałów dotyczących tylu życiorysów świętych zajęłoby mu pewnie pół życia. Korzystał z łacińskiego kompendium Lorenza Suriusa. Posiłkował się także innymi źródłami. Przywoływana wcześniej złota legenda Jakuba de Voragine była co prawda w Polsce znana, ale nie przyswojono jej jeszcze na gruncie narodowym. Zrobił to właśnie dopiero ksiądz Piotr Skarga, który stworzył pierwszy w Polsce zbiór hagiograficzny. Jego popularność naprawdę z czasem nie malała, a wręcz rosła. Była to obowiązkowa lektura w kolegiach jezuickich i niektórych szkołach parafialnych. Tego typu księgi były skierowane przede wszystkim do duchowieństwa, a później ewentualnie do szlachty. Mniej wykształconym czytelnikom opowiadano tę historię albo odczytywano na głos. Warto pamiętać, że twórczość Skargi była przez późniejszych autorów chwalona przede wszystkim ze względu na kunszt językowy. Sposób, w jaki pisze Skarga, jest naprawdę niezwykły. Łączy bowiem ze sobą wzniosłość i potoczność. Buduje bardzo długie i skomplikowane retorycznie zdania, a momentami wyjątkowo prostą składnię. Raz przypomina wielkiego stylistę językowego, innym razem bliżej mu do staropolskiego gawędziarza, jakim był na przykład Mikołaj Rej. Nie bez powodu język Skargi chwalili ludzie oświecenia. Żywoty świętych cenił sobie także Adam Mickiewicz. Z czasem czytali je ludzie nie tylko wykształceni, ale i ludzie prości, których niejednokrotnie to właśnie ta pozycja wprowadzała w świat książek.
Początki europejskiej hagiografii sięgają okresu wczesnego chrześcijaństwa. Podstawowym źródłem były wtedy Acta Martyrum, inaczej Gesta albo Passiones. Były to sprawozdania z procesów i egzekucji wyroków na chrześcijanach. Inne słynne przykłady opowieści hagiograficznych to najstarszy zachowany utwór hagiograficzny Vita Antoni, napisane przez świętego Atanazego w IV wieku. Rozmyślania przemyskie z XVI wieku, czyli najdłuższy polski utwór hagiograficzny opisujący historię życia świętej rodziny, pokazujący Matkę Boską i Chrystusa w sposób nieco bardziej ludzki, a przez to bliższy przeciętnym odbiorcom. Legenda o świętym Aleksym, historia młodzieńca pochodzącego z arystokratycznego domu, który postanawia poświęcić życie na służbę Bogu i pomocy potrzebującym. Opuszcza żonę i żyje z jałmużny. Pod koniec życia trafia na schody swego domu rodzinnego. Nikt go nie rozpoznaje, służba go poniża. Umiera jako żebrak, wcześniej jednak spisuje historię swego życia. O jego świętości świadczą cuda dziejące się po jego śmierci. Inny słynny przykład opowieści hagiograficznych to żywoty świętego Stanisława i błogosławionej Kingi, Jana Długosza. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Rosną antyukraińskie nastroje w Polsce, atmosfera gęstnieje, to coraz bardziej słychać na ulicach czy w autobusach.
2: No, podchodzi jedna pani, usłyszała, że my nie mówimy po polsku. Ja zaraz pójdę na was z nożami, będę was rezać. Staram się w ogóle nie mówić.
3: Oni sieją nienawiść, saskie świnie.
4: No ale to pan też teraz, wie pan, tak nieładnie tam o ludziach, proszę pana, się wypowiada.
5: My musimy pomóc najpierw swoim dzieciom, a później pomagać innym dzieciom. W Polsce niektóre dzieci chodzą w dziurawych butach.
6: Ja znam tylu Ukraińców, porządnych ludzi, ale bandziorów jest też nie mało. Ilu Polaków zamordowali?
7: W 22 roku ludzie mówili prawdę o banderowskiej Ukrainie, to ludzi wyzywali od budowców.
8: Wracajcie do Ukrainy, przepraszam, spalajcie do Ukrainy, no tak o. A tak 80% to super Polaky.
9: No to skąd to się bierze?
10: Ksenofobia, jakieś nakręcanie przez prasę też pojedynczych przypadków.
11: To mój jest tam do Ukrainy, ale ja każu, ja jest Białorusinem, no spierdaję do Łukaszenki.
12: To jest ta nienawiść między ludźmi. Mówią, że są wierzący, a przecież Jezus nauczał miłości.
1: Jeszcze kilka lat temu Polacy witali uciekających przed wojną Ukraińców z otwartymi ramionami. Dziś nastroje są inne. Dlaczego tak się dzieje? Co mówią Polacy? Co mówią mieszkający w Polsce Ukraińcy? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jest takie badanie CBOS-u, które pokazuje, że Polacy są podzieleni pół na pół. 48% Polaków wciąż popiera przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, ale aż 46% jest przeciwnych. Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, mówią, że zauważyli tę zmianę nastrojów.
2: Jestem z Ukrainy.
4: No właśnie, co? I czuje pani, że coś się zmieniło przez te kilka lat, że tak ludzie inaczej...
2: Widzicie, że zmieniło się. Ja przyjechałam do Polski 9 lat temu.
4: O właśnie.
13: A kto nakręca? Wy nakręcacie?
2: Staram się w ogóle nie mówić. Nie w autobusie, nie gdzieś w pociągu, no po prostu, no to różna bywa reakcja. Słychać, że ja nie jestem Polka, chociaż mój dziadek na przykład był Polakiem. No ja też częściowo jestem Polką. Była taka sytuacja, że przyjechała do mnie koleżanka z Niemców, ona to też pochodzi z Ukrainy. No i my po prostu byli w parku Wielonowskim, po prostu spacerowali, no rozmawiali. No podchodzi jedna pani. Услышала, що ми не мовимо по-польську. Вона нам як зачала, що о, що ви тут робите, і одне, і друге, і попросту, що вона, я зараз пуйде на вас з ножами, буде вас резати. Якось так вона то повідала. Ну, то ви, ну, попросту, все наш спасер, то вже ніч доброго не було. Бо вона нам так кричала, за нами ходила, що що ви тут приїхали.
4: Здаржа ще часом, що якийсь Полак реагує, власне, що стає в обороні, не вім, чи все.
2: Ну, у мене таких ситуацій не було. Ну, вірю, що так є, вірю в то. Для мене так от тяжко, коли то так до дівчин, до кобіт з дітьми, коли о, що ви тут робите. Ну, направда. Погуля, як все вразить на Україну, бо я мам трохи діти. Ну, я боюся, наприклад. Ну, направда, боюся. Там є небезпечно, попросто.
3: Вони роблять там пропаганду. Вони сіють ненависть. Саскі швіні ненависть сіють.
4: Ну, але то пан теж зараз, ви пан так неладні там о людях
3: прошу пана,
4: ще випов'яда.
3: Прошу пана, не можна. Я мовлю щиро, то, що мислю, з того взгляду, що не можна робити того, що вони роблять. Правда? Więc pan się nie dziwi, że ja powiedziałem, bo można i jeszcze powiedzieć.
4: Bo pan to mówił do pani, żeby się nie przejmowała?
3: Oczywiście,
4: bo...
3: że tak.
4: I że, a dlaczego politycy to robią? Dlaczego nakręcają te emocje według pana właśnie?
3: Proszę pana, dla sondaży, wybitnie dla sondaży.
4: Teraz jest właśnie afera, że oddaliśmy tam kilka rakiet do patriotów.
3: Ale zaraz, no widzi pan, wyjaśnione jest wyraźnie, że rekomendowano to nawet Stany Zjednoczone, Unia, i prawdopodobnie parę krajów europejskich oddało po parę sztuk tej broni, która im jest potrzebna bezwzględnie. A oni robią z tego aferę. Ja tylko jestem wściekły za to, że sieją nienawiść. Bo ciekaw jestem, jak oni by się zachowywali, gdyby Ruscy tutaj przyszli. Ciekawe, jak oni by się zachowywali. Jakby Ukraina upadła, pierwsi, przepraszam, troki i by uciekli. To są paskudni ludzie. Przecież to w ogóle powinni tą opcję zlikwidować całkowicie. Nie dość, że łobuzy przez 8 lat okradli Polskę. To, co oni zrobili, to jest ludzkie pamięci. Przepraszam bardzo, bo mam autobus.
4: Pan autobus?
3: Tak, tak.
1: Emocje buzują, a to dopiero był pierwszy przystanek autobusowy. Idziemy dalej, gdzieś tam w stronę Placu Szembeka w Warszawie.
5: Ja byłem od razu przeciwko przyjmowaniu obcokrajowców na takich zasadach, jakie były wtedy. Jak można dać im wszystko? Komukolwiek. Pomagamy mu przez maksimum pół roku, a później do pracy, płacić podatki, płacić ZUS i wtedy jest okej, wtedy nie ma sprawy.
4: No ale to teraz już się pokończyły te programy, już rzeczywiście jest tak, że 800 plus już dla pracujących tylko.
5: Wszędzie w Europie, gdzie kończy się dawanie za darmo, to Ukraińcy wyjeżdżają. No nawet z Islandii teraz kilka tysięcy ich wyjechało, bo skończyło się. Ja znam ludzi z Ukrainy. Powiem panu, że są tacy, którzy są super, ludzie, którzy rozumieją mentalność i to, co jacy oni są, bo oni są inni trochę niż my. A znowu my jesteśmy trochę inni niż na przykład Niemcy, tak? To idzie tak schodkowo. I niektórzy są naprawdę super fajni, a niektórzy są tacy, że po prostu to no, tragedia. No po prostu ludzie jak z innego świata. No, takie zwroty, dzień dobry, poproszę. Podchodzą do pana, zaczynają mówić po rusku. No kurwa, no to przynajmniej trzeba powiedzieć dzień dobry, przepraszam, czy mogę powiedzieć, czy mogę mówić po angielsku, czy po rosyjsku, a nie. Nawala do mnie po rusku od razu i co? No tak nie można. No. Ja wyjeżdżam za granicę. Mój ojciec wyjeżdżał do Niemiec do pracy za granicę, ale on uczył się niemieckiego. 12-15 godzin na dzień się uczył niemieckiego, żeby pojechać i coś wiedzieć, tak? A tutaj, no. Równo musi być. Nie mogą być traktowani inaczej Polacy, a inaczej Ukraińcy czy Rosjanie. Nasze dzieci mają mieć gorzej niż ich dzieci. Dlaczego? My musimy pomóc najpierw swoim dzieciom, a później pomagać innym dzieciom. W Polsce niektóre dzieci chodzą w dziurawych butach.
10: Oni są z naszego kręgu kulturowego, bliżej nam do nich niż do innych uchodźców, także akurat według mnie dobrze trafili.
4: Aha, że mówisz, że gdyby nie ludzie z Ukrainy tutaj, to byliby tu inni, tak jakby?
10: No tak to wyglądało w Niemczech, tak to by wyglądało pewnie u nas, no bo Polakom to nie chce się za bardzo niektórych prac teraz brać. Aha. Jest dużo lepiej niż na przykład to, co się dzieje w Anglii. No teraz są wielkie protesty przeciwko islamowi, temu, co nowi uchodźcy zaczęli robić.
4: No to skąd to się bierze?
10: Ksenofobia, jakieś nakręcanie przez prasę też pojedynczych przypadków, a przypadkiem to nie są ludzie, którzy wrócili z Anglii ze zbywaka i teraz się wściekają? Może to takie ziomki. Porozmawiajcie z jakimś Ukraińcem, poznajcie tych ludzi, zamiast wymyślać głupoty.
4: Rosną takie w Polsce nastroje antyukraińskie. Zauważyliście, że tak właśnie...
9: Z Ukrainy.
4: A zauważyliście, że jest jakiś problem, że Polacy tak patrzą krzywo?
14: Ja nie pojął вопроса.
15: Jak Polacy do nas odnoszą? No jest takie, momenty jest. Procent to 80 to super. No, gdzie to 20, no bardzo zle, tak.
4: Także
15: no,
4: co i co mówią?
15: No, mówię, że wracajcie do Ukrainy, przepraszam, spierdalajcie do Ukrainy, no tak o. A tak 80% to super Polacy.
4: No tak, ale to dlaczego tak się dzieje, że tak właśnie, jak pani myśli?
15: Ja nie wiem, dlaczego to tak dzieje. Kiedy tutaj poszła nowy prezydent, to takie naczało się, no nie wiem.
4: No to UPA się Polacy zdenerwowali.
15: No...
4: Może.
15: Nie wiem.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: To widać bardzo wyraźnie, że po decyzji prezydenta Zełenskiego, żeby nadać jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, w Polakach się zagotowało. Właśnie to chyba najbardziej odbija się na zwykłych Ukraińcach, którzy przyjechali do Polski, no i próbują tu normalnie żyć, bez polityki.
16: No chyba Ukraina sama jest temu winna.
4: Ale to mówi pan, że prezydent tam Zełenski, tak?
16: Tak, i te kurna UPA same uchwala i popiera.
4: No ale wie pan, to się odbija tutaj na ludziach, nie? Co tutaj żyją zwykłych.
16: No ale oni też popierają po części UPA.
4: Myśli pan?
16: Mieliśmy na stadionie przykład.
4: Tak, no to był tam taki jeden, co wyjął flagę i tam machał, tak.
16: Nie ale jeden, tylko kilku tam było chyba.
4: No tak. A pan jakie ma podejście tak do ludzi z Ukrainy, po prostu do takich zwykłych?
16: Ci, co przyjeżdżają, pracują i żyją tu normalnie, to niech przyjeżdżają, niech pracują. Najgorsi są ci, co przyjeżdżają i żyją, tylko pastią się na naszych podatkach, na naszej krzywdzie, to musimy zapierdzielać na nich. Najgorsi, mówię ci, co przyjeżdżają żerować na nas.
6: Ja znam tylu Ukraińców, porządnych ludzi, ale bandziorów jesteście mało. Ilu Polaków zamordowali? I to jest w porządku teraz?
4: Dlaczego tak? te nastroje tak się zmieniły.
7: W 22 roku jak myślał? W 22 roku ludzie mówili prawdę o banderowskiej Ukrainie, to ludzie wyzywali od ludnowców.
4: Było tak, że wszyscy z otwartymi ramionami, nie? A teraz się to zmieniło.
7: Pan mówi mi, jak mówiłem w 22 roku, że jak prawda o Ukrainie i tam są pomniki Szuchewycza, Bandery i Konowalca.
4: Bo nikt pana nie słuchał.
7: No, to mi wyzywali ludzie. Dziękuję, do widzenia.
1: Białorusini to jest druga najliczniejsza grupa cudzoziemców w Polsce po Ukraińcach. Ukraińców jest ponad 1,5 miliona, a Białorusinów około 150 tysięcy. No to posłuchajcie teraz, jak to wszystko odbija się na Białorusinach.
11: Za dużo obcokrajowców, to w Warszawie w ogóle tam 15% we wszystkich państwach, kiedy za dużo obcokrajowców, to ludzie myślą, co te ludzie odbierają u Polaków na przykład pracę, w górę idą koszty na mieszkanie, na nieruchomość.
4: I ludzie wkurzeni.
11: Ale Polacy nie wiem pro to, co te ludzie zarabiają dla państwa polskiego pieniądze. То я, наприклад, плачу податки там близько 20 тисяч на рік. І не користуюсь там, наприклад, там медициною безплатною, ЗУСом, але цей ЗУС плачу. Ну, то не вім, що то робить, треба, щоб люди розмовляли один з одним, щоб тих проблем не було.
4: А ти єсти з Білорусі?
11: З Білорусі, так.
4: І тобі ще теж достає przez te antyukraińskie nastroje, tak? Że ktoś tam usłyszy czasem, że mówisz tam z akcentem i...
11: No tak, to mówisz tam spierdaj do Ukrainy, ale ja każu, ja jest Białorusinem. No spierdaj do Łukaszenki, ale ja mam ochronę uzupełniającą międzynarodową, bo mam żonę, dziennikarkę, która pracowała na telewizji polskim i była w więzieniu 4 lata. Ja też był w więzieniu i my nie możemy wrócić na Białoruś, bo...
4: Pójdziecie do więzienia.
11: Do więzienia pójdziemy, tak.
9: No jak rozmawiam akurat ze znajomymi z tamtych stron, no to mówią, że nawet boją się mówić w własnym języku już w miejscach publicznych, bo zaraz ktoś tam jakąś awanturę kleci. Wydaje mi się, że to polityka strasznie tutaj dzieli. No każdy jednak z kwestii politycznych chce osiągnąć jakiś tam cel, no i niestety najczęściej to obywatel na tym wszystkim cierpi. Wydaje mi się, że też bańki internetowe po prostu powodują też to wszystko. No bo jeśli ktoś faktycznie wyjdzie z domu, troszeczkę spojrzy na świat szerzej, no to zobaczy, że no w każdym kraju są fajni ludzie i są źli ludzie. No.
4: Twoje podejście się zmieniło trochę przez te kilka lat?
9: Nie, ja uwielbiam tych ludzi, ja dużo akurat z nimi pracuję i uważam ich za takich samych jak ja, więc...
4: A co to właśnie, gdzie pracujesz, jaka to...
9: W hotelarstwie.
4: Nie masz problemu, że ci zabierają pracę albo tam...
9: No, jeśli tam mnie zabiorą, to znajdę sobie gdzieś indziej, trzeba być zaradnym. Nie można patrzeć na świat, że o, tam mi pracę zabrali, to wszystko przez nich. No to trzeba poszerzyć swoje kompetencje chyba.
14: Nastroje się, mam wrażenie, że zmieniły, no bo na początku była tak zwana polska euforia, że wszyscy się do tego pchali tak na zasadzie, że wow, a później się to zmienia, te relacje się... No tak jak w związku, się po pewnym czasie mogą też psuć, albo ktoś zauważa jak pewne wady tego związku.
4: Małżeństwo.
14: Tak jak małżeństwo, trochę tak to wygląda. Jeszcze ma te podłoże historyczne, więc to się zaczyna też wypuklać, ta druga strona, ta strona historyczna.
4: Czyli takie wyciągamy brudy z przeszłości teraz jakby w tym małżeństwie.
14: No konflikt małżeństwie, tak. No i to psuje jakoś tam relacje. No.
4: A jak to naprawić, wie pan, żeby było lepiej? W ogóle czy będzie, czy to warto, czy...
14: Nie, wydaje mi się, że nie można tego naprawić, to po prostu będzie tak jak taka sinusoida, raz lepiej, raz gorzej, tak?
4: On nie jest za tym, żeby rozwód brać, czyli
14: Nie. Trzeba szukać porozumienia zawsze, ale takiego zdrowego porozumienia, tak?
1: Na koniec zostawiłem wam płomienny apel pewnej sympatycznej emerytki. To będzie apel do polityków, do zwykłych ludzi, do Polaków, do Ukraińców, w ogóle do wszystkich.
17: Trzeba kochać ludzi, trzeba jak Bóg, Jezus kochał ludzi.
4: A, czyli nieważne, czy z Polski, czy z Ukrainy.
17: Oczywiście, trzeba kochać wszystkich ludzi. I szanować, bo jak my byliśmy, nam też przecież pomagali. Jak żeśmy wyjechali do Stanów, to nam pewnie pomagano, też inni pomagali nam.
4: No, a skąd te nastroje takie, jak pani myśli, że to się tak pozmieniało?
17: No jest ta nienawiść między ludźmi. No. Nie wiem dlaczego. Mówią, że są wierzący, a przecież Jezus nauczał miłości.
1: No i to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
2: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: A Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. A o szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
3: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Dariego Sekpopiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
3: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
0: Nowe informacje Komisja Wyborcza ma przekazać we wtorek po godzinie 18. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a debatę, którą z kandydatami na ten urząd przeprowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder, zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażanie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
0: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
6: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
0: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na cenę paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
7: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
8: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
9: Drogo, ale nie mam wyjścia.
10: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
7: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
11: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
7: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Po 2 latach od pożaru Marywilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
9: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
12: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no, dużo klientów przez to straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
0: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru centrum handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły powstawać apartamenty na wynajem, a to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
13: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
14: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
15: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
0: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Roboty humanoidalne manifestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
16: Jestem Agibot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
17: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku. Tymczasem człowiek o podjęciu niektórych prac w ogóle nie myśli. Mimo że bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%, to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
18: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
0: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
19: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
20: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
19: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
21: Skracanie sobie drogi przez tory, przez to sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
19: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
23: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
22: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
23: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
24: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
22: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
25: Zarobkami i to tyle.
1: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
2: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
3: Przede wszystkim zarobki, no też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
0: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do wtorku. A teraz o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych takiej jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
4: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach.
0: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społecznościowe.
4: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
0: A test rozwiązać może każdy. Do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
5: Głodni bardzo?
25: Tak.
5: Co wybraliście?
25: To danie.
26: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotleciki się rzeczy z ratatuj, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
25: Spróbuję, też spróbuję.
5: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
25: No.
5: To chyba dobrze.
25: No chyba.
5: Co sądzisz o tych zmianach?
25: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
5: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
25: No trochę tak.
0: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził nasz reporter Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. We wtorkowy poranek gościem Wiktora Świetlika będzie publicysta Bronisław Wildstein. Panowie poruszą najgorętsze tematy ostatnich dni, a to m.in. wygrana AfD w niemieckim Landzie, afera Zonda Krypto i afera w Trybunale Konstytucyjnym. 8 runda startuje minutę po 8. Natomiast pół godziny wcześniej poranny ring, w którym Wiktor Świetlik będzie rozmawiać z byłym członkiem Krajowej Rady Polityki Pieniężnej, profesor Elżbietą Hojną-Duch. Wywiad do zobaczenia na kanale Super Ring na YouTubie.

0: Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Witam Was w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Ile razy w życiu przyszło Wam walczyć o swoją wolność, swoją albo innych? Ile razy w życiu poświęciliście swój czas, zdrowie i życie, żeby ratować świat przed tymi, którzy tę wolność odbierali albo poważnie ograniczali? Bohater naszego kolejnego reportażu nie miał i nadal nie ma żadnych wątpliwości, że o wolność będzie walczył do końca.
1: Ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie. Podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
0: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz, publicysta i działacz polskiej mniejszości. Więzień polityczny, kawaler Orderu Orła Białego. Niektórzy mówią o nim, że to jeden z tych, który nie urodził się po to, żeby ktoś go zniewolił. Dla jednych wręcz podręcznikowy przykład bohatera.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca.
0: Dla innych z kolei to człowiek o wielkim sercu i odwadze, ale też z niepotrzebną skłonnością do nadmiernego ryzyka.
3: Pomimo tylu przeżyć, dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. No, zdania tutaj, myślę, mogą być podzielone.
0: I są podzielone. Niektórzy komentatorzy mówią wręcz, że jego niedawna decyzja o powrocie na Białoruś po kilku latach spędzonych w tamtejszym więzieniu to cios dla służb, dla polityków i wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w jego uwolnienie, do czego doszło 28 kwietnia tego roku. Jednak ci, którzy Andrzeja Poczobuta znają lepiej, wiedzą, że on po prostu nie mógł postąpić inaczej.
4: Mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania.
0: A zadanie ma jedno – przywrócić wolność słowa na Białorusi. To zadanie ryzykowne i szalenie trudne, zważywszy na bezwzględne podejście tamtejszego reżimu do wszystkich tych, którzy mieliby mu zaszkodzić. Aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi od dawna jest na czarnej liście władz w Mińsku. Andrzej Poczobut jest solą w oku dla Aleksandra Łukaszenki, którego niejednokrotnie krytykował w swoich artykułach prasowych. Za działalność społeczną i dziennikarską wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. 8 lutego 2023 roku sąd w Grodnie skazał Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W negocjacjach dotyczących jego uwolnienia oprócz Polski uczestniczyli też przedstawiciele Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i Kazachstanu oraz specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Białorusi.
5: On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca.
0: Podczas pobytu w łagrze, który sam w sobie był przedsionkiem piekła, Andrzej Poczobut na domiar złego trafił do karceru.
5: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to.
0: Jak już wspominałem, dziennikarz i działacz zapowiedział powrót na Białoruś już we wrześniu.
3: I teraz pytanie, czy to z jego strony będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić?
0: Nasz reporter Grzegorz Mnich przybliży Wam teraz świat człowieka, który obiecał sobie nie schodzić z kursu, który raz obrał, który postanowił walczyć o wolność. Z Andrzejem Poczobutem Grzegorz spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
6: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
5: Tak.
6: Paszczę lwa.
5: Ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. No i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie, jest po tamtej stronie granicy, że tam się urodziłem, tam są moi rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więcej jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu rozumieją, jak dla mnie jest to ważne.
6: Europoseł Andrzej Halicki w Parlamencie Europejskim zajmuje się m.in. sprawami mniejszości polskiej na Białorusi. Wielka polityka nie może jednak całkowicie przysłonić spraw rodzinnych, mówi.
4: To jest też bardzo ciężkie z punktu widzenia rodziny, żony, która odzyskała go po paru latach. To jest takie wzruszające, oni się trzymają za ręce. I ta troska, to nawet nie trzeba jej wypowiadać, to po prostu ją widać, tak? W każdym spojrzeniu, w każdym gościu. Nie tylko z żoną, ale sam mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania. Bardzo odważna rodzina i to jest też takie piękne i wzniosłe w tym wszystkim, no bo przecież otrzymując nagrodę Sacharowa, nagrodę odebrała Jana, przyjechała, świadczyła, właściwie mówiła słowami ojca, najlepiej wie, co ojciec chciałby powiedzieć i właściwie jej pierwsza deklaracja po wystąpieniu była taka, jadę do Grodna. Też byliśmy pełni obaw, tak? Bo że skoro mówię w jego imieniu, to ja tam muszę być, muszę pojechać do mamy, muszę ją wesprzeć. W trudnym momencie jeszcze wtedy dowiedzieliśmy się, że nie opuścił więzienia, pomimo że duża grupa ponad 100 więźniów w tym kolejnym pakiecie, że się nie znalazł, tak? To było przytłaczające i takie bardzo, bardzo dołujące. No i jej reakcja była, to ja jadę do mamy, tak? Tu studiowała, tu ma pracę, mówię o Białymstoku, a mówię, muszę jechać tam, mnie dzisiaj potrzebują. Więc ja uważam, że to są bardzo trudne decyzje, ale rodzina jest taką, wzorcową, jeżeli chodzi o morale, wartości fundamentalną i pryncypialną w tym zakresie. Podejmują decyzje, które warto szanować. Nie wyobrażam sobie, żeby mając tego rodzaju życiorys, kartę i twardy kręgosłup i niezłomność w sobie i misję, żeby porzucił chęć pracy na rzecz Związku Polaków na Białorusi i przede wszystkim realizacji tych zadań, które podstawi przed sobą. Będzie kongres. Nie wyobrażam sobie, żeby na ten kongres nie pojechał. Że konsekwencje są takie, o jakich pan myśli. Wszyscy sobie zdajemy sprawę i myślę, że nikt z nas nie może od niego tego wymagać. Natomiast wszyscy się boimy, troszczymy. Mało kto zrobił tyle, ile Andrzej Poczobut jeszcze siedząc w więzieniu.
6: Pytamy też studentów o ocenę postawy Andrzeja Poczobuta. Czy jest to bohater naszych czasów?
3: Człowiek, który jeżeli przesiedział 5 lat w łagrze, był w więzieniach, w porównaniu do tego, jak teraz chociażby mamy niejedną wojnę i ludzie uciekają na tak naprawdę inne kraje, w inne kierunki po to, żeby tej wojny unikać. A jest człowiek, który pomimo tylu przeżyć dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. Zdania tutaj myślę mogą być podzielone. Z jednej strony można byłoby śmiało powiedzieć, że bohater jak najbardziej. Natomiast też myślę, że tutaj można sobie zadać pytanie, czy to aby na pewno jest dobry krok z jego strony i czy możemy tutaj na przykład mówić o jakiejś naiwności. Myślę, że to jest raczej do rozważenia przez każdego indywidualnie. Ja uważam, że jednak trzeba mieć dużo odwagi, żeby takie rzeczy robić.
6: A ta naiwność?
3: Ludzie w czasach wojny uciekają i nie wracają w to samo miejsce, żeby narażać własne życie. I teraz pytanie, czy to z jego strony, tak już wspomniałem, będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić. Wiadomo, tutaj bez osób, które podejmą rękawice, bez osób, które będą walczyły, to nic nie zmienimy.
1: Na pewno mamy okazję do oglądania historii, która dzieje się na żywo. To jest postawa naprawdę godna podziwu. Niemniej jednak ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie, którą wartością jest nasze życie i to życie, które przeżyjemy. Więc podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
7: Jeżeli mamy do czynienia z osobą, dla której rodzina nadal czeka, mamy tu też do czynienia z taką lekką naiwnością. Jeżeli już udało mu się z tych łagrów wyjść, wypadałoby też wrócić do żony, do rodziny i przeżyć trochę życia w trochę inny sposób niż tylko w więzieniu.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca, a jednocześnie niesamowity jest ten kontrast. Został wypuszczony, cudem znalazł się w Polsce, ale powiedział, że jego dom jest na Białorusi i jednak chce tam wrócić. I liczy się z konsekwencjami i tym, że służby mogą go nadal przetrzymywać. wybrać. Bardzo przywiązuje się do swoich wartości i swojej tożsamości. Może być przykładem. To jest oczywiste, że tego typu człowiek jest po prostu bohaterem czasów współczesnych. Ważne, żeby czerpać wiedzę od tych, którzy jeszcze żyją i którym zależy na prawdzie i tożsamości.
6: Słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może słyszeli, że był pan w łagrze, ale nie do końca wiedzą, cóż to jest ten łagr. Czy to jest takie więzienie jak w Skandynawii z telewizorem, z widokiem na jezioro?
5: To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw, bo gdzie po prostu staje się meblem, który się administracja może przesunąć, umieścić w jednej celi, pogorszyć warunki, polepszyć warunki. I w wypadku, jeżeli ty demonstrujesz jakiś charakter, to za taki charakter, za to, że nie jesteś pokorny, będziesz dodatkowo karany. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli karają 10 dni karceru i ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelniku. No, to pokazuje jakby stopień po prostu perwersji.
6: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
5: Mój kolega Aleś Puszkin, malarz znany białoruski, on umarł w grodzieńskim więzieniu, zginął w grodzieńskim więzieniu. Także oczywiście, że taka możliwość jest i znałem Witolda Szurka, który też zmarł w więzieniu w Szkolowie. Między innymi zmarł w SZIZO, czyli w karcerze. W tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to. Ale oczywiście, że zdawałem sobie sprawę, że były momenty, kiedy takie ryzyko było bardzo duże.
6: Czy planuje pan powrót na Białoruś z rodziną? Czy rodzina będzie mieszkać w Polsce? Czy jeszcze nie macie takich planów?
5: Nie, moja żona już odwiedzała Białoruś, musiała wymieniać paszport. Oprócz tego córka moja kilkakrotnie jeździła do dziadków i teraz jest na Białorusi, także rodzina moja jest na Białorusi.
6: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
5: Znaczy, swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem i jestem ciągle takim samym człowiekiem, ale czuję, że to więzienie jednak odcisnęło na mnie pewien odcisk. No i jeżeli cały czas jesteś pod presją psychologiczną, jeżeli jesteś obserwowany, jeżeli patrzysz na ludzi obok siebie właśnie w kontekście tego, co mogą tobie złego zrobić i w jaki sposób będą jakby wywierać na siebie presję albo próbować wciągnąć w jakiś dialog, który później będzie wykorzystany przeciwko ciebie, no to odbije się później już będąc na wolności, będąc poza granicami Białorusi. Czasem człowiek mimowolnie zaczyna szukać podwójnego dna w jakichś tam

0: internetu, czegokolwiek.
1: W bardzo ograniczonym zasięgu. Chodzi o to, że było państwowe radio, które było włączane w cele, albo nie było włączane, to już w zależności od humorów administracji. Oprócz tego, co jakiś czas odwiedzała mnie pani mecenas, adwokat moja, i ona mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jak tam sprawy mojej rodziny. Oprócz tego listy. No ale listy były cenzurowane i wiadomo, że to było ograniczenie, że ona zdawała sobie sprawę, że jeżeli coś napisze, co nie spodoba się administracji, no to ten list nie trafi do mnie.
2: Przyszła wolność, normalność, ale czy na długo?
3: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić, bo tam represje trwają.
2: Krzysztof Lisek z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
3: A my się znowu z drugiej strony wszyscy martwimy, że coś się może mu złego stać, że może być znowu aresztowane. Większość posłów, większość polityków oczywiście odradza mu ten wyjazd, albo przynajmniej prosi go, żeby go odroczył do czasu, kiedy na Białorusi będzie bardziej sprzyjająca atmosfera i większa akceptacja dla różnorodności poglądów. Na dzisiaj jest dużo obaw. Od razu chciałem powiedzieć, tak jak mówi zawsze Andrzej Poczobut, on nie jest przedstawicielem opozycji białoruskiej, on jest dziennikarzem, który opisuje rzeczywistość na Białorusi, pisząc prawdę i pisząc o tych złych rzeczach, które się dzieją na Białorusi, o tym, że kiedy jego uwolniono, równocześnie aresztowano kolejne osoby, więc i tych więźniów politycznych jest ponad 800 osób, tak lekko licząc. Więc on jako dziennikarz chce pokazywać prawdę i nie boi się pokazywać prawdy. Natomiast odrębną sprawą jest wsparcie niezbędne dla opozycji białoruskiej i to się dzieje, bo to się dzieje zarówno z budżetu Unii Europejskiej, pomagają Stany Zjednoczone, pomagają państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwedzi, Holendrzy, Niemcy i również Polska. Polska przeznacza spore środki na wsparcie dla demokratycznej opozycji na Białorusi. Polska dzisiaj gości Swietłanę Cichanowską i jej zespół. Także ta polska pomoc jest coraz większa.
1: Bez wątpienia mają sens i ja tego doświadczałem o tym, że są podejmowane działania przez Parlament Europejski, że moja sprawa nadal budzi emocje w Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Ja o tym się dowiadywałem, siedząc w więzieniu, i to bez wątpienia było z jednej strony wsparcie dla mnie duchowe, a z drugiej strony też sygnał dla strażników więziennych, dla władz Białorusi, że za moim losem uważnie śledzi nie tylko Polska, nie tylko Polacy na Białorusi, ale także i Unia Europejska. Ja jestem dziennikarzem i jestem członkiem Związku Polaków na Białorusi i faktycznie w walce politycznej nigdy nie uczestniczyłem, czyli nie wystawiałem swojej kandydatury w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, nie byłem członkiem jakiejś drużyny, która promuje jakiegoś kandydata i tak dalej. I w normalnym państwie, no nie można byłoby powiedzieć, że ja zajmuję się polityką, no ale jeżeli my rozmawiamy o Białorusi, no to w Białorusi, jeżeli nie popierasz Łukaszenkę, to w tym momencie już się zajmujesz polityką, już jesteś opozycjonistą. To po prostu chciałbym dla wytłumaczenia tego słownictwa. Generalnie czegoś takiego jak wolność słowa na Białorusi dzisiaj nie ma, dlatego że nie ma niezależnych mediów, a nawet krytyczne wpisy w sieciach socjalnych są prześladowane. Ja myślę, że na mapie wolności słowa czarny kolor Białorusi powinna być poformowana. Sytuacja na Ukrainie od 22 roku, sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Ostatnie niezależne tytuły zostały zlikwidowane właśnie po wybuchu wojny na Ukrainie. I generalnie wojna bardzo zaostrzyła represje. Czyli korzystając z tego, zdając sobie sprawę z tego, że za poparcie, którego Białoruś oddzieliła Rosji, udostępniając swój teren dla ataku na Ukrainę, Białoruś zdawała sobie sprawę z tego, że będą sankcje. I uznała, że już nic gorszego jej się stać nie może, w związku z tym po prostu całkowicie zniszczyła niezależne media i wolność słowa została po prostu maksymalnie ograniczona. To były pertraktacje, bardzo długo trwały te pertraktacje. Kilkakrotnie, jak mi powiedziano, kilkakrotnie było blisko zwolnienia, ale w ostatniej chwili Aleksander Łukaszenka wycofywał się z tych swych, jakby z tego procesu. No i tym razem się udało. No, decydującą rolę odegrali Amerykanie. Ja miałem okazję porozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa, Johnem Cowlem. On mówił, że osobiste zaangażowanie prezydenta Trumpa doprowadziło do tego, że ta sprawa została pozytywnie załatwiona. On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że no, strona białoruska bardzo upierała się, żeby mnie

0: Tak, dosiedział swój wyrok do końca. W ciągu ostatnich lat, od 2018 roku, zajmowałem się historią, pisałem o tematach historycznych, bo wiecie, że do 2018 roku pisałem o Białorusi i o państwach postradzieckich, a od 2018 roku skoncentrowałem się właśnie na tematach historycznych i to zamierzam nadal kontynuować. Ja jeszcze nie jestem gotów dzisiaj odpowiedzieć, w jakiej formie to będzie się odbywało, ale na pewno będę się zajmował historią. To pierwsze, a drugie to jest moja działalność w Związku Polaków. Ja zamierzam ją kontynuować. Związek Polaków prowadzi nadal swoją działalność. Ponad 3000 dzieci uczą się języka polskiego w szkołach społecznych, a są chóry przy Związku Polaków, stowarzyszenia i tak dalej. I 13 września będzie zjazd. Ja myślę, że znajdzie się dla mnie dużo pracy na Białorusi.
1: Akcja na przykład, no takie pomocy, powiedziałbym dyskretnej, to jedna rzecz, ale te kartki, które docierały, bądź nie docierały do więźniów, większość z nich pewnie, nie wszystkie docierały na pewno, no bo to wiemy. To też niektórzy mówili, a co tam kartka? Jak Andrzej Poczobut mówi z mównicy, że myśmy wiedzieli o tym, że robicie akcję i to nas budowało i to chyba nie ma ważniejszej odpowiedzi, którą dzisiaj usłyszałem, bo wspomniał o tym z mównicy wprost, za to podziękował, ale też mamy doświadczenie rządu na uchodźstwie. Zmiany w danym kraju dzieją się w danym kraju. Do tego potrzeba odwagi, niezłomności, determinacji, czasem nawet z beznadziejnej sytuacji, o której myśli się, że ona jest właśnie beznadziejną, bez wyjścia. I jednak się wychodzi. Po pewnym czasie młodzież białoruska jeszcze nie tak dawno, duże, silne organizacje młodzieżowe, no takie antyestablishmentowe, także no to była ta fala, która niosła społeczeństwo w 20 roku. I pytanie, czy dzisiaj tak jest. Jest bardzo dużo strachu, ale znów zaczynają się pojawiać zespoły trochę takiego myślenia, które no na przykład może mieć charakter pacyfistyczny. To nie do końca musi być jak gdyby taka czysta polityka, która związana jest z jakimś ruchem czy ideologią. Nightingales, tak? To jest ruch czarnych tam słowników, czy dziewczyna, która miała 16 lat, tak? Z 30-osobowej grupy ukarano najbardziej najmłodszą dziewczynę z tego grona, tak? Licealistkę 16-letnią, chyba 10 lat dostała. No dlaczego? No żeby nie była przykładem dla innej młodzieży tej generacji, żeby była przystrachem, żeby była z takim straszakiem. No to są metody oczywiście tyrana, tak? Ale to jest sygnał, że on się boi. Dramatyczny, ale z drugiej strony jakiś tam daje sygnał nadziei.
2: Związek Polaków i Polacy na Białorusi są dyskryminowani, wiemy o tym. Czy jest szansa, żeby im pomóc? Czy pan widzi taką rolę też dla siebie i w jaki sposób?
0: Na pewno moja obecność wzmocni Związek Polaków na Białorusi i ludzie, którzy należą do Związku Polaków, no oni oczekują, że ja przyjadę. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki, który prowadzi administracja Donalda Trumpa, zwolonych zostały setki więźniów politycznych i w każdym konkretnym wypadku to jest wielkie, wielkie wydarzenie i trudno przecenić znaczenie tego. A z drugiej strony w tym samym czasie ludzi znowu aresztowano, ludzi znowu wtrącano do więzienia innych. To po prostu tu jest nie do przyjęcia taka sytuacja, kiedy de facto żadnych zmian wewnątrz Białorusi ten dialog nie przynosi. No ja 5 lat spędziłem w więzieniu i mi bardzo trudno dzisiaj dać taką analizę, dogłębną analizę tego, jak należy prowadzić politykę wobec Białorusi. Ja bym po prostu nie chciał powtarzać obcych, cudzych punktów widzenia, cudzych opinii powielać, a chcę zbudować własną. Ja myślę, że kiedy ja pojadę na Białoruś i zobaczę, jak wygląda życie poza murami więziennymi, jak funkcjonuje między innymi Związek Polaków, jak żyją ludzie i na co oni tak naprawdę, czego chcą, na co liczą, wtedy ja będę miał jakąś wskazówkę, jakąś opinię o tym, jak należy Zachodowi prowadzić politykę wobec Białorusi. Na dzień dzisiejszy ja po prostu nie mam takiego punktu widzenia swojego własnego. Ja chcę powiedzieć tylko, że ta polityka, jeżeli się prowadzi politykę, ona powinna być efektywna, ona powinna przynosić efekty.
2: Perspektywy demokratyzacji na Białorusi to są perspektywy wieloletnie, uwarunkowania.
0: Zasadnicze pytanie dziś jest takie, czym się skończy wojna na Ukrainie? W jakiej kondycji będzie Rosja? Jaki będzie wpływ Rosji na postradziecki obszar po zakończeniu tej wojny? Czy on się zwiększy, czy on się zmniejszy? Generalnie dla Białorusi możliwość otwarcia nowej strony w relacjach z Zachodem jest związana z tym, że Rosja pogrąży się w kryzysie. I dopiero kryzys w Rosji, kiedy Rosja się skoncentruje na swoich własnych własnych problemach otwiera tak naprawdę dla Białorusi okno możliwości do nawiązania normalnej współpracy z Zachodem. Bez tego warunku, moim zdaniem, żadne zmiany na Białorusi dzisiaj nie będą możliwe.
2: Czy na Białorusi są tacy ludzie jak pan, którzy mogliby panu pomóc w budowaniu tej demokracji, bo właściwie jest pan tym najodważniejszym?
0: Ja tak dramatycznie tego nie postrzegam. Właśnie po pierwsze, ja podkreśliłem, że przede wszystkim Związek Polaków na Białorusi, mniejszość polska, tożsamość polska na Białorusi, mogiły polskie, o to mnie przede wszystkim interesowało, zawsze interesuje. Oczywiście, że zamierzam kontynuować pracę dziennikarską, więc wolność wypowiedzi, ale ja politykiem nigdy nie byłem. Nigdy się nie angażowałem w działalność polityczną i też nie mam ambicji. Ja przede wszystkim siebie postrzegam jako dziennikarza i postrzegam rzeczywistość z punktu widzenia dziennikarskiego, czyli przyzwyczaiłem się wszystkim stronom krytycznie patrzeć na ręce. Po prostu, że tam nie ma półcieni, tam jest biały i czarny nagle, i jeżeli ty nie popierasz Łukaszenka, to ty jesteś opozycjonistą, masz ambicje polityczne, ciebie postrzegają, jako jakieś pomiędzy dywersantem i kandydatem na prezydenta, coś takiego.
2: Ma pan naśladowców? Są ludzie, którzy odważnie potrafią pisać, chcieliby pisać?
0: W Związku Polaków są tysiące ludzi i to, że Związek Polaków przetrwał w momencie, kiedy kierownictwo zostało uwięzione, to pokazuje, że są ludzie, którzy gotowi ryzykować więzieniem, aby nadal prowadzić swoją działalność. Ja jestem dumny, że należę do tej organizacji.
3: Mam nadzieję, że po powrocie na Białoruś panu Andrzejowi nie stanie się nic złego i będzie mógł kontynuować tam swoją działalność, która ma dać naszym wschodnim sąsiadom więcej wolności. Tu w Polsce, o czym słyszeliście przed chwilą w reportażu Grzegorza, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, może liczyć na nieustające wsparcie i przychylność tysięcy ludzi, przejętych jego losami i wspierających jego starania.
4: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić.
3: Deklaracja o powrocie do Grodna jeszcze we wrześniu tego roku wywołała ogromne kontrowersje i też obawy, bo wielu ekspertów oraz środowiska polonijne ostrzegają, że na miejscu Poczobutowi realnie grozi ponowne aresztowanie i bezpośrednie niebezpieczeństwo. Pozostaje mieć nadzieję, że nic takiego nie nastąpi, a dziennikarz i działacz będzie mógł realizować misję, na którą się zdecydował. Będziemy śledzić jego losy. Osobiście nie jestem w stanie ocenić, czy jego decyzja o powrocie na Białoruś jest zła, czy jest dobra. Pan Andrzej zapewne sam najlepiej wie, na co może sobie pozwolić w tych szczególnych okolicznościach i wypada uszanować jego stanowisko, życząc mu powodzenia. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Pozdrawiam.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Pawelec do Sebastiana. Cześć Sebastianie.
2: Dzień dobry.
1: Dziewczyna zostawiła cię.
2: Posprzeczaliśmy się bardzo z powodu live na jednej z platform i...
1: Gadałeś live z inną babeczką, dodajmy.
2: Dokładnie, tak, dokładnie.
1: No, a ona uważa, że to nie jest zwykła zaczepka, tylko... Coś cię łączy z tą dziewczyną?
2: Chyba nie aż tak. Po prostu raz już była podobna sytuacja, no i po prostu za drugim razem wydarzyło się to samo. Aczkolwiek no to nie było, to po prostu losowa dziewczyna była tak naprawdę.
1: Mhm. To wyjaśnij mi, co miało miejsce?
2: Dołączyłem z samym dźwiękiem, z samą rozmową i rozmawiałem z tą dziewczyną.
1: A o czym był ten live?
2: W sumie to o niczym tak naprawdę. Nie było tam żadnych, że tak powiem, dwuznacznych sytuacji. No aczkolwiek no raz zawiodłem jej zaufanie, no i teraz za drugim razem powtórzyło się to samo.
1: A czy to była dziewczyna, która ci się podoba, ładna?
2: Nie było to w ogóle nic znaczącego, że tak powiem, po prostu.
1: A czemu, Sebastian, dołączyłeś? Czemu postanowiłeś wziąć udział w tym live?
2: To był wieczór, jakoś potrzebowałem z kimś po prostu tak pogadać, jakoś ciężka sytuacja, no nie miałem w ciągu dnia, nie mieliśmy okazji porozmawiać z Dagusią i...
1: Z Dagmarą, okej.
2: Okay. Z Dagmarą.
1: Z Dagusią, dobra, w porządku. Czy miało to znamiona jakiegoś podrywu, szczerze? Zaczepki?
2: Wydaje mi się, że nie z mojej perspektywy, natomiast Dagmara tak to odebrała. Nie miałem aczkolwiek zamiaru jakiegoś podrywu czy flirtu, ale no tak jak Dagmara mówi, no mogło to brzmieć dwuznacznie tak naprawdę.
1: Jak ma miejsce poznawanie nowych ludzi, to ona ci wybiera koleżanki? To jest zazdrośnica?
2: Nie, wydaje mi się raczej, że nie. No aczkolwiek z reguły no, spotykamy się z jej znajomymi. Gdzieś tam więcej czasu spędzamy u niej, z jej bliskimi niż z moimi, bo no jednak nie mieszkamy w tym samym mieście.
1: Jak ona ci to oznajmiła? Jak wykonała ten numer, że potrzebujesz mojej pomocy?
2: Po prostu kiedyś jechaliśmy autem i wiem, że słucha twojej transmisji. Padłem na pomysł, że no gdzieś tam nadal mam jakiś kontakt. No niestety no nie jest to tak, jak powinno być, tak jak ja bym chciał i oczekiwał. Zawiodłem ją, no bo to nie ma dwóch zdań.
1: A no właśnie, dlaczego uważasz, że zawiodłeś ją, nie ma dwóch zdań? Czyli jednak miała ta relacja znamiona jakiegoś podrywu?
2: No ja tego tak nie odbieram, natomiast no chodzi o to, że zawiodłem ją w tym kontekście, że no za pierwszym razem byliśmy podobnie, no i powiedziała, że jej to przeszkadza i tak dalej. No i to się powtórzyło drugi raz. Z inną osobą co prawda, no ale to się powtórzyło. Dlatego tym ją zawiodłem, że za pierwszym razem jakoś wytłumaczyła mi, że to przeszkadza i tak dalej, no i za drugim razem no to już...
1: Okej. Czyli nie życzyła sobie, żebyś wchodził w live'y?
2: Tak.
1: I oglądał inne dziewczyny, gadał z nimi?
2: Rozmawiał z nimi.
1: Czyli jest zazdrośnicą?
2: No nie wiem, nie wydaje mi się, że była zazdrośnicą. 28.
1: A ty?
2: 30.
1: Co ci powiedziała? Jak zakończyła tę znajomość, bądź jak zrobiła?
2: No, że to nie ma sensu właśnie, że zawiodłem mi zaufanie, że no nie możesz mi zaufać, nie czuję się przy mnie pewnie.
1: Co byś chciał?
2: Przede wszystkim chciałbym przeprosić, no i prosić o tą, powiedzmy, drugą szansę i oczywiście już obiecać, że nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie, kiedy mogłaby się czuć urażona albo poczuć to, że nie może mi ufać.
1: Dagmaro, kochamy Sebastiana, nie rzucamy.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: FM. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do Dagmary?
2: Tak.
1: Dagmar. Dzień dobry, Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM, polujący na ciebie.
2: Tak, właśnie, wiem.
1: Cześć. Już się domyślasz. No tak, SMS-y wszystko swoje zrobiły. Chciałem cię bardzo serdecznie przeprosić, bo prosi mnie o to twój Sebastian, mam nadzieję jeszcze twój, za to, że nie dotrzymał obietnicy, sprawił ci przykrość i po raz kolejny dołączył do jakiegoś wejścia live, który prowadziła jakaś dziewczyna, co zupełnie niepotrzebnie ty odbierasz jako podryw, a on po prostu sprawdza, jak to działa. Przepraszam za niego. No, w tej sprawie dzwonię zazdrośnicą.
2: No właśnie, to nie jest zazdrość, to jest kwestia szczerości tylko i wyłącznie.
1: Bo wcale nie podrywa tych dziewczyn, prawda? Zauważyłaś to?
2: Ja właśnie nie wiem. W sensie tam chyba było coś więcej, więc nie wchodząc w szczegóły, chodzi tylko i wyłącznie o szczerość.
1: To co ty usłyszałaś? Bo on powiedział mi, że już była raz taka sytuacja, zrobiłem to drugi raz, chociaż mówiłem mi, że tego nie zrobię. To jest niegroźne dołączenie do rozmowy, do live'u, który prowadzi ktoś na dany temat.
2: No właśnie, nie mam TikToka i nie wiem, jak to działa, to jest najgorsze. Człowiek nieświadomy jest po
1: prostu. To załóż sobie.
2: Widziałam kilka tych live'ów, powiedzmy, i tam ci ludzie nie do końca jest czego słuchać po prostu. Więc...
1: A tak. Beznadziejna przeciętność, bym powiedział. Każdy, kto ma telefon i TikToka...
2: Szkoda czasu.
1: Tak, wydaje mu się, że jest influencerem, bądź osobą, która zyskuje followersów, robią idiotyczne rzeczy. Myślę, że już czas chyba, żeby ludzie zaczęli też krytykować idiotyczne wystąpienia i live'y i jakby poniżej przeciętność.
2: Dokładnie. Też tak uważam, to się zgadzamy.
1: Sebastian powiedział tak, nietypowa sytuacja. Wiem, że ta moja dziewczyna was słucha, więc się szybko rozpozna. Powiedz mi, że jest kobietą mojego życia i że ja popełniłem niegroźny błąd, czyli dołączyłem siebie, bo poniosło do tematu spotkania live. No, na moje nieszczęście prowadziła go dziewczyna. Prawda?
2: To takie głupie gadanie. Tak, oczywiście, to jest takie tłumaczenie, no czegoś musi się złapać, tak?
1: Tak, a ty uważasz, że on je podrywa, zaczepia, sprawdza swoją wartość w ten sposób?
2: No, myślę, że to ostatnie, chociaż to przykre jest, więc...
1: No przykre
2: więc,
1: jest.
2: No cóż,
1: a ty co,
2: no
1: ty nie mówisz mu, że on jest wartościowy?
2: Wydaje mi się, że powinien wiedzieć to ode mnie, ale może niedosadnie to mówię. Nie wiem, w każdym razie to nie jest na pewno metoda. I nie jest to fair wobec drugiej osoby. Jeżeli chodzi o program, to ja mówiłam, że lubię słuchać, a nie lubię w nim występować.
1: To serdecznie przepraszam. Taka sytuacja
2: to
1: wystąpiła. To jeszcze raz.
2: Tak.
1: On chce przeprosić za to, że sprawił ci przykrość. Za chwileczkę, bez znaczenia jak mi odpowiesz, usłyszysz go i on będzie dalej przepraszał, tłumaczył. Powiedz mi tylko, czy ty go jeszcze kochasz?
2: No, uczucie jeszcze jest. To nie jest takie łatwe kogoś przestać kochać.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Niech żyje miłość! Musiałem sobie to krzyknąć, bo to uwielbiam. Sebastian, ty oszukańcu, tam coś było na rzeczy w tym live'ie.
3: Chyba nie do końca o to chodziło, natomiast no, najgorszym błędem było to, że no, zawiodłem zaufanie, no, raz obiecałem i to najbardziej mnie boli. Obiecałem komuś, jaki mi bardzo zależy, kogo bardzo kocham, a nie dotrzymałem tego słowa, no to zagroziłem zaufanie po raz drugi.
2: Chodzi o to, żeby być fair i tyle, a nie tam jakieś live'y, nie live'y, to tam nieważne.
1: Tak, mówisz coś,
2: chodzi
1: robisz coś innego.
2: Fair.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie.
3: Dziękujemy.
2: Dagusia. Miło było poznać.
1: Dziękuję za jakby przychylne rozpatrzenie mojego podania.
3: To ja najbardziej
2: na
3: dziękuję.
2: Pa.
1: Trzymajcie się, pa, cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Reklama.

0: Alerty RCB odwołane. Polska poderwała myśliwce po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Jarosław Szymczyk przed sądem, były komendant, odpowie za odpalenie granatnika. Przedszkolaki maszerowały ulicami Krakowa, spacer miał zwrócić uwagę na bezpieczeństwo.
1: Jest wtorek, 8 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę Polska znów poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie zostało już odwołane. Jak przekazano w komunikacie, zagrożenia już nie ma. Rosja w ostatnich godzinach zaatakowała pociskami balistycznymi, między innymi Kijów. Co najmniej 6 osób zostało rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne, a także placówka edukacyjna. Jak przekazały władze miasta, pod jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Były komendant główny policji Jarosław Szymczyk stanął przed sądem, odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku komendy. Były policjant miał początkowo status pokrzywdzonego w tej sprawie, ale w toku śledztwa prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. Z tym tematem Mateusz Chłystun.
2: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę Materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Z pracownikami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
4: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
5: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
6: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei.
7: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać gdzie indziej.
0: Prokuratura zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
8: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
9: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
8: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
10: Skracanie sobie drogi przez tory, przez to sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
8: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach. Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 przedszkolaków przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, po to, by promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
11: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
12: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
13: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielone świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
0: Dodaje Paulina Dzikowska z krakowskiej Policji. Na przemarszu z mikrofonem był nasz reporter Kuba Solarz.
1: Z pewną taką nutką nieśmiałości chciałem powiedzieć, że IMGW ostrzega
14: przed
1: upałami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie dzisiaj.
14: Witamy! Mamy lato z powrotem, chociaż jest dzisiaj 8 września.
1: Czyli
14: będzie dzisiaj
1: lato.
14: 30. No tak, ale już jakieś lato już się skończyło. Nie kalendarzowe, nie astronomiczne, ale jakieś się skończyło.
1: Meteorologiczne teoretycznie.
14: O, właśnie. Ale to nieprawda, bo dzisiaj ponad 30 stopni na południu Polski.
1: Na północy 25.
15: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Mamy wtorek, to 7 dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny. Przyczyny zbada biegły, na szczęście było bez ofiar, ale straty są duże po pożarze domu jednorodzinnego w Roszkowicach w pobliżu Gorzowa. Ogień pojawił się w niedzielę wieczorem, walczyło z nim kilka zastępów strażaków, spłonął samochód oraz poddasze. Pamiątki po legendarnym chemiku będzie można oglądać w nowym miejskim centrum kultury przy wełnianym rynku w centrum Gorzowa. W kawiarni będzie można oglądać m.in. legendarny napis MCK, który wisiał na budynku przy ulicy Drzymały. W kawiarni będzie można podziwiać także inne pamiątki.
16: Temu napisowi dajemy drugie życie, a właściwie to nawet pierwsze życie, dlatego że on był na takim spadzistym dachu tego budynku starego przy ulicy Drzymały i tam on był kiepsko eksponowany, dlatego że ulica Drzymały jest dość wąska i tam kąt, z którego można było ten napis zobaczyć, no, trzeba było się mocno oddalić. My planujemy przede wszystkim dokładnie sprawdzić, w jakim stanie technicznym jest ten napis, to po pierwsze, bo bardzo delikatnie i fachowo został zdemontowany z tego dachu, odrestaurować go, być może nadać mu takie życie, że uda się sprawić, że ten neon będzie świecił, bo wcześniej nie miał takiej funkcji w ogóle. No i chcemy, żeby on był na pewno widoczny dla mieszkańców, przypominał historię, ale też tworzył nową historię w naszej przyszłej kawiarni, nad którą pracujemy w budynku nowego MCK-u przy ulicy Hawelańskiej, ale tutaj mówię od strony Bimby, bo tam będzie kawiarnia. To nie jest w jakiś... Musimy przede wszystkim ten stan techniczny, bo to jest napis, który tam był i on wiadomo, że trochę jest, tak jak sądząc po zdjęciach, ja jeszcze go nie widziałem na żywo, ale sądząc po zdjęciach, no jest trochę zdegradowany z racji takiej, że no był wiadomo, że i deszcze, i słońce i tak dalej, to przez lata tak było tam na dachu. Najpierw musimy sprawdzić, jaki ma stan. Jeżeli ktoś będzie miał życzenie go zobaczyć wcześniej, to myślę, że jak najbardziej będzie taka możliwość, tylko nie potrafię wskazać terminu, kiedy my go odrestaurujemy. Chcemy to zrobić szybko i na pewno będzie możliwość obejrzenia go w dziale promocji Miejskiego Centrum Kultury, tam gdzie można kupować, nabywać gadżety miejskie od niedawna, bo przychodzą do nas mieszkańcy, także goście z zewnątrz, spoza Gorzowa, także osoby, które kiedyś mieszkały w Gorzowie, dzisiaj mieszkają poza Gorzowem, przyjeżdżają z sentymentem i mogą u nas kupić na przykład koszulki z kultową, z Tionowską kasetą i przy okazji będą mogli zobaczyć jak najbardziej ten napis u nas. Myślimy nad innymi elementami, to na pewno. Przeglądamy wszystkie te rzeczy, które udało się w MCK-u zachować. Jest tam też na przykład taki napis, który był na takim małym daszku wejściu do magnata, tylko że on jest w takim trochę gorszym stanie technicznym i musimy też zobaczyć, co się da z tego zrobić. Na pewno chcemy odratować plakaty. Na przykład jest plakat sprzed 20 kilku lat z koncertu Kawałka Kulki. Udało się odnaleźć całą taką paczkę plakatów, które przyjechały z Poznania 20 kilka lat temu i nie zostały odpakowane. To są też fajne rzeczy, które możemy oprawić w antyramach i umieścić w kawiarni. Chcemy jak najwięcej tych akcentów, czyli mówię o plakatach, mówię o napisach, o neonach, które będziemy chcieli umieścić w nowym MCK-u, to znaczy w kawiarni, która będzie nawiązywała możliwie najbardziej do tej historii tego, co się działo przy Drzymałym.
15: Mówił Jacek Hydreczka z MCK-u. Wśród innych skarbów, między innymi nierozpakowane plakaty z początku wieku. Przypomnijmy, po wielu latach Miejskie Centrum Kultury z Drzymały zostało przeniesione do centrum miasta. Legendarny budynek ma zostać sprzedany.
2: Ręcznych problem z halą. Szczypiorniści Aurum Gorzów pierwszych 6 spotkań Ligi Centralnej rozegrają na wyjazdach. Problemy dotyczy zarówno obiektu treningowego, jak i do gry ligowej. W minionym sezonie szczypiorniści w tygodniu podtrzymywali formę na parkiecie treningowym areny.
17: Na ten moment dalsze treningi w arenie nie wchodzą w grę. Klub otrzymał pismo od władz Słowianki, w którym znajdziemy fragment. Oględziny zlecone przez wykonawcę parkietu wykazały postępującą degradację powierzchni boisk, spowodowaną bezpośrednio klejem i żywicą używanymi podczas treningów zawodników piłki ręcznej. Podopieczni Michała Nieradko przeniesie się więc do hali Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Czereśniowej. Ta jednak ze względu na brak modernizacji nie nadaje się do meczów ligowych. Z kolei tradycyjnie tradycyjny obiekt domowy, czyli hala przy SP numer 20, jest w trakcie remontu.
2: Szypiorniści Aurum Gorzów w byłej sekcji piłki ręcznej Stali pierwszy mecz zagrają już 11 września na wyjeździe za SMS-em Kielce. Początek o godzinie 19.
15: Włókniarz Częstochowa kolejnym rywalem żużlowców Stali Gorzów w walce o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Jeżeli nasza drużyna wygra, będzie musiała stoczyć jeszcze walkę z wicemistrzem pierwszej ligi. Stal skomplikowała sobie sytuację po piątkowym meczu z Falubasem Zielona Góra. W żużlowych derbach ziemi lubuskiej lepszy Falubas, za to w piłkarskich derbach Gorzowa remisowo. W trzeciej lidze Warta i Styron Gorzów zremisowały 1-1. Obie bramki padły w pierwszej połowie, pierwsi trafili warciarze, odpowiedzieli Styronowcy. Zwycięski pierwszy sparing gorzowskich koszykarek w Berlinie pokonały Albe 68-53. Błysnęła Jones, która zdobyła 23 punkty. Kolejne towarzyskie granie koszykarek we Wrocławiu.
18: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
15: Kilkanaście przeszkód, górki, ekstremalny bieg ponownie w Gorzowie. W sobotę będzie można pobiegać tropem dzika po Parku Słowiańskim. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Dzikie Dziki, które od lat specjalizuje się w biegach z przeszkodami. Warto spróbować, jest też kategoria dla amatorów, to niesamowita przygoda. Przekonują Krzysztof, Mateusz i Marcin.
19: Pokonywanie własnych barier, no są też naprawdę inne przeszkody, które stwarzają większe problemy i wtedy nie myślałem, że jestem w stanie je pokonać, a teraz tak naprawdę robi to się na strzała.
20: Całe życie człowiek gdzieś tam się ruszał, coś robił. Przeprowadziłem się wtedy do Gorzowa. Spotkałem kolegę, który mówi: słuchaj, kurczę, tu takie biegi. To wtedy był drugi bieg organizowany. Bieg tropem dzika. Tu taki bieg przeszkodowy. Akurat wtedy to wszyscy starali się biegać w tego typu rzeczach, bo to fajnie, dobrze się pokazać. Wychodzili z błota, pokazywali swoje mięśnie, dumni, prawda, przebiegli 10 km. Sobie mówię, kurde, mówię, co to za ludzie, 10 km, parę metrów przebiegli, a się cieszą, jakby przebiegli maraton. I pobiegłem. No i wtedy zrozumiałem, że to nie jest 10 km, tylko tak sobie, prawda? Jest to naprawdę konkretna przygoda i przełamywanie tych barier, które człowiek w sobie ma, które gdzieś stanowią ten próg, wyjście z tego komfortu psychicznego. Jak biegniemy gdzieś po ulicy, na tartanie, gdziekolwiek, takie bieganie w kółko załóżmy, no człowiek jest w stanie rozłożyć sobie siły. To nie jest to jednak. Tutaj pracujemy całkowicie na wyższym pułapie tlenowym. Jest to cięższe i szczerze mówiąc zacząłem się zapisywać na tego typu biegi różne. Poczułem, że no kurczę, jednak brakuje mi jakiejś tam formy, brakuje mi tej tężyzny. No, wtedy tak myślałem, że tężyzny. Odezwałem się do dzików. Stwierdziłem, wysłuchajcie, czy jedziecie gdzieś tam na jakiś bieg. No i się okazało, że jadą. No i potem, nie wiem czy to wtedy Marcin napisał, czy ktoś mówi, słuchaj, ten i ten jedzie. Sprawdziłem w internecie, mówię, no tak, mówię, no top 3, prawda, w Gorzowie, w tabeli, mówię, gdzie ja tam z nimi. No ale pojechałem, okazało się, że całkiem fajnie było i tak zacząłem z nimi tutaj współpracę, zacząłem z nimi biegać, trenować i to zaczęło wychodzić, faktycznie. Nawet ta lina, o której tutaj Marcin wspominał, pierwotnie robiła problemy i to dosyć konkretne. A się okazuje, że na to wszystko są sposoby, to jest technika, wcale nie trzeba być super silnym.
21: Próbowałem różnych rzeczy, różne trenowałem, a w biegach z przeszkodami jestem przez małżonkę. Bo to de facto ona pierwsza zobaczyła treningi, zobaczyła, że są zawody, że był ten pierwszy bieg tropem dzika. No i poszła na ten pierwszy trening, a potem ściągnęła mnie. Mówi, chodź, fajnie jest, tam każdy sobie znajdzie troszkę miejsca. I moje jakby pierwsze starty wynikały z tego, że ona chciała gdzieś jechać. No to jechałem do towarzystwa, a z czasem mi się to bardzo spodobało. Zresztą myślę, że Agnieszka, bo to o niej mowa, jest takim chyba naszym najlepszym przykładem, bo często opowiada o tym, że ona na początku przychodziła, była na samym końcu, nie mogła się utrzymać z tymi z przodu, to już absolutnie. Jak ja się pojawiłem na treningu, to od chłopaków usłyszałem, że to nie jest wstyd przybiec za Agnieszką, więc szybko poszła do przodu, no i jest naszą multimedalistką, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Polski, więc tych sukcesów całkiem sporo. To, co mi się w tym podoba, to przede wszystkim taka różnorodność i ogólna sprawność. Nie wystarczy dobrze biegać, bo to są biegi uliczne. Tu mamy połączenie tego wszystkiego. To widać bardzo fajnie w wyścigu, że czasami po prostu wbiegamy w las, w krzaki, zaczynamy biec slalomem i już niektórzy zwalniają, niektórzy przyspieszają, bo każdy czuje się w tym środowisku nieco inaczej. Plus ciężko jest rywalizować na asfalcie z kimś, kto waży 56 kg, ale jak obaj weźmiemy worek, który waży 30, to już nam się ta przewaga całkowicie zmienia.
15: Bieg w sobotę, start w grupach z Placu Cyrkowego. Warto zajrzeć do internetu, szczegóły w mediach społecznościowych. Dzikich dzików!
18: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
15: Wojtek Hańczuk, po wakacjach zaczynamy i bardzo szczególny temat i bardzo szczególni goście, bo będzie sporo o aktywności i o tym, jak zostać dzikiem. Przedstawcie się, panowie.
19: Marcin Palczarski,
3: Krzysztof Napieralski
4: i Mateusz Rynkiewicz.
15: Dzikie dziki. 12 września będzie padać, to już wiadomo. Czy nie? Czy w Gorzowie to nie zawsze?
3: Pytanie, kto ile na tacę wrzuci, prawda?
15: Ale 12 września spotykamy się w Parku Słowiańskim.
19: Tak jest.
15: Wykorzystacie te wzniesienia tym razem. Powiedzcie trochę, oczywiście nie zdradzicie na pewno przeszkód, bo to tajemnica, ale powiedzcie trochę o tym, jaka będzie trasa, jak to będzie wyglądać i jak, jeżeli chodzi o tą kategorię Open i Elite, te same przeszkody i tylko te różnice, o których rozmawialiśmy, czyli jakby możliwość rezygnacji za jakąś tam karną przy okazji po prostu zabawy?
19: Tak, jeżeli chodzi o przeszkody, to tutaj nic nie dostawiamy dla Elity, nic nie zabieramy zawodnikom z Open. Mają takie samo prawo pokonać te przeszkody, czy zawodnicy z Open, jak ci z Elity. Jeżeli chodzi o trasę, trasa bardzo podobna do tej, która była w latach 2016-17. Troszeczkę zmodyfikowana ze względu na
3: budowę eski.
19: Zabranie terenu przez miasto, no, jakieś powstało nowe osiedle, ale tutaj naprawdę to nas nie boli, jest tyle miejsca.
15: Jest gdzie
19: biegać.
3: Ten park jest przeolbrzymi.
19: Tak. Wykorzystamy Park Słowiański nie tylko tu, gdzie będziemy startowali, ale również po drugiej stronie Słowianki. Tam też jest sporo wzniesień. No, zawodnicy przekonają się o tym 12 września.
15: Ile trasa będzie liczyć?
19: Około 8 km.
15: 8 km do przebiegnięcia. Ile przeszkód planujecie? Nie mówcie jakie,
19: wszystkie.
15: Wszystkie. W zasadzie, 10, 20, 30.
3: W zasadzie przez te parę lat żeśmy się dorobili trochę tych przeszkód. Jeszcze, co ciekawe, jeszcze robię aktualnie kolejne. Marcin tutaj też już swoje przygotował. Nie wiem, niedługo daję do cynkowni w końcu. Tak więc no naprawdę trochę tych przeszkód będzie. Wystawiamy wszystkie armaty, jakie mamy. Będzie co podziwiać.
15: To kilkadziesiąt będzie?
19: 40.
15: Koło 40 przeszkód.
19: Tak.
15: Jakich nie zdradzamy? Nic.
3: Jakich nie zdradzamy, aczkolwiek jedno możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o przeszkody techniczne, mało które biegi są w stanie pokazać aż tyle tych technicznych przeszkód, co my będziemy mieli.
19: No na takiej krótkiej trasie, no krótkiej, nie krótkiej, nie jest to jakiś tam bieg ultra, 8 km, 40 przeszkód.
3: No. No tak co ile metrów? To co parę metrów, nie?
15: No nie no.
3: Ale nie ma co straszyć. Nie straszmy tutaj ludzi, prawda?
19: Tak, też będzie. Będą odcinki biegowe w terenie. A jeżeli wybiegną z tego terenu i będą myśleli, że została im tylko prosta, no tutaj się grubo zdziwią, bo trafią na sporo przeszkód.
15: Kiedy je będziecie rozstawiać? To się rozstawia tak zwykle na sam koniec, tak?
19: Tak. Jednak no, trzeba tego dopilnować. Dwa dni wcześniej zaczniemy. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko logistycznie.
3: Logistyka przygotowania tego jest ogromna. Z reguły to, no, jak to się mówi, zawody przychodzą 4-5 godzin,
19: a
3: my jeszcze pracujemy do późna w nocy.
19: Tak. Nie jesteśmy tylko sportowcami i nie zarabiamy na tym, a jesteśmy normalnymi ludźmi. Mm-hmm. Chociaż może nie wyglądamy na normalnych, ale...
15: Wyglądacie, spokojnie.
4: Ale część przeszkód jest rozstawianych cały czas, bo to są te, które były zamontowane wcześniej lub te, które są z budżetu obywatelskiego, więc one jakby też będą wykorzystane i jakby ktoś chciał się sprawdzić, no to są cały czas.
15: Można na miastkę, miastkę zobaczyć.
19: Tak, oczywiście. Starają się o te przeszkody, które tam już stoją. Tu wspomnę, że udało nam się je postawić w ramach budżetu obywatelskiego z myślą taką, żeby służyły na kolejne biegi w Gorzowie. Mhm. Dlatego też często są stworzone tak, że są dwa równoległe tory obok siebie, żeby podczas zawodów była jakaś przepustowość na tym torze,
15: tak,
19: a nie kolejka, że jeden tor i rządek ludzi się ustawia.
15: Bo trzeba pokonać przeszkodę. Wystartujesz, czy konsekwentnie nie?
4: Nie, raczej będę stał na placu i
15: zbierał opaski.
4: Nie, może nie zbierał opaski, może pobiegnę z kamerą za tymi najlepszymi. Tak, żeby troszeczkę
21: też pokazać, co się dzieje na trasie, ale jak się uda, to Agnieszka przyjedzie i wystartuje.
15: Okej, czyli będzie się działo. Spodziewacie się ilu osób? Jak to może wyglądać? Pewnie to trochę wróżenie z fusów, ale jak duże to będzie przedsięwzięcie?
21: Im więcej, tym lepiej.
15: No, tym lepiej. Po to tu jesteśmy też, między innymi, żeby było nas jak najwięcej.
19: Liczymy na 150 osób, a wszystko co ponad, super. Tutaj trochę nam pokrzyżowały plany bieg w niedalekiej, tutaj w okolicy Gorzowa, też bieg przeszkodowy. Nie wiem, czy zabiorą nam tutaj dużo tych startujących, czy nie. Wątpię, ale parę osób pewnie tam, lokalsów, wystartuje bliżej.
21: No za to przyciągniemy parę osób ze Szczecina chociażby, czy z innej okolicy, które przyjadą ze względu właśnie na przeszkody.
5: Tak, tak, dosyć sporo osób się zapowiada, takich już elitowych faktycznie, już nie o tyle, co nawet z Obrębu Gorzowa, tylko już to są Szczecin,
19: właśnie
5: dalsze rejony.
19: Specjalnie tutaj przyjadą. W sobotę na zawodach i już też chłopaki z Międzyrzecza, dobrzy zawodnicy, którzy wygrywali u nas, zapowiadali się, że przyjadą, na pewno będą.
15: No właśnie, ja myślę, że teraz trochę powiedzmy i spróbujmy zadbać o tą frekwencję także tych, którzy chcą spróbować.
21: No ale to też są takie dwa ważne czynniki, że jeśli ktoś chciałby spróbować i pojedzie na przykład na największego organizatora, to za startowe zapłaci 3 razy więcej, to jest raz. Dwa, najbliższy event na jesień to jest Wrocław albo Gdańsk. Nie, ewentualnie Warszawa, bo nawet w Poznaniu chyba na jesień nie ma, więc też trzeba daleko pojechać, jest to dużo droższe, więc nawet jeśli ktoś chce spróbować, no to my poziomem nie będziemy odstępować od nich, no nie będziemy mieli 4 torów na przykład na przeszkodzie, tylko 2, ale też mamy mniejszą frekwencję, u nas nie wystartuje 2 czy 3 tysiące osób w ciągu dnia, tylko tak jak Marcin powiedział, 150-200, w zupełności będzie to duża liczba jak na nasz event. I jeśli ktoś chciałby spróbować, to klimat będzie bardzo podobny. Nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, nie trzeba wydawać ogromu pieniędzy. Za 1/3 praktycznie możemy mieć to samo, co jest tam.
15: Słuchajcie, i to jest absolutnie bardzo istotne, to jest bieg, który można przejść swoim tempem jakby i zmierzyć się z tym, polizać tego trochę, spróbować, przynajmniej będziecie wiedzieli, o czym mówimy.
5: Nikt z kijem tam nie będzie biegł za tą ostatnią osobą, więc spokojnie sobie poradzi, spokojnie sobie dojdzie.
15: Więc słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek przejeżdżając ulicą Słowiańską zastanawialiście się, o co chodzi z tymi dzikimi dzikami i z tym takim placem z opon, ja się zastanawiałem wielokrotnie, chociaż akurat sporo wiedziałem, to naprawdę warto spróbować. No to jeszcze na koniec trochę tych spraw organizacyjnych. Czy ja się muszę gdzieś wcześniej zapisywać? Jak was, gdzie tak już, jeżeli chodzi o sam bieg, gdzie się pojawić, o której, z czym, jak się przygotować tak czysto technicznie?
19: Chodzi o trening, czy...
15: Nie, już mówimy o samych zawodach. 12 września, o której godzinie i jak to wygląda?
5: No, 12 września. Start, teraz bym musiał spojrzeć do regulaminu.
15: Spokojnie, sprawdzajmy, musimy to powiedzieć dokładnie, tak. żeby ci, których zachęciliśmy, mam nadzieję, że jest ich wielu.
21: Zapisy są przez stronę internetową, to jest Foxter Sport. Jak to wrzucimy sobie w wyszukiwarkę, to już znajdzie. I tam po prostu data 12 września, bieg dzikich dzików w Gorzowie. Spokojnie można się zapisać, tam się przez stronę opłaca. Wybiera się falę, w której chcemy wystartować, bo ta pierwsza fala jakby elity, ona jest z góry wyznaczona i ktoś, co chce biec w elicie, to biegnie o tej 9:30.
15: Oni pierwsi zaczynają, tak?
21: Tak, tak. A później po krótkiej przerwie zaczynamy kolejne fale, to już będą te fale open. Tych fal jest kilka, więc można się zapisać, do której komu tam bardziej pasuje, czy tam 9:45, czy 10:30, jak są miejsca oczywiście wybranej fali. Jeśli będzie większe zainteresowanie, to otworzymy kolejne fale, to też nie jest problem, więc proszę się nie martwić, że ktoś wejdzie, o Boże, ja chcę zapisać 5 osób, a tam jest tylko jedno miejsce. Wtedy tylko szybka informacja do nas, na przykład przez Facebooka czy przez maila. Krzysiek otworzy kolejną falę, będzie się można zapisać na kolejną falę. Co zabrać? Przede wszystkim dobry humor.
5: Chęci.
21: Ubrania sportowe. Nie będzie czegoś takiego, że one się zniszczą w trakcie biegu, więc tym się nie musimy aż tak przejmować, chociaż czasami mnie żona ściga, że mam jakieś takie podarte na zasiekach ciuchy. No, są typowo na ciężkie treningi albo już potem robocze, więc tutaj nie mamy czym się przejmować. Wziąć z sobą ubranie, można wziąć rękawiczki, takie nawet budowlane, jeśli ktoś chce tutaj zadbać bardziej o komfort swoich dłoni. No i coś, żeby potem się przebrać po takim wyścigu. A spotykamy się na placu cyrkowym.
15: Tak. Ile trzeba wcześniej, oczywiście jakby wiadomo, trzeba się rozgrzać, no bo to jednak wysiłek, ale no,
21: z godzinkę
15: ile wcześniej trzeba być tak, przed tą naszą falą?
3: Z godzinkę wcześniej, a nawet no godzina, tak żeby jeszcze ten pakiet odebrać, ponieważ rano zawsze jest dosyć spora kolejka przy biurze zawodów. Trzeba to zaznaczyć, że przede wszystkim działamy tutaj własnym sumptem, tak? Jacyś tam są z nami wolontariusze, których chętnie cały czas zapraszamy tutaj do nas na przeszkody, na pilnowanie tych przeszkód i zbieranie tych opasek. Tak więc z reguły w biurze obsługi są ze 3-4 osoby, jak trzeba dołożymy kolejną, aczkolwiek to i tak ta zawsze jest przepustowość mała, trzeba swoje odczekać, więc żeby tam nie było problemów z startą we własnej fali, więc warto przyjść wcześniej i odebrać. A jeśli się spóźnimy, proszę dać znać.
21: Przepiszemy
3: do kolejnej fali, prawda, i sobie zawodnik pobiegnie.
15: Czyli bardzo przyjazne warunki startowe. Raczej chcemy, żeby po prostu wystartować, niż robić przeszkody jeszcze dodatkowe tak, przed startem.
3: Zachęcamy przede wszystkim do sportu, nie odstraszamy.
15: Ile osób w fali chcecie poukładać?
3: W regulaminie, teraz ja się odezwę, bo chłopaki jeszcze nie wiedzą o tym.
15: O, proszę.
3: W regulaminie jest 30 osób, aczkolwiek ja osobiście się zastanawiam, czy te 30 jeszcze nie podzielić na 15, ze względu na pewne serpentyny z przodu, na samym początku, na starcie, które mamy. Będziemy się raczej trzymać tego harmonogramu, tak? Bo mniej więcej co 15 minut startuje fala, tak więc w tych 15 minutach może podzielimy jeszcze po 10 osób, tak? Czyli tak co 5 minut będą startować. Zobaczymy, to jest jeszcze do dogadania.
15: 12 dzień września, 9:30 elita, oni na pewno się nie spóźnią. Resztę według uznania, tak jak wam pasuje, tak. Dwie fale w tej chwili, czyli ostatni start 10:30, tak?
3: Nie, już mamy w zasadzie trzecia chyba fala, czy czwarta. A teraz została otworzona jeszcze kolejna fala ubezpieczeń klim.
15: To ważne, żeby to zabrzmiało na koniec. Plac cyrkowy, gorzelianie doskonale wiedzą, Park Słowiański, godzina 9:30, pierwszy start, trzeba być wcześniej i po wszelkie informacje zaglądamy na profil facebookowy Gorzowskich Dzikich Dzików. Ja wam już bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo, dużo, bardzo, bardzo dobrej energii wnieśliście, także wielkie dzięki i do zobaczenia 12 września, no po prostu.
3: Dziękujemy. No, dziękujemy. Do zobaczenia.
18: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: To mu wybaczę.
1: To zależy, jak grzyby przyniesie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Na początek poważny pożar składowiska Oponto w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. Sytuacja nadal nie została opanowana. Na miejscu z żywiołem walczy około 30 zastępów strażaków. Jak ustalił nasz reporter, to nie pierwszy pożar w tym miejscu. 3 lata temu składowisko również stanęło w ogniu. Wtedy akcja służb trwała kilkanaście dni. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano. Później nie było z nim kontaktu. Bartosz Bochenczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji, to po tym jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. Bochenczak był kandydatem Konfederacji w zbliżających się wyborach w stolicy Małopolski. Decyzją lidera Konfederacji Sławomira Mencena zawieszone zostały też osoby pełniące funkcje w krakowskich strukturach, a ich sprawy zostały przekazane do sądu partyjnego. Sam Bochenczak, odnosząc się do niezarejestrowania jego kandydatury, przyznał, że ponosi za to pełną odpowiedzialność. Uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam wystarczający margines bezpieczeństwa. Jak się okazało, pomyliłem się, napisał na platformie X. Roboty wyszły na ulicę Warszawy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 humanoidalnych robotów. To pokaz rozwoju robotyki. Ma też zwrócić uwagę na wyzwania, jakie niesie szybko rozwijająca się technologia.
2: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
1: Kłaniamy się nisko.
12: Bardzo nisko.
1: Ale nie kończ.

0: Chciałem przeprosić wszystkie świstaki. No nie jesteście tłuste, wy jesteście przygotowane na zimę i puszyste takie to miłe, tak?
1: W każdym razie nadchodzi jesień, tak mówią eksperci, którzy tam się znają na
0: świstakach. Przepraszam bardzo.
2: Moja sąsiadka jest świstakiem.
0: Czy ja mogę zarządzić jakąś reasumpcję? Bo mi się przykro zrobiło się.
1: A co to
0: się
1: jest za słowo?
0: No chciałem, że powtórzyć raz. Mecz.
1: Powtórzyć mecz. A co się stało?
0: Iga Świątek przegrała i odpadła z US Open.
2: A tak, jak daleko zaszła, bo nie śledziłem?
0: 1/8 finału.
2: Oj, to trochę za wcześnie.
1: Ale to nadal daleko.
0: No daleko, oczywiście.
1: Pomyślcie, jakby polscy piłkarze doszli do 1/8 finału w jakimkolwiek turnieju.
0: Witalibyśmy ich jak zwycięzcy.
2: Jego szczęśliwi.
3: Od rana. Z Vox FM.
0: W takim razie gratulujemy.

0: skoro tak ładnie prosi o obudzenie, to nie ma sprawy.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Budzi ludzi.
3: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
4: 17 minut do godziny 7. Ja już wiem, że Marcin, który napisał dzisiaj zgłoszenie, to jest człowiek konkretny. On nam napisał wszystkie szczegóły. My wiemy wszystko dzisiaj o tym, którego będziemy zgłaszać, czyli o Sławku. No którego będziemy
0: Sławcio
4: budzić.
0: To jest najlepszy przyjaciel Sławcio.
5: Aha, Sławcio jest chyba mocno uposażony, on ma dużo siana.
4: Sławcio ma dużo siana w belach i chce je sprzedać, dlatego poprosił Marcina, żeby wystawił ogłoszenie.
0: A do 10 jeszcze trochę zostało, siano się przyda,
5: jak
0: prawda?
5: Znalazł. Dwa dni.
6: Halo.
0: Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tego ogłoszenia frejdego siana. To aktualne?
6: Aktualne.
0: Super, pan powie, za 80 zł to ile tego siana będzie?
6: No biedna belka.
0: Ale to pan powie, bo ja się nie znam na tym, ja to z miasta jestem, a chciałem kupić.
6: No 1,20 m średnica belki.
0: 1,26 m. A to ciężkie jest?
6: No takie ze 300 kilo.
0: U Jezus Maria, a pan transportuje jakby co?
6: No, zależy gdzie, daleko.
0: Wie pan co, do Lublina bym potrzebował.
6: No to dałoby radę, dolecił bym transport, nie ma problemu. Dużo pan potrzebuje?
0: Wie pan, jedna bela to wystarczy. Wie pan, ja panu powiem, bo Andrzej ode mnie z pracy, on po prostu cały czas suszy głowę, że on nigdy siana nie ma. I cały czas gada, nie mam siana. Ja już mam tego dość, ja po prostu chcę zamówić, wie pan, bo to jest kamienica, to jest czwarte piętro, bez windy. To pan da to radę jakoś to dostarczyć?
6: Nie ma opcji.
0: O, ale ja dopłacę.
6: Panie, 300 kilo pan na czwarte piętro zaniesie?
0: No proszę pana, ale no ja jak za zboże zapłacę, no pan kogoś weźmie, no to wtedy, no nie da
6: nie
0: rady.
6: Nie.
0: Panie, ja panu, ja 500 zł panu oferuję za to.
6: Pan sobie w kostkę weźmie w tą ten.
0: No ale no proszę pana, jak pan tutaj chce sprzedać to siano, jak pan nie chce tutaj współpracować? No jak to tak? Pan później narzeka Marcinowi, że pan nie może sprzedać tego siana.
5: Jakby to rozumiesz, te pele pociąć i jakby ją tak zapakować i gumkami takimi recepturkami.
0: A co to, Ikea?
5: Poskładać.
0: W częściach?
5: To wiesz, to
0: tak
5: się, ale tak
0: jeszcze
5: się siano, tak się banknoty składa.
0: Sławek, jeżeli nie wiesz, co się dzieje, to pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Szczęśliwy.
6: No właśnie widzę.
5: A tam widzisz, oczami wyobraźni chyba, bo to radio.
4: No ale na te 500 to moglibyśmy się umówić, co?
6: Czemu, ze 100, czemu nie?
5: No nie, żeby ci dać.
4: 500 na prezent marzeń, voucher mamy dla ciebie.
5: A widzisz.
0: Marcinowi możesz podziękować, bo to on ciebie zgłosił.
5: Dba o ciebie.
6: Tak? O, dziękuję bardzo.
4: 500 to sporo siana. Miłego dnia ci życzymy.
6: Również wzajemnie.
0: Cześć.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 3 minuty do 7. Chciałbym zgłosić córkę do pobudki. Ja. To na voxfm.pl. Przebiegła półmaraton w niedzielę w Wałbrzychu.
1: Okej, okay. I co my mielibyśmy ją teraz budzić, a ona maraton przebiegła?
2: Nie, ale w niedzielę, jest dzisiaj wtorek, powiem.
1: To myślisz, że doszłaś do siebie?
0: Nie, myślę, że nie. Po tym się nigdy do siebie nie dochodzi.
3: Pierwsza zmiana od rana.
2: Poza tym, Paweł, nie doszła, tylko dobiegła.
1: A w sumie to maraton.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
16: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
0: Kolejny alert RCB rozesłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia to w związku z atakami na Ukrainę. Pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Roboty wyszły na ulicę. Pojawiły się przed Ministerstwem Cyfryzacji.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
22: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii. To wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina.
0: Michał Rawa, dziękujemy. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. W akcji bierze udział około 30 zastępów Straży Pożarnej, które na zmianę prowadzą działania.
1: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać tak, żeby ten pożar nam się ugasił.
0: Mówił Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Palące się opony powodują duże zadymienie, dlatego strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
19: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
20: Zabezpieczono naprawdę ważny, istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
19: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: Grozi mu do 10 lat więzienia. W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną 8 rundę. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś Bronisław Wildstein, pisarz, publicysta, kawaler Orderu Orła Białego. Początek minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Roboty wyszły na ulicę. Wczoraj przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność miała zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia. Chodzi o to, by nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy. Do manifestujących wyszedł minister Gawkowski.
23: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał, czyli algorytmy w tyle, człowiek z przodu.
24: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
0: Mówił jeden z robotów. Organizatorzy przekonują, że jeśli nie będzie odpowiednich regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji i robotów, wiele osób może stracić pracę.
2: Tymczasem, jeżeli chodzi o pogodę, bardzo dobre informacje.
25: Trudno w to uwierzyć, ja wiem.
26: Przenosimy się z powrotem do lata, bo 30 stopni Celsjusza, nawet ponad, bo 32, mogą pojawić się na południu Polski dzisiaj. Rzeszów, Kraków bardzo ciepło.
25: Na razie niezbyt ciepło, 11 w Suwałkach teraz.
2: No, ale 30 to jest dużo. Ostrzeżenia przed upałami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Opady deszczu mogą się pojawić dzisiaj w Szczecinie, a także w Koszalinie.
25: Mogą.
2: Ale dopiero po południu.
26: Tylko nie jedźcie nad morze, bo tam najchłodniej. Wiadomo, tam na wakacje
25: 26
26: się nie
25: stopni.
26: Się nie jeździ. Julia Hren.
2: Konrad Piwowarski.
25: Pawelec. Witamy.
27: Pierwsza zmiana.
28: Od rana z Vox FM.

0: 11 minut po godzinie 7, może...
1: Ciężko
0: w to uwierzyć, ale 30 stopni dzisiaj pojawi się w Polsce na termometrach.
1: Jutro wcale nie będzie chłodniej, to będzie też fajny dzień. To są dwa dni lata w wrześniu.
2: Także pamiętajcie o tym, żeby jeszcze nie chować krótkich spodenek. Aha. Jeszcze dzisiaj w japonkach się wybrać gdzieś. Ja dzisiaj specjalnie założyłem. W sensie ostatnia okazja.
1: Ja sprawdzę jeszcze, czekaj, jaki weekend. Piątek,
2: nie,
1: sobota,
2: patrz, nie psuj tego wszystkiego.
1: To Zielona Góra będzie miała dobrze.
0: No i pamiętajcie też o tym, żeby jeszcze nie wyciągać sanek.
1: Wniosków.
0: Bardzo proszę.
2: Co? Przepraszam?
1: Sanek nie wyciągać. Żeby nie... bo to magnesuje mrozy.
0: No dokładnie. Wczoraj jechałam autobusem. Jadę sobie niewinnie. Nic nie zapowiada tragedii.
1: Koleś z sankami
0: wyglądam
1: jechał?
0: Przez okno, patrzę. Kobieta trzyma sanki i dziecko obok siedzi.
2: We wrześniu?
0: Tak.
1: Teraz? A po czym ona jechała?
0: We wrześniu. No nie jechała, no stała, ale miała sanki ze sobą.
2: Widzicie, i to jest bardzo dobry tok myślenia, bo zawsze jak spadnie pierwszy śnieg, to jest tłum ludzi po sanki.
1: To prawda, i wtedy
0: one
1: mogą... One mogą się skończyć wtedy, wiesz, a teraz nie wiadomo.
0: Ale teraz nie ma sanek w sklepach, ja nie wiem w ogóle skąd ona je wzięła.
2: A może z Chin zamówiła dopiero przyszłe.
1: Mój kolega kiedyś narozrabiał zimą, a latem dostał sanki.
3: Pierwsza zmiana.
2: No mój też w sądzie dostał, nie?
1: No.

0: No halo, Lublin, co tam się u was najlepszego dzieje? 19 minut po godzinie 7. To Radio Vox FM, martwimy się o was.
1: U nas jest cool. Także się
0: no jest cool, no, w Lublinie
1: martwi,
0: zawsze jest cool.
2: No. No, w Lublinie jest też plac zabaw, dokładnie przy ulicy Łabędziej.
0: Na Bronowicach, tak? O, to są Bronowice.
3: Jak robi Łabędź?
1: Tak. A tak. Widzisz, to jest trudne. Nieważne.
2: Tego nie wiem, ale wiem, że jest plac zabaw, a mieszkańcy tak. zgłosili petycję, żeby już placu zabaw nie było.
1: O, to mieszkańcy.
2: Tak, i zamiast
1: zabaw
2: tego...
1: dla dzieci.
2: No wiadomo. Tak. Zamiast tego ma powstać wybieg dla psów.
1: Nie. I to jest... Ja jestem fanem psów, także ja po prostu
2: czyli
1: wiem,
2: ty, rozumiem, się cieszysz. Podpisałbyś się pod tą petycją.
1: Zwróć uwagę, że dziecko jak narozrabia i pobrudzi, tak, to rodzice udają, że to nie ich dziecko. A jak idzie mężczyzna, kobieta z psem i pies nabrudzi, to zawsze sprzątają. Także jest różnica.
4: Pierwsza zmiana.
0: Zawsze powiadasz.
1: Ja zawsze.

0: Mamy tych, którzy nie jeżdżą, a stoją właśnie w samochodach, w korkach.
1: No przestań denerwować tutaj ludzi.
0: Nie denerwować, ja chciałem kulturalnie pozdrowić. No.
2: No tak, no w końcu tak. Pamiętajcie, że my o was wtedy też myślimy i wam współczujemy.
0: Poza tym, jak stoicie w korku, to mandatu za przekroczenie prędkości nie dostaniecie. Jest pozytyw?
1: O, i jest możliwość, żeby napisać do nas SMS-a na 0986 9869.
0: Jak się na siedzeniu pasażera oczywiście.
2: Kolega mi mówił,
0: bo wtedy
2: że...
0: inny mandat można dostać.
2: Tak, stanie w korku jest niebezpieczne, bo podchodzą policjanci na przykład z tymi takimi dziwnymi urządzeniami i każą dmuchać.
0: W temacie pozostajemy. Rysiek Piwek z pytaniem.
3: Co robi policjant w łazience?
1: 609-869-869.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm.
10: I składają się na 3 sposoby.
11: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
15: Ach, herbat kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
14: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
15: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
13: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
17: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Szofamini 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama. 7.30 to już czas na wiadomości Vox FM. Marta Kiermasz zaprasza, posłuchajmy.
2: W Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO-lu po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, które może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Piesiewicz został zatrzymany pod koniec sierpnia w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Ta od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKO-l. Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji i na 3 miesiące trafił do aresztu. Ukraina nie chce zmian na mapie świata, to po tym jak ONZ wprowadziło jej nową wersję. Ma ona lepiej oddawać rozmiary państw niż ta, którą znamy od pokoleń. Jednak w nowej wersji mapy okupowany przez Rosję Krym został oznaczony innym kolorem niż pozostała część państwa ukraińskiego. W oficjalnym proteście złożonym w ONZ władze Ukrainy uznały taki sposób prezentacji za całkowicie niedopuszczalny. ONZ ze sprzeciwem się zgodziło, ale mapy zmieniać już nie będzie. Bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%. Mimo to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
3: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
2: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną ósmą rundę. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś Bronisław Wildstein, pisarz, publicysta, kawaler Orderu Orła Białego. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle, po prostu zaczęłam zbyt często się mylić, chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. Tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. 2 remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: 27 do 8, przypomnę, Rysia.
6: Co robi policjant w łazience?
5: 609 86 9 89.

0: Ja nie mogę.
1: Obmywa pałkę.
2: Rozładowuje korek.
1: Policyjną.
0: Siedzi na tronie i czyta gazetę.
2: Najczęściej się pojawiało, że suszy, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź.
3: Szkieły jadą.
4: To dobre jest.
5: Suchary pana Ryśka.
4: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi policjant w łazience? Szuka przecieków. Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Słuchajcie, najpierw było na zakupy, a teraz ona czuje we mnie pieniądz.
1: Kolej rzeczy
2: wszystko
1: jest
2: do siebie pasuje.
1: Oczywisty, nie?
0: To Radio Vox FM, 15 minut zostało do godziny 8, a teraz będzie o człowieku, który no, pieniądza chyba za bardzo nie miał.
2: No i nie poszedł na zakupy, tylko na szaber.
1: A, no to zrozumiałe, nie? No jak chciałby coś mieć, a nie ma środków płatniczych, ale to musi przykład organizować. To
0: psuć chodnik?
1: Ale zaraz.
2: Potrzebował, tak? To kostki brukowej potrzebował.
1: Ja myślałem, że on poszedł na zakupy, do sklepu.
0: Nie. Poszedł na chodnik niedaleko swojego domu, bo to pod Warszawą się działo w Otwocku i po prostu zabrał sobie kostkę brukową i ułożył przed swoim domem.
1: Granit.
2: Widocznie była mu bardziej potrzebna.
1: Rozumiem.
2: Tak na to wychodzi.
1: Chciał sobie sam ułożyć, tak?
2: No po prostu nie miał kasy.
0: No policjanci teraz go złapali.
2: Oni tak nie uważają, że była mu bardziej potrzebna.
0: Mało tego,
2: szkoda.
0: Deski pochodzące z rozebranej altany posłużyły mu do prac gospodarskich wokół posesji, bo jeszcze altany sobie po drodze gdzieś rozebrał na działkach.
2: To może on nie ukradł, tylko wypożyczył.
1: Tak? Miał lepszy pomysł, zobacz, lepiej ułożył, lepiej sobie altany zorganizował, wszystko zrobił
2: lepiej.
1: A może
2: on chciał dostać pracę przy takich właśnie pracach miejskich i chciał pokazać swój kunszt.
0: Możliwe. Jedno jest pewne, mężczyźnie grozi 5 lat więzienia, ale tak jak Paweł mówi, no jakoś się może ułoży.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Tego życzymy w każdym razie, żeby się dobrze układało. 14 minut
1: do
2: 8.
1: Co na to, Rubik?

0: 8 minut do godziny 8. Ten chłop z Otwocka, co te kostkę ukradł.
1: No właśnie, łeb na karku, ja się nie spodziewałem, że to są szachy 5D, moi drodzy, tutaj słuchacz nam napisał.
0: Jak on ma miejską kostkę, to przecież oni muszą ją odśnieżać.
2: Ale łeb! Ojej! To faktycznie, za darmo!
1: No, zwłaszcza, że on teraz będzie akurat siedział gdzie indziej. A, to już może nie o tym. 8 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM.

0: włosku.
1: A to nie przez film?
0: Przez film, tak, tak, tak.
2: A jaka jest pierwsza?
0: Ciao do ciao.
1: Usta do ust.
2: To już nie jest po polsku, to tylko pierwsza wersja jest po włosku.
0: Trzy minuty zostały do godziny ósmej. Jesteśmy głupi.
1: Ja jest.
3: Vox FM. Reklama. Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W media ekspert wyprzedaj.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Reklama. Są ofiary i ranni, to po rosyjskim ostrzale Kijowa. 11 państw, wśród nich Polska, rozpoczęły się powietrzno-desantowe ćwiczenia. Bronisław Wilczeń, gościem 8 rundy i to już za chwilę.
15: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
14: Dwie osoby nie żyją, a 10 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa. Rakiety balistyczne i drony zaatakowały 7 dzielnic. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła, sklepy, budynek administracyjny i samochody. Strażacy cały czas gaszą pożary i prowadzą akcję ratowniczą. Zagrożenie dronowe nadal trwa. Wszystko w mieszkaniu mamy zniszczone, mówi jedna z mieszkanek. Byliśmy na korytarzu, mieszkamy na 3. piętrze, powylatywały szyby w oknach. Dobrze, że nie było nas w pokoju, bo zostalibyśmy ranni odłamkami szkła. Było strasznie, wszystko się trzęsło. Kijów został zaatakowany po chwili spokoju związanej z wizytą amerykańskich wysłanników. 11 państw, w tym Polska, w Holandii rozpoczęły się ćwiczenia powietrzno-desantowe Falcon Leap. Do 18 września żołnierze będą ćwiczyć zrzuty ładunków i spadochroniarzy. W manewrach biorą udział m.in. Niemcy, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Szwecja.
16: 8. runda.
14: A gościem dziś pisarz i publicysta Bronisław Wilczeń. Zaprasza Wiktor Świetlik. Dzień dobry.
17: Kłaniam się, a wraz ze mną, tak jak było zapowiedziane, Bronisław Wilczeń i szybka seria. Jak to jest, że serial na podstawie powieści Bronisława Wilczeńa zagości, bo chyba w końcu zagości do telewizji polskiej, nazywanej telewizją przez w likwidacji dzisiejszej?
18: Nie wiem za dobrze. Wydaje się, że dlatego, że już nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaczęła podnosić sprawę. Być może zarządcy telewizji w rozkładzie, przepraszam, w likwidacji, przestraszyli się, że to jest działanie na szkodę firmy, co jest penalizowane. Być może przestraszyli się czegoś innego, wybory się zbliżają, nie wiem.
17: Czy AfD jest zagrożeniem dla Polski?
18: W tym kształcie, w jakim obecnie jest, nie. Gdyby zdobyło władzę samodzielnie w Niemczech, to owszem, mogłoby być. W tej chwili, jeżeli wygrywa w wyborach landowych, nam pomaga, bo rozstrzelnia system. Rozstrzelnia.
17: Donald Tusk mówi o politykach, którzy wspierają, czy cieszą się w ogóle ze zwycięstwa AfD, że są zdrajcami. Powinniśmy rozmawiać z AfD?
18: powinniśmy rozmawiać z każdą partią, która zaczyna znaczyć w Niemczech. No, Donald Tusk rozmawiał, to jest niewłaściwe określenie, z Angelą Merkel. Zastanawiam się, czy te jej kwalifikacje przypadkiem do niego się nie odnoszą.
17: Maciej Berek dla ciebie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
18: Jeżeli go prezydent odbierze od niego przysięgę, to owszem.
17: A cała sprawa Macieja Berka i tej nominacji do Trybunału Konstytucyjnego służy Donaldowi Tuskowi czy szkodzi?
18: Chwilowo nie, ale w przyszłości niestety może.
17: A co jest celem działań Romana Giertycha w sprawie Zonda Krypto?
18: Jest zniszczenie swoich przeciwników, uzyskanie bezkarności i zarobienie forsy.
17: Czy Giertych jest narzędziem Tuska, czy działa samodzielnie w tej sprawie?
18: Jedno i drugie.
17: A jak miałby tę forsę zarobić?
18: No przecież jest adwokatem, a widzieliśmy przy okazji Krausego, jak uzyskiwał dywidendy dzięki swojemu ochroniarzowi.
17: Politycy prawicy i media prawicowe, te, które miały kontakt z Zonda Krypto, no przyjmowały pieniądze, mówiąc najkrócej, z Zonda Krypto, albo jeździli na jakieś rozmaite wywczasy na koszt pana Krala, popełnili błąd, czy po prostu nie wiedzieli, co się dzieje?
18: Ci, którzy jeździli na wywczasy, popełnili błąd, ewidentnie. Natomiast jeśli jakaś firma przyjmowała reklamy od funkcjonującej normalnie instytucji w Polsce, no to jest absurd ją oskarżać o coś.
17: Czy afera Zonda Krypto, tak jak jest prowadzona przez Donalda Tuska, ma ukryć prawdę o Zondzie Krypto?
18: Ma ukryć prawdę o porządkach w Polsce i o sposobie działania Donalda Tuska i jego gabinetu.
17: Kto tworzył w Polsce takie instytucje jak Zonda Krypto? Generalnie rzecz biorąc, jak patrzysz z perspektywy tych 30 lat.
18: No rozmaici oszuści, prawda? Ale wspierani przez wpływowe siły. No przypomnijmy aferę Amber Gold. Ale to nie tylko, to od początku istnienia III RP. Takie afery muszą, po to, żeby funkcjonować, muszą mieć poparcie.
17: Dziękujemy serdecznie słuchaczom Vox FM. To był Wiktor Świetlik i Bronisław Wilczyn, a my wracamy za chwilę z powrotem na Super Ring.
14: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na voxfm.pl. Słuchajcie, jest dzisiaj okazja, żeby się przespacerować, odejść od tego telewizora, bo dużo słońca dzisiaj będzie w ciągu dnia.
0: Chociaż, jak wiadomo, upały, to trzeba się nawadniać. My musimy sobie przypomnieć wszystko to, co miało miejsce jakiś miesiąc temu.
14: Ostrzeżenia przed upałami dzisiaj na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie, ale w całym kraju dosyć przyjemnie, dosyć ciepło.
0: I słonecznie, wow. I deszczu ale ma się za wiele nie pojawić.
14: Tak, opady wieczorem w Szczecinie, Koszalinie.
16: Obejrzyjcie, dziewczyny, swoje bikini raz jeszcze.
0: Julia Hren,
14: Konrad Piłowarski
16: i Paweł Pawelec.
14: 5 minut po godzinie 8:00.

0: Paweł, bo ty przed chwilą wychodziłeś ze studia, nie widziałeś może jakiegoś ptaka?
1: Nie. Absolutnie nie. To...
2: Bo
1: nie, w, nie byłem w łazience.
2: W rozgartach pod...
0: Nie o takim ptaku, papek.
1: Drapieżny.
2: W rozgartach pod Toruniem pewien mężczyzna prosi o pomoc w złapaniu ptaka.
1: Oho.
2: Ponieważ
0: uciekł mu.
2: Zgubił.
1: O, biedolek. No. Co on teraz pocznie bez ptaka?
0: I to nie byle jaki ptak.
2: Sokół wędrowny.
1: O, no więc widzisz, no, wędrowny to i uciekł. No.
2: Ptak ma na łapach skórzane paski, obrączkę z numerem, może skórzane też ciągnąć paski za sobą krótką sznurkową smycz. To informacja dla tych, którzy ewentualnie wzięliby się za poszukiwania.
0: Tak, tak, jeżeli byście widzieli tego ptaka, to nie łapcie tego ptaka, bo to dziki ptak jest. No, on może zaatakować, może się przestraszyć.
2: Tak,
1: przestraszył
2: może się bardzo
1: spłoszyć. Tej obrączki na bank.
0: To mnie, co mnie zdziwiło, to że pod okiem ten ptak ma ciemny wąs.
1: Pod okiem ciemny wąs.
0: Tak, tak.
2: To a czemu ogóle... cię to zdziwiło?
0: No nie wiem, no bo pierwszy raz się z czymś takim spotykam, żeby... że jest wąs pod okiem.
1: No to jest,
0: i to jeszcze
1: dziwne,
0: u ptaka.
1: Czyli... wąs jest pod nosem, może to dziwny
2: jak,
1: ptak.
2: Jak takiego ptaka zobaczycie, to trzeba zadzwonić na służby, okay, albo do, konkretnie do tego pana i powiedzieć, gdzie on się znajduje. Więc przypominamy, sokół wędrowny jest do poszukiwania
1: dzisiaj. Zaobrączkowany, czyli gdzieś tam żonę ma.
0: Mi się wydaje, że on może się kręcić z jednorożcem.
1: Ja.
2: Tak?
0: No bo sokół zawsze z jednorożcem jest.
3: Ale
1: to w bajku.
4: Zamknij oczy i patrz. Jednorożec. Pierwsza zmiana w radiu.
2: Od rana z Voxy.
0: Spokojnie, damy radę. Znajdziemy tego ptaka.

0: Moi drodzy, co już dziś?
1: Się tak cieszysz?
2: Co dziś?
0: No jak to co?
2: No?
3: Kaszanka!
4: Kaszanka! Wracają!
3: Z cebulką!
1: To jest coś o piłce nożnej?
2: Tak.
0: Liga Mistrzów to, dzisiaj
2: to
0: wraca.
2: To jest dźwięk Ligi Mistrzów.
1: Okej, okay, to...
2: Mecze się zaczęły.
1: Zadanie
2: nie przeszkadzaj mi maleńka.
1: Wymień przynajmniej 3 polskie zespoły grające w Lidze Mistrzów.
0: Ale patrz, jaka złośliwa już.
2: Nie,
0: patrz.
2: Nie ma takich.
0: Ale polscy piłkarze grają w tej Lidze Mistrzów. Niestety Robert Lewandowski wyprowadził się za daleką wodę.
2: Też by grał.
0: Tak, gdyby się tego nie...
2: No
0: właśnie. Ale Robert Lewandowski ma inne plany. On teraz się zajmuje zarabianiem pieniędzy większych oraz dogadzaniem żonie.
2: Dogaza żonie.
0: A wczoraj dogodził żonie. Żona aż się pochwaliła w internetach.
2: Film masz,
1: ojeju,
2: coś?
1: Ojej, ale to nie mówmy o tym, bo jest 8:20. To nie, jest czas.
2: Ale no co, zaraz, to można na wiele sposobów.
0: No właśnie.
1: On
0: jej dogodził w ten sposób, że niespodziankę jej zrobił, bo urodziny dziewczyna wczoraj miała, 38.
2: Okej, okay, przegapiliśmy.
0: I tort dostała od męża i od córek.
1: Tak, tort. Widzę zdjęcia nawet są na portalach plotkarskich.
2: Jak znam ją, to jakiś taki, nie wiem, z
0: nie,
2: czego,
0: wygląda,
2: z tektury.
0: Wygląda jak zwykły ten tort, chyba taki nawet, co się nadaje do jedzenia.
1: Dostała raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bukietów kwiatów.
0: Tylko słuchajcie, bo mnie najbardziej w tym wszystkim dziwi, że ona napisała, że to jest niespodzianka, podziękowała i tak dalej.
2: Aha.
0: Jak to mogła być niespodzianka, jak na najwyższym piętrze wieżowca, w którym mieszkają w tym Chicago, ktoś stał i to wszystko kręcił telefonem. I to
2: niespodziewanie po prostu.
5: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z
0: akurat przechodził? Jedzenie zamówił, jakiś dostawca jedzenia?
1: 21 minut po godzinie 8. Gramy dalej, DJ Bobo, everybody.

0: Ale boli mnie serce.
1: Dlaczego cię serce?
0: Przypomniałeś, że drogie paliwo.
1: Przepraszam.
0: I już niedługo 9 zł diesel będzie kosztował. I jakoś tak.
2: Ja słyszałem też niestety, że i gaz pójdzie w górę dwukrotnie.
1: To zamiast narzekać,
2: no, to co?
1: Możecie się w jakiś sposób tak, nie wiem, znieczulić, słuchając naszych poradnych wyjców na naszym TikToku, Facebooku, Instagramie.
0: Zapraszamy.
2: Może być gorzej.
1: Tak, no po prostu może być gorzej, dokładnie.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsze zmiany.
1: A już za chwilę wiadomość.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
18: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
19: i Klemens prawy.
18: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
20: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
18: Codziennie.
20: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
17: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Reklama.
2: 8:30, Marta Kiermasz, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
21: Ukraiński atak dronów w infrastrukturę cywilną to w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą. Rannych zostało kilka osób. Informację przekazał gubernator obwodu Roman Busargin. W obwodzie saratowskim znajduje się duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez państwowy koncern naftowy Rosnieft, a także szereg innych obiektów przemysłowych i wojskowych. Wielka akcja portugalskiej policji przeciwko narkotykowym gangom. Funkcjonariusze rozbili dwie grupy zajmujące się produkcją i przemytem narkotyków. Przejęli majątek przestępców wart 15 milionów euro. Jedną z grup śledczy obserwowali od ponad roku. kolejowy remont utrudni życie pasażerom. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów, zastąpią je autobusy. Część składów pojedzie objazdem przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii. Prace mają poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu. I jeszcze sport. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów i zaczyna się od szlagieru, w którym Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców zwrócone będą też na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Na boisku pewnie zobaczymy Jakuba Kiwiora, zabraknie za to kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka, pauzującego za czerwoną kartkę.
3: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.

0: 23 minuty do godziny.
1: Musiało się coś stać. Musiało się coś stać naprawdę. Co się sprawdźcie za oknem, czy świat jeszcze istnieje.
0: No, no alerty RCB dzisiaj przyszły do mieszkańców Lubelszczyzny.
2: Będzie śnieg padał?
0: Śnieg? Nie.
1: Śnieg, deszcz, lawina, tsunami.
2: No nie wiem, no bo wiecie, w dzisiejszych czasach to nie wiadomo.
0: Dzisiaj
2: bo...
0: będzie 30 stopni.
1: Co mi ten Walker zrobił?
0: I jest... bardzo ciepło.
1: A czy Alan Walker?
2: A ja nie wiem, czy będzie te 30, czy nie minus 30.
0: A dlaczego?
2: Moi drodzy, dzisiaj w telewizji...
1: No.
2: Kevin sam w domu. Naprawdę!
1: Znowu będą się mordować i co, ale nikt nie zginie?
2: Ale jest 8 dzień września, oni puszczają Kevina samego w domu.
0: Ile dni do świąt.
1: Żebyś nie przeżył, wiesz, jakiegoś szoku w te święta, żebyś się mógł przygotować, coś sobie przypomnieć, no, żebyś dziecko jakoś, wiesz.
0: 107 dni do świąt zostało.
1: 107.
0: No to w ramach 107-dnicy to bardzo dobrze, że puszczają
2: Kevina. No dobra, no to świętujemy.
3: O, jingle, jingle.

0: U nas dalej świątecznie, pomarańcze wiadomo, na święta się zbliżają. Trzeba już sobie gdzieś zgromadzić.
1: Tak znalazł.
0: No oczywiście, że tak. A propos świąt, jeszcze jedna sprawa. Ostatnio kolega z pracy powiedział mi, że jakbym ufarbował w brodę na siwo, to mogę robić za świętego Mikołaja śmiało w te święta.
1: No nie musisz szukać daleko.
2: A tutaj jesteś bardzo bogaty, słyszę.
0: Dlaczego?
2: No skoro chcesz robić za świętego Mikołaja.
0: A nie, ja nie chcę właśnie i dlatego stwierdziłem...
1: Musisz się dogadać z reniferami. Mm-hmm.
0: Stwierdziłem dzisiaj, że się zapiszę jednak do tego fryzjera, żeby jednak skrócić tę brodę.
1: A i zrobisz to? Na siłę zrobisz?
0: Nie zrobię na siłę.
2: Ale
0: nie.
2: Nadal możesz się upomalować. Plus...
0: No właśnie.
1: Odsiwić. No. On może chciał, żebyś ty odsiwił.
0: Właśnie. Nie, słuchajcie, bo jak się umawiałem, to mi wyskoczyło w aplikacji, że mogę zrobić repigmentację brody.
2: Mhm, czyli będzie inny kolor.
0: Tak.
2: I co, robisz na rudo, nie?
0: Nie, ale...
1: On lekki rudy już
0: jest.
1: Dlaczego
0: tego nie można nazwać po prostu farbowanie?
1: Bo to nie jest farbowanie, tylko farba do włosów nie łapie brody. Zrozum.
0: Skąd wiesz?
1: Próbowałem.
3: Pierwsza zmiana.
0: Repigmentacja. Ludzie kochani.
1: Odsiwianie.
2: Ale takie trudne słowa to...
1: Odmładzanie, może
2: wartość
1: łatwiej.
2: Wartość edukacyjną uniosą.
1: Obejrzyj polskie kabarety wszystkich aktorów.

0: Myślę, że te latynoskie rytmy i ruchy bioderkami, co jest idealny wstęp do Kochaj albo Rzucaj w Vox FM w Rytmie Hitów, to po godzinie 9.
1: Taka ta historia. Mariusz i Natalia będzie. Dzień dobry, Pawle. Proszę o pomoc. 3 lata temu poznałem uroczą kobitkę. Spędzaliśmy dużo czasu ze sobą. Były moje urodziny, wigilia, wspólnie święta. Każdy wieczór, do późna w nocy gadaliśmy. Niestety...
2: Aż w pewnym momencie...
1: Zrobiłem pewną głupotę. Powiedziałem, że jestem z nią w związku. Ona się o tym dowiedziała i mnie odstrzeliła.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Ale nie na śmierć.
3: Reklama.
4: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.sa.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Reklama. Co dalej z Radosławem Piesiewiczem? Dziś posiedzenie zarządu PKOL-u. Ruszył proces 3 policjantów, to po śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na stacjach coraz drożej, eksperci nie mają złudzeń, będzie jeszcze gorzej.
17: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
16: Na dziś zwołano posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma obradować w sprawie dalszego funkcjonowania po aresztowaniu dotychczasowego szefa Radosława Piesiewicza. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, to gremium może odwołać prezesa?
18: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
16: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii w Andrychowie. Nastolatka zmarła w 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych jest były komendant z Andrychowa Sławomir P.
0: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
16: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Obrońca byłego komendanta wnioskuje o umorzenie postępowania. Oskarżonym grożą 3 lata więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko znalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Nie udało się jej uratować. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Cenom paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
2: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
5: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
19: Drogo, ale nie mam wyjścia.
20: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
2: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
21: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
2: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
16: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał Grzegorz Mich.
22: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
23: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
22: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
23: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
24: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
22: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
25: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatykę, bioinżynieria.
26: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
27: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
16: Salon maturzystów przy Matejki w Łodzi jeszcze dziś.
17: A dzisiaj bardzo ciepły dzień, ostrzeżenia przed upałami, będę to powtarzał, bo jest okazja i długo pewnie tej okazji nie będzie.
16: No właśnie, wspomnijmy dzisiaj ten dzień, zapiszmy go sobie w kalendarzu, żeby w styczniu wspomnieć, że 8 września było 30 stopni.
17: Tak, dzisiaj tyle na południu kraju, najcieplej na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.
28: Deszczu nie będzie. Dodam.
17: Będzie deszcz w Szczecinie i Koszalinie, ale to dopiero wieczorem, więc
16: na północy też ciepło, proszę się nie przejmować, tak, 25 stopni, to jest
28: ciekawe,
16: bardzo przyjemna temperatura.
28: Ma morze.
17: Może nie sprawdzajmy.
16: Julia Hen.
17: Konrad Piwowarski.
28: Paweł Pawelec, za chwilę.
17: Kochaj albo rzucaj.
29: Pierwsza zmiana od rana. Vox FM.
30: J-Lo. Ja tu sam.

0: dzieci miłość to więcej niż gra. Ale czy ty, Paweł, się z tym zgadzasz?
1: No tutaj słuchacz już napisał, chciał wymusić i pyk żółtko za symulkę. Poszło.
2: Tak, tak, tak, poszło.
0: 15 minut po 9, czas na Kochaj albo Rzucaj i historię Mariusza i Natalii.
2: Dowiedziała się Natalia o tym, że Mariusz, będąc jej przyjacielem, nazywając ją uroczą kobietą, pokazując ją, że jest mu niewyjątkowa dla niego, pochwalił się jej koleżance niepotrzebnie, że są razem.
0: Czyli oni byli przyjaciółmi, tak. On chyba chciał czegoś więcej, skoro tak zrobił.
1: Ale ona o tym nie wiedziała.
2: Ona o tym nie wiedziała, myślała, że to czysta przyjaźń. Też się zastanawiam, jak można tego nie zauważyć. Przepraszał ją tysiące razy, jak pisze, ale bez skutku. To wszystko moja wina, Paweł, ja wiem.
0: No i teraz nie ma ani przyjaźni, ani miłości.
2: No tak, zrobił coś, o czym marzył.
0: Dzwoń do niego, niech opowiada.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Wybrałem zgłoszenie Mariusza, którego witam bardzo serdecznie, bo oczywiście od razu daję mu zaufanie, że będzie mówić prawdę. Cześć, Mario.
4: Cześć, dzień dobry, panie Pawle.
2: Paweł, jestem, będziemy rozmawiać o Natalii, a teraz ty powiesz, kim ona jest dla ciebie i dlaczego ja będę o nią walczył.
4: To jest moja bardzo, bardzo, bardzo dobra przyjaciółka, która bardzo, bardzo dużo mi w życiu pomogła, której bardzo, bardzo dużo zawdzięczam, a zachowałem się jak ostatni...
2: Wow.
4: Oszukałem ją, poczuła się zdradzona. Nie mówiłem jej prawdy, że dla innej, takiej też znajomej, dobrej, mówiłem, że z nią jestem, że się z nią spotykam.
2: Innej dziewczynie i... mówiłeś, że spotykasz się z Natalią.
4: Znaczy to taka koleżanka tylko była i w końcu ona do niej na portalu społecznościowym napisała, wysłała jej zaproszenie i się zapytała o to i wyszło, że po prostu, że ja okłamałem, że ściemniłem. No ja doskonale rozumiem, to jest tylko i wyłącznie moja wina, nie powinienem tak zrobić. Jak najbardziej nie powinienem. Tu nie ma żadnego usprawiedliwienia dla mnie.
2: Podoba ci się ta Natalia? Dlatego
4: tak,
2: próbowałeś?
4: Tak, bardzo mi się podoba. Okay. Nawet jej ostatnio napisał, bo poblokowała mnie oczywiście na portalach społecznościowych, mnie poblokowała i napisała mi tylko SMS-a, bo tam jeszcze mnie telefonicznie nie zablokowała. Napisała mi, że po prostu się w niej zakochałem i że
2: i
4: to jest
2: przepraszasz.
4: Tak prawda.
2: Czyli to były twoje
4: tysiące
2: marzenia.
4: Tysiące razy pisałem, że ją przepraszam.
2: Mario, to były twoje marzenia, które żeś próbował jakoś zamienić w nieprawdziwą historię, chociaż, prawda?
4: Tak, ty jest ciężki
2: masz lat?
4: Dla kobiety.
2: Ja wiem.
4: 42.
2: A ona?
4: 40 będzie miała 12 września.
2: Powiem, a co byś chciał ode mnie?
4: Chciałbym tylko to, żeby ona się do mnie odezwała, żeby się ze mną spotkała. Może mi nawet dać w twarz, może mnie nawyzywać, ale żeby się spotkała, żeby dała mi szansę naprawienia tej przyjaźni, naprawienia tej relacji.
2: Ale nie chodzi ci tylko o przyjaźń, ty ją kochasz, wiesz o tym.
4: No, kocham ją, tak, tak. I ja jej to napisałem, bo nie mogę mi tego powiedzieć, no bo nie odbiera telefonu ode mnie. I nie chcę się spotkać, bo bym chciał jej to powiedzieć prosto w oczy, bo to jest najważniejsze, żeby powiedzieć prosto w oczy.
2: Ale napisałeś
4: rzeczy.
2: To, że ją kochasz, ona wie
4: tak.
2: O tym. I nie zareagowała?
4: Nic nie zareagowała. Jest na mnie mega zła, mega wkurzona i ja doskonale
2: ją rozumiem.
4: A lubiła
2: cię wcześniej? Śmiała się w twoim towarzystwie?
4: Tak, myśmy wiele rzeczy, no ja jej remont zrobiłem w pokoju. Żeśmy spędzali całe popołudnia, do późna w nocy, do 3-4 nad ranem. Butelki wina żeśmy wypijali, bo ona oczywiście alkoholu nie pije, ona tylko wino, nic więcej.
2: To
4: no, śmieliśmy się, żartowaliśmy, filmy oglądaliśmy, no bardzo dużo jej zawdzięczam.
2: Ona nigdy nie traktowała cię tak, jak byś chciał? Nigdy nie położyła ręki na twoim ramieniu, nie powiedziała, że fajny facet jesteś?
4: Rękę położyła, oczywiście, przytulała się
2: dała.
4: Wielokrotnie. Tak, nawet piosenkę mamy jedną wspólną, bardzo taką fajną, sentymentalną. Misia mi dała, nawet takiego małego po remoncie.
2: No dobra, to poczekaj, to co?
4: Na mnie relikwią ten miś dosłownie.
2: Ona obraziła się za to, że to szło w takim fajnym kierunku i zamiast powiedzieć ci, ty wariacie, co ty opowiadasz za bajki, że my jesteśmy parą, jak jeszcze oficjalnie nie poprosiłeś mnie o to, byśmy nią się stali. Dlaczego tak nie zareagowała?
4: Nie wiem, po prostu poczuła się skrzywdzona, zraniona, bo po prostu może się poczuła skrzywdzona bardzo przeze mnie.
2: Mario, gdybyś ty jej tylko remontował mieszkanie, za które wziąłeś pieniądze, jeśli wy żeście się spotykali jak dobrzy znajomi, ona czuła, że na pewno to nie jest za darmo, że ją darzysz uczuciem, oferujesz jej swoje serce,
4: przepraszam,
2: dziwnie zareagowała.
4: Tak, powiem tak, że ja zawsze do niej zawsze, no, mówię, że zawsze do jej mówiłem, że traktuję ją jak przyjaciółkę, jak siostrę i nigdy nie dałem, nie powiedziałem jej czegoś więcej, a chciałbym, żeby nawet było coś więcej, chociaż pewnie nie mam u niej najmniejszych szans już teraz. Ale po prostu, żeby się ze mną porozmawiała, żeby się odezwała do mnie, żeby pozwoliła mi chociażby tą przyjaźń naprawić.
2: Wiesz co, jakoś tak nie widzę tego. Jeśli szło w tym kierunku, tylko wyprzedziłeś sytuację, miałeś okulary, które wyprzedzają o, nie wiem, miesiąc wydarzenia, to nie widzę w tym, no nie wiem, co tak naprawdę powiedziałeś, zrobiłeś, co tamta powtórzyła. Jak i powiedziała, że powiedziałeś jej, że sypiacie ze sobą normalnie,
4: nie,
2: czy coś,
4: nie,
2: tu się
4: tego
2: mogła
4: nie,
2: wkurzyć.
4: Nie, po prostu, że jesteśmy razem, no pierwszy raz jak napisała do mnie SMS, jak się o tym dowiedziała, no to powiedz mi, od kiedy my jesteśmy razem? No.
2: Jeśli chcesz od dziś. No, ja bym to zamieniał w żart. Oczywiście, że przyznałbym
4: ja
2: się, że przesadziłem.
4: Nie mam żadnych szans. No pewnie nie.
2: No, zaraz zobaczymy.
4: Szans.
2: Od tego jestem ja właśnie. Zaraz się dowiemy, jakiego rodzaju dziewczyną jest Natalia. Dobra, Natalio, chcę wiedzieć, jaki jest stan rzeczy faktyczny, czego nie powiedział mi Mariusz, czy był ze mną szczery w rozmowie, czy się kochamy, myślimy o tym, jak tu powrócić elegancko, z godnością, z klasą do tej relacji, czy, no właśnie, coś się Mariuszowi wydawało. Kochaj albo rzucaj. Trzymamy kciuki, a ja dzwonię zaraz.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Jaką on przyjaźń chce naprawiać? Jak on teraz to sobie wyobraża? Wcale się jej nie dziwię, taki SMS przyleciał. 6098698 69. Pamiętajcie, że czekamy na komentarze co do tej sytuacji od was.

0: wszystkich ludzi na świecie Mariusz wybrał sobie Natalię.
1: Tak.
2: Na przyjaciółkę.
0: No właśnie.
2: A później okazało się, że rodzi się tam jakieś uczucie, ale tylko w Mariuszu.
1: Nie wiem, ale według mnie to coś tam nie bardzo ładnie pachnie w tej sytuacji damsko-męskiej. Zobaczymy, będzie drugie dno.
0: Myślę, że chłop nie dał odpowiednich sygnałów niewerbalnych. Wręcz przeciwnie, on jej mówił, że ona jest dla niego jak siostra. No właśnie, dał bardzo złe sygnały, tak?
1: No tak, no, zapomniał jej powiedzieć najpierw, że jest nią mocno zainteresowany, ale on też liczył na to, że ona to widzi, że nie ma bezinteresownego dbania o kobietę, przebywania z nią, gadania z nią godzinami, zrozummy. Tylko jest pytanie, czego mi nie powiedział?
2: To może zaraz się dowiesz, jak zadzwonisz.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Natalii, jeśli się dobrze dodzwoniłem. Paweł z tej strony.
4: Tak.
1: Dzień dobry, Natalio. Robię wszystko, żebyś zrozumiała. Jestem prezenterem na co dzień Radia Vox FM. Mamy program, w którym przepraszamy, prostujemy, czasami coś zaczynamy, ale na pewno chcemy dobrze. Dostałem zgłoszenie od faceta, szczupłego, o oczach brąz, kolorze włosów chyba podobnym, któremu źle się żyje od prawie pół roku przez to, że o czymś strasznie marzył i postanowił złośliwej koleżance, która w coś tam nie wierzyła, skłamać i zepsuł świetną relację, jaką miałaś z tym facetem. Opowiadał
4: mi
1: o tym.
4: Wie pan co, tak. To nie była świetna relacja i jemu się dobrze żyło nie będzie, dopóki będzie kłamał, bo nie tylko mnie okłamuje. I no niestety, ja pozdrawiam, nie mamy okay,
1: czyli,
4: o tym rozmawiać.
1: Czyli skłamał mi
4: i kłamie,
1: w tej historii.
4: I kłamie cały czas i nie tylko mnie, więc ja nawet nie mam tutaj o czym dyskutować. To jest
1: Rozumiem.
4: Dla mnie człowiek już.
5: No nie!
1: No to coś dla ciebie zrobię. Mariusz, dlaczego mnie oszukujesz? Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? Jesteś notorycznym kłamcą i okłamywałeś nie tylko ją, ale również okłamujesz inne osoby i ona mówi, że to jest prawda. Dlaczego mnie wciągasz w taką nielegalską grę?
6: Ja tylko ją okłamałem.
1: Chodziło tylko o to, że powiedziałeś innej koleżance, że ona jest twoją dziewczyną?
6: Tak, że jest moją dziewczyną, tak, że ja tak powiedziałem, tak, bo ja tak powiedziałem, tak. To się
1: i nic więcej nie skłamałeś?
6: Tak.
1: Okej, okay, czyli ona kłamie?
6: Nie, ona nie
1: czyli
6: kłamie.
1: Ona kłamie, że oszukujesz również inne osoby, że jesteś notorycznym kłamcą. Wszystkich oszukujesz.
6: Ja nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że jestem kłamcą, bo nie wiem, ale ją okłamałem na pewno. To wiem, to wiem na pewno.
1: To dlaczego tak powiedziała?
6: Może właśnie też ma złych doradców, słucha innych też. Po prostu.
1: No, słuchaj, ja jeszcze raz do niej zadzwonię, no tu wiesz, no zobaczymy, co ona powie, ale... To jest nieładne, wiesz...
4: Wie pan co, ja nawet tego człowieka głosu nie mogę słuchać, także przepraszam.
1: No dobrze,
4: pana,
1: Natalia,
4: pozdrawiam.
1: Tylko, słuchaj, ja mam tu piękną historię o miłości. Ja mam tu sytuację, w której facet przeprasza za to, że skłamał w kwestii uczuć jakiejś kobiecie o tobie, za co cię próbował przeprosić i jeśli on mnie oszukuje, no to ja bym chciał, żeby on dostał klapsa ode mnie, a nie jestem pewny, ja teraz dałem mu trochę do wiwatu i on mi powiedział, że Paweł, ja naprawdę nikogo nie oszukiwałem, marzyłem o tej kobiecie, bo nie miałem odwagi poprosić ją o serce, zrobiłem to w kontakcie z jej koleżanką i to jest jedyne kłamstwo, jakie było z moich ust i próbuję ją za to przeprosić, nawet jeśli nie chce mnie znać, tylko żeby mnie wybaczyła i powiedziała mi, dobra, już się nie gniewam i po sprawie. I on po to do mnie napisał.
4: Rozumiem, ale no dla mnie mówię, temat jest zakończony tego człowieka. Nawet nie mogę w tej chwili jego głosu słyszeć.
1: Aż także?
4: Tak.
1: Czyli to nie było jedyne kłamstwo?
4: Nie, on jest strasznie zakłamany człowiek i ja się od takich ludzi odsuwam. Także pana serdecznie pozdrawiam.
1: Toksyczny. Dobra.
4: Dziękuję.
1: Przepraszam, że ci zburzyłem spokój, ale wiesz, chciałem dobrze. Myślałem, że to wystarczy, żebyście pogadali, nie? Wybacz.
4: Ja rozumiem, pan nie może stwierdzić przez telefon, kto jest szczery, tak?
1: Godzę
4: pan
1: ludzi,
4: chce
1: wiesz.
4: Dobrze.
1: Przepraszam.
4: Okay.
1: Dziękuję, do widzenia.
4: Pozdrawiam.
1: Pa. Musisz odpocząć od Natalii, nic z tego nie będzie. Jeśli dalej po takiej wypowiedzi będziesz się o nią starał, ona zadzwoni na policję i dostaniesz sądowy zakaz zbliżania się. Uprzedzam cię.
6: Znaczy ja się do niej nie zbliżam i powiedziałam, że ja jej
1: to
6: napisałam
1: dobrze.
6: Też ja jej napisałam jasno i wyraźnie też, że ja nie będę się w żaden sposób narzucał ani nic takiego, tylko chciałam, żeby po prostu ona o tym wiedziała, że się
1: dobrze,
6: nie zakochałem,
1: tego,
6: że ją przepraszam.
1: Ją to nie interesuje. Jeśli dalej będziesz brnął i rozmawiał ze mną o tym, to znaczy, że jesteś niespełna rozumu.
6: Nie, to nie będę.
1: Że jest to chore uczucie?
6: Przynajmniej się dowiedziałem tego. No, przynajmniej
1: nie chciałbym rozmawiać z kimś, kto kiedyś będzie nosić kaftan.
6: Dzięki panu chyba się dowiedziałem tego, bo przynajmniej głos usłyszałem, wiem co i jak.
1: Mariusz, nie szanuje cię, nie kocha, boi się ciebie i nie chce mieć nic wspólnego, nawet ten głos ją przeraża.
6: Tu ja się usuwam w cień, absolutnie nie będę i w żaden sposób uprzykrzał życia.
1: Trzymaj
6: dziękuję
1: się.
6: Bardzo za pomoc mimo wszystko, dziękuję bardzo.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
2: Paweł, nie płacz, bo już widzę, że jesteś na skraju
1: oszukali
2: załamania.
1: Oszukali mnie znowu, no.
0: Kochaj albo rzucaj, wróci jutro, mamy nadzieję, że będzie kochaj, ale to też zależy od was. Pamiętajcie, jak się zgłaszacie, szczerze z Pawłem. Jak z księdzem, na spowiedzi.
1: Zapomniałam powiedzieć wyraźnie, że był wszędzie, otwierała lodówkę, był.
2: voxfm.pl, tam się zgłaszacie.
5: Aj...

0: Niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
1: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys. 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
8: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
9: Reklama.
10: Konrad Baranowski. O siódme miejsce powalczą z Włókniarzem. W razie sukcesu GZS Stal Gorzów pojedzie jeszcze o utrzymanie w PGE Ekstralidze z wicemistrzem Metalklas drugiej Ekstraligi. Gorzowianie mogli zapewnić sobie utrzymanie w piątek w derbach z Falubazem Zielona Góra. Pojedynek wygrali 47-43. W dwumeczu o 2 punkty lepsi okazali się jednak rywale. Po 13 biegu gospodarze potrzebowali na Jancarzu cudu i 2 wygranych 5-1. Było blisko. 15 bieg to podwójne zwycięstwo żółto-niebieskich. W 14 wygrał Adam Bednar. Nasz Oskar Paluch był jednak trzeci.
11: Ja jako zawodnik mam, że gdybym zdobył jeden punkt więcej, to byśmy wygrali w meczu, więc no jest to, nie jest to fajna sytuacja też dla mnie. Myślę, że dla każdego z nas, bo jednak to jest tylko jeden punkt i każdy, obojętnie kto dorzucił ten jeden punkt, to byśmy byli całkiem w innych teraz humorach.
10: Pierwszy mecz z Włókniarzem w niedzielę w Częstochowie o godzinie 13. Koszykarki po pierwszym sparingu KSSS ENAJP Gorzów wygrała w Berlinie z miejscową Albą 68-53. Grano tylko w sobotę. W porozumieniu obu sztabów szkoleniowych drugi niedzielny mecz nie został rozegrany. Obie drużyny zagrały jednak więcej niż regulaminowe 40 minut. Przez większość spotkania przebieg gry był pod kontrolą podopiecznych Dariusza Maciejewskiego. Akademiczki zwyciężyły w pierwszej, trzeciej i czwartej kwarcie. Liderkami w stolicy Niemiec były Stephanie Jones oraz Ella Dine.
12: Za nami chłodny poranek, ale we wrześniu to właściwie norma, za to w ciągu dnia temperatura będzie rosnąć i rosnąć i rosnąć. Dziś ma być naprawdę dużo słońca. Wtorek ma być najcieplejszym dniem w tym tygodniu. Na termometrach jest też szansa, że temperatura dobije do 27-28 stopni. Może też trochę popadać, ale to dopiero wieczorem.
13: Vox FM.
14: Vox FM.
13: Gorzów.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowskimi.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Vox FM Gorzów.
12: Prezydent składa kolejny projekt w sprawie kryptowalut. Dokument trafił do marszałka Sejmu. Duży atak Rosjan na Kijów. W Polsce rozesłano alerty RCB. W wiadomościach też Chorzów trwa dogaszenie ogromnego pożaru złomowiska.
13: 10 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
12: Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
14: To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu. Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu.
12: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. I jak dodaje, projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
14: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
12: Uważa szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się polskie myśliwce. Powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na Kijów spadły m.in. pociski balistyczne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne. Rosja wznowiła ataki na ukraińską stolicę po kilkudniowej przerwie spowodowanej wizytą w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Łączymy się z Kijowem. Tam jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
15: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
12: Relacjonował Ołech Biłecki, dziękujemy. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem w nocy w miejscowości Porzecze w powiecie kieleckim. 20-letni kierowca podczas wyprzedzania stracił panowanie nad autem.
16: Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował. Niestety pomimo podjętych działań życia 20-latka nie udało się uratować.
12: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Ta razem z prokuraturą wyjaśniają okoliczności tragedii. Trwa dogaszanie pożaru złomowiska w Chorzowie. Strażacy walczą z żywiołem już od kilkunastu godzin. Przypomnijmy, ogień wybuchł wczoraj po południu i szybko zajął wraki samochodów, a później przedostał się do hali magazynowej. Akcja cały czas trwa, mówi Michał Adamek ze straży w Chorzowie.
17: Jest część budynku z trudno dostępną częścią dachową, która wymaga mozolnej rozbiórki i dostania się do tych zarzewi ognia, które tam jeszcze się znajdują.
12: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W kulminacyjnym momencie akcji z żywiołem walczyły 24 zastępy straży pożarnej. Straty na razie są trudne do oszacowania. Tatrzański Park Narodowy debiutuje w kinach. W czwartek premiera serialu Świadomi Tatr, który opowiada o największych problemach gór. Pierwsza odsłona w Zakopanem. Kolejne odcinki pokazywane będą w różnych miastach Polski.
0: Każda z tych premier będzie odbywała się w kinie. Także faktycznie wchodzimy na duży ekran w różnych polskich miastach. Faktycznie ruszamy z takim tournée po Polsce, gdzie będziemy pokazywać nasze odcinki i dyskutować z lokalnymi specjalistami, którzy w tych miejscach Polsce też borykają się z problemami, o których mówimy w serialu.
12: Mówiła Maria Kozłowska z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekcja pierwszego odcinka w czwartek w zakopiańskim kinie Sokół o 19:00. Wstęp bezpłatny.
2: Zakopane dzisiaj skąpane w słońcu i tam nawet 25 stopni na termometrach. 25 stopni również w Białymstoku, 27 w Rzeszowie, 28 wskażą termometry w Lublinie, ale nawet maksymalnie 30 dzisiaj.
13: Bardzo dużo. W ogóle taka pogoda się zrobiła letnia, co nie?
2: Taka nawet bardzo.
13: No, a jak ciśnienie, powiedz? Masz tam gdzieś ciśnienie? Bo tak ci powiem, tak coś uciska mnie tu w lewą skroń. Tak
2: to na pewno coś nie tak.
13: Coś nie tak
2: to na pewno coś nie tak. Jak ciebie uciska, to nawet nie ma co sprawdzać.
13: To się nazywa...
2: Barometr Arkszkora?
13: Ucisk społeczny. Klaudia Wasiluk.
2: Dzień dobry.
13: Marta Kiermasz wraca o 11:00.
12: Wracam, tak jest.
13: A my mamy hity, słuchajcie.
2: Tak. A mało tego, jak wy macie telefony gdzieś tam pod ręką, to bardzo dobrze, to je miejcie, bo za moment, lada moment otworzymy linię i będzie można... dzwonić się prosto do studia.
13: Dobry pomysł masz, bardzo dobry. No, będziecie naciskać w telefony.
2: Tak.
13: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Let me turn the radio on and set the...

0: Tak wam się wczoraj spodobał nasz nowy feature poniedziałkowy, że postanowiliśmy zrobić poniedziałkowy feature również we wtorek.
1: Ale przypominamy, jest wtorek. Poza tym, kurczę, zaczął się wrzesień. No. To już jest ten czas, kiedy bez kalendarza ani rusz.
0: Nie, jest dużo do zrobienia. I o to, co jest do zrobienia, was pytamy i robimy wszystko, żeby wam się chciało.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
0: Czytam, żeby tak się chciało wam to wszystko zrobić. 609-8-6-9-8-6-9. Linię w tym momencie właśnie otwieram, a wy wyciągacie telefony i numer ten właśnie wpisujecie w klawiaturę.
1: A potem dzwonicie prosto do studia i opowiadacie całemu światu o tym, ile rzeczy jeszcze dzisiaj przed wami.
0: Dokładnie.
1: Czy jakieś spotkania, czy jakieś szkolenia, czy zakupy, czy sprzątanie, czy cokolwiek macie na głowie. Oczywiście możecie się nam wszystkim o tym pochwalić.
0: 609-8-6-9-8-6-9 to numer do nas. Ja wiem, że jest moment, chwila, żeby ten numer wpisać, wyciągnąć telefon, więc my dlatego czekamy jeszcze.
1: A może
0: nie?
1: Telefon na dnie torebki, prawda?
0: Ale,
1: się...
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
3: Adrian,
0: cześć Adrianku, powiedz, co tam dzisiaj masz do robienia?
3: O, dzisiaj praca ciężka.
0: Ciężka praca, ale co robisz? Mowy, konkretnie.
3: Kurierka, paczkomaty.
1: Kurierka i paczkomaty.
0: O,
1: jesteś
0: widzisz.
1: Tym chłopem, na którego baby najbardziej czekają.
0: Klaudia coś o tym wie, coś chyba zamówiła. Wszystkiego dobrego, Adrianku, szybkiego fajrandu, jak to się mówi. No i jak najlżejszych paczuszek tobie życzymy.
3: Dzięki.
0: Pozdrawiamy szerokości. Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
3: Agata.
0: Cześć Agata. Jak tam twój dzień dzisiaj? Co masz zaplanowane?
4: Cały dzień praca.
0: Cały dzień praca. Ale to powiedz tak, od rana do nocy?
4: Od rana do nocy.
0: Czym ty się zajmujesz, droga kochana? O co chodzi? Czemu tak długo? Halo? O! I się chyba nie dowiemy.
1: Trudne pytanie zadałeś
0: chyba
1: po prostu,
0: tak.
1: Wiesz.
0: Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Kto po drugiej stronie?
5: Mnie, Maciek, mnie nie jest do śmiechu, właśnie adwerza dżęba.
0: Co takiego?
1: Jedziesz wyrywać zęba? Dobrze usłyszałam?
5: Tak.
0: O!
5: Tak.
0: Ale to...
5: Także do śmiechu mi nie jest.
0: Ale bez zęba też się można uśmiechnąć. To trochę inaczej
5: nie, no
0: ten uśmiech wygląda.
5: Tym bardziej, że to nie jedynka.
1: O, po kieszeni no zaboli, co?
5: No niestety.
0: Ja ci powiem tak, kiedyś to działało, może teraz też zadziała. Tego zęba jak wyrwiesz, włóż pod poduszkę, może rano coś tam się innego zamiast zęba pojawi. Spróbuj
1: właśnie,
0: chociaż.
1: Trzeba zobaczyć.
0: Chociaż spróbuj.
5: Dobra, dzięki.
0: Powodzenia, hej.
1: Dobra, dzięki.
0: Halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Ale się nie słyszymy.
1: 609-869-869, halo?
6: Dzień dobry.
0: Kto z drugiej strony?
6: Ja właśnie Elżbieta.
1: Cześć, Jalu.
0: Cześć, Elżbieta, hej.
6: Właśnie słuchając waszego radia, maluję w domu.
0: Malujesz w domu? Ściany? Czy coś innego?
6: Tak, ściany.
1: Na jaki kolor?
6: No i niestety będę musiała jechać po barwy.
0: Ale powiedz, Ela, mamy nadzieję na niebiesko?
6: Nienawidzę tego koloru.
0: O, no nie, Ela, to tak nie będziemy rozmawiać.
1: Ale Ela, nie, no, jest trochę białego.
6: Świat na żółto lub na niebiesko. Już wolałam żółty.
0: A,
1: proszę bardzo.
0: Dobrze, to my pomalujemy tobie na niebiesko. Wy jesteś razem z nami, więc nie ma innego wyjścia. Elżbietka, wszystkiego pięknego, 100 lat zdrówka.
6: Dziękuję również.
0: I niech tam pędzel
1: serdecznie.
0: Się dobrze na ścianie układa. Kochani, dużo macie rzeczy do zrobienia. A my, żeby wam się chciało to wszystko zrobić, no to proponujemy kawę, ale nie taką zwykłą kawę.
1: Kawę z diabłem.
0: Proszę bardzo.

0: A to już zrobiona. Niektórzy mówią na mnie diabeł, więc jak będziesz ze mną piła, to tak trochę.
1: Chyba nawet
0: trochę
1: wiem, o którego diabła chodzi.
0: Tak jest. I tak właśnie, słuchajcie, robimy wszystko, żeby wam się chciało w ten wtorek.
1: I robimy wam dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Żeby tak się chciało.

0: Tak. I to jest właśnie to. To.
1: Ale, ale żeby wszyscy tacy byli jak Klaudia, że nawet nie zdążysz zapytać, ona tak, zgadzam się.
0: Wiesz, jakiś ten byłby piękny.
1: Pożyczysz stówę do dziesiątego?
0: Tak.
1: To właśnie to pytanie chciałem.
0: Możesz pytać o co chcesz.
1: To nie do dziesiątego, do trzydziestego, bo tak. Dziesiąty za dwa dni. Bez sensu te wejście antynowe.
0: Dlaczego? Jest też taki program, w którym można zapytać, czy jest dzień na tak, czy dzień na nie.
1: A to po 14.
0: Tak.
1: Tak. Jonathan Bledka, Róż za moment, NSYNC też na horyzoncie, Freaky Boys, tak zagramy w Voxie. Za chwilę.
0: Tak.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach

0: Promocja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Konrad Baranowski. Prokurator żąda więzienia i wielomilionowego odszkodowania, a obrońca oskarżonych najniższego wymiaru kary. Sprawa pożaru rektoratu AJP w Gorzowie na ostatniej prostej. W przyszłym tygodniu ma zapaść wyrok. W poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Gorzowie wygłoszono mowy końcowe. Szczegóły Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: Zdaniem prokuratora prowadzącego sprawę, zarówno Robert B., jak i jego pracownik Sławomir R. zasługują na karę pozbawienia wolności kolejno 2 lata i 1,5 roku. Śledczy wniósł także o zapłatę przez oskarżonych 17 800 000 zł na rzecz uczelni. To kwota, na którą wyceniono straty poniesione przez AJP w pożarze. Jak argumentował prokurator, mężczyźni muszą ponieść konsekwencje za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa poprzez użycie otwartego ognia. Obrońcy zwracali uwagę na chaos panujący na placu budowy i nienależyty ich zdaniem nadzór ze strony kierownika budowy.
2: Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu, wbrew projektowi i przepisom, użyto palnika gazowego. Podrobione ciuchy znanych marek na bazarze w Słubicach. Wartość towaru oszacowano na 1 000 000 zł. Został on zarekwirowany przez lubuską kasę. Sprawcom grożą kary grzywny, ograniczenia wolności lub do 5 lat więzienia. Na jednym ze stoisk na słubickim bazarze znajdowała się odzież oraz akcesoria z logo znanych światowych marek, w tym kurtki, koszulki, spodnie, torebki, okulary, portfele, skarpetki oraz paski. W sumie 233 sztuki.
4: No mogłaby szybciej temperatura rosnąć. Jeszcze czekamy, aż osiągnie mityczne 26-28 stopni. Zobaczymy słońca coraz więcej, ale cały czas przeszkadzają też chmury. Jak twierdzą meteorolodzy, może z nich trochę popadać dopiero wieczorem. A czy popada, czy nie, ma się zrobić chłodniej. Od jutra w Gorzowie w ciągu dnia temperatura w okolicach 20 stopni.
5: Vox FM.
6: Vox FM Gorzów.
5: Vox FM Gorzów.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
6: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
8: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
0: Reklama.
9: Vox FM. Gorzów.
10: Akcja może potrwać kilka dni. Trwa walka z pożarem składowiska opon na Dolnym Śląsku. Zlecił zabójstwo własnej żony. CBŚP zatrzymało 54-letniego mężczyznę. Szczegóły za chwilę. W lasach prawdziwy wysyp grzybów. Specjaliści apelują o ostrożność.
11: 11 na zegarach. Słuchamy już teraz wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
10: Ogień wstępnie opanowany, ale akcja może potrwać jeszcze wiele godzin, a nawet dni. Na miejscu działa specjalistyczna grupa chemiczna. Strażacy nadal pracują na terenie składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem.
12: Dojechał do nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5 dni.
10: Mówił Konrad Siwik z Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Grupa chemiczna z Wołowa na bieżąco sprawdza jakość powietrza. Jest areszt dla 54-latka ze Śląska, który miał zlecić zabójstwo byłej żony, sędziego i policjantów. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Nowego Sącza, którzy współpracowali z prokuraturą. Sprawę śledzi Michał Rejduch.
13: 54-latek przez ostatnie pół roku nakłaniał mężczyznę związanego w przeszłości z grupami przestępczymi na terenie Śląska do zabicia kilku osób. Zlecenie miało obejmować zastraszenie byłej żony, a także pozbawienie życia sędziego, policjantów i członka rodziny byłej żony. Za te wszystkie czyny 54-latek miał zapłacić swojemu zleceniobiorcy. Motywem miała być zemsta na byłej żonie. W tle był też konflikt o opiekę nad dzieckiem. Mężczyzna już usłyszał zarzuty.
10: Podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną, a na horyzoncie obniżek nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł. Za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
14: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
15: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
16: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu. No nie mam wyjścia.
17: Muszę jeździć po prostu.
0: żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
10: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
16: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
10: Mówił Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Do tej pory jedynym paliwem, które mimo wszystko taniało, był autogaz. Ale i tu dobra pasca się kończy. Podwyżki nie będą jednak aż tak spektakularne. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr. W wiadomościach spektakularna kradzież dzieł sztuki we Francji. Rano dwóch zamaskowanych sprawców włamało się do Muzeum Renoira na południu kraju. Wynieśli 4 dzieła słynnego impresjonisty, a wartość łupu szacuje się na 9 milionów euro. Wracamy do kraju. Borowiki, kanie i kurki. W lasach prawdziwy wysyp grzybów. Potwierdzają to grzybiarze. Za to specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
17: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję. W konsekwencji tutaj pokazywało nam jakieś błędne nazewnictwo co do grzybów, że były to owocniki jadalne, więc na pewno byłabym daleka od tego, żeby z takich aplikacji korzystać.
10: Kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzybознawcy.
18: Miałem wątpliwości co do jednego grzyba, dlatego przyszedłem, żeby sprawdzili.
19: Na wszelki wypadek.
18: Na wszelki wypadek. Wzięło dwóch panów, poszli, zapytali, czy mają przekroić, czy nie przekroić. Może mają pokroić go nawet na plasterki, nie? Byle stwierdzili, że to jest dobry grzyb. A jak niedobry, to trudno, nie?
10: Konsultacje są bezpłatne. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne w południe zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
20: Pogoda grzybowa od czwartku wtedy popada, ale wcześniej, dziś, jutro piękne słońce, no i na termometrach nawet 30-31 stopni.
11: Pogoda jest tak piękna, że nie jestem w stanie opisać jej słowami, tak bym powiedział.
20: Ci się skojarzyło z tym.
11: No niesamowita pogoda, 2+2. 30 stopni dzisiaj w najcieplejszych miejscach w kraju.
20: Dużo 31 jutro maksymalnie, dzisiaj delikatnie popada, może tam w Suwałkach coś tam przelotnie,
11: czwartek,
20: ale...
11: W czwartek już wszędzie będzie padało i już nie będzie tak fajnie w czwartek, bo tylko 20 stopni.
20: Dlatego cieszmy się, jak mamy to słońce. A propos słońca, to jest taki antycyklon, nazywa się Ulrich. Czytaliśmy
11: Ulrich,
20: o nim. I to on to słońce nam przywiał.
11: To ten spod Grunwalda, Ulrich?
20: Tak, dokładnie ten sam.
11: Zobacz ty.
20: I kiedy on przynosi nam słońce, to pewna telewizja, również ze słoneczkiem, logo proponuje...
11: To zimę. Dzisiaj Kevin sam w domu, nie? W telewizorze, ale jaja.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Ja wiem, że może kusić, ale nie oglądajcie Kevina samego w domu dzisiaj w swetrze ze świąt.
20: Nie, bo to w ogóle bez sensu.
11: 30 stopni za oknem się upocicie, to niepotrzebne.
20: Nie, absolutnie nie. My, ale nie o telewizji, tylko o radiu, bo my tutaj w radiu jesteśmy,
11: właśnie,
20: prawda? Mamy 5 minut
11: tutaj.
20: Po godzinie 11 w tym czasem.
11: U nas też gorąco, bo płomienie.
20: O, płomienie
11: miłości, tak jest. Klaudia Wasiluk.
20: Arek Sikora.
11: Dzień dobry, gramy.

0: jak wygląda praca w radiu. No, gramy wam w rytmie hitów, to przede wszystkim, ale też przeglądamy internet w poszukiwaniu no, ciekawych rzeczy, które można by było wam powiedzieć, prawda?
1: Jeżeli powiemy teraz, że dotarliśmy na koniec internetu, to tak jakbyśmy naprawdę nic nie powiedzieli.
0: Natknęliśmy się, słuchajcie, na kanał na YouTubie, gdzie pewien pan sobie trenuje. Ale w jaki sposób? Tytuły filmów mogą nam powiedzieć wszystko, o co tutaj chodzi. Na przykład, pompki w wannie z telewizorem na plecach. Jeden tytuł. Kolejny. Bicepsy telewizorem. Pompki z drzwiami na meblościance.
1: Tak, dobrze słyszycie. Pewien typ z własnej, nieprzymuszonej woli wchodzi na meblościankę.
0: Zakłada drzwi na plecy i robi pompki.
1: Prawdziwe drzwi, pełnowymiarowe drzwi. To nie są jakieś takie drzwiczki, wiecie, z domku dla lalek, nie?
0: Prawdziwe drzwi takie,
1: tak.
0: że
1: meblościanka też taka prawie, że pod sufit.
0: I to kręci po 100 tysięcy wyświetleń. Ludzie to oglądają. Też z własnej, nieprzymuszonej woli.
1: Wiesz, że my jesteśmy jednymi z nich?
0: A. Ale tytuł kolejnej piosenki idealnie odwzorowuje stan, w którym się teraz znajdujemy. Zastanawiamy się, jak o tym zapomnieć, że to znaleźliśmy. Także jakby ktoś miał jakieś pomysły.
1: Pochwalimy się tym na antenie. Pozapominamy sobie razem. 20 minut po 11. W Vox FM.

0: 26 minut do 12. Hungry Eyes, czyli takie głodne oczy. Na głód dobra by była parówka.
1: O!
0: Na przykład.
1: Na przykład.
0: A ja tak nie bez powodu o parówce wspominam. Są takie...
1: Czekaj. Jakiej parówce?
0: Parówce... A jaka może być parówka?
1: Zachodzisz do miejsca, gdzie się teraz zachodzi ze łzami w oczach, czyli na stację paliw, to zawsze pytają, jaka paruwa, wariacie, nie?
0: Bo no tutaj, właśnie.
1: Kabanosik z serem, z bekonem, jakiś tam, wiesz, nie?
0: Tak. No, tak. A są też takie czworonożne parówki.
1: Wybrnąłem, dobra.
0: Które śmigają po chodnikach.
1: A ty o tych jamnikach mówisz,
0: te
1: długie takie
0: mówię.
1: Paróweczki. No. Na tapecie Kraków, tam się przenosimy. I słuchajcie, ostatnio w Krakowie odbyła się super impreza parówkowa. Chodzi o Marsz Jamników.
0: Coroczny Marsz Jamników.
1: Dokładnie
0: tak. Ulicami miasta przeszły się przepiękne jamniczki poubierane.
1: Poprzebierane za wróżki, wiesz. Ludzie naprawdę się postarali. Tutaj jest jamnik czarodziej, widzę zdjęcie. Jamnik, który ma założony na siebie karton i udaje, że jedzie samochodzikiem.
0: No, to przeurocze to wszystko
1: tak,
0: jest.
1: Bardzo fajne,
0: w ogóle
1: super.
0: Z jamnikami to ja mam wrażenie, że jest trochę jak z kolendrą. Że albo się je kocha, albo się nienawidzi.
1: Jak można nienawidzić jamników?
0: Nie wiem, ja też uwielbiam kolendrę.
1: No właśnie.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokuć iście się.
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: Ja bym chciała, żeby

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
8: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
7: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
9: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
11: Baza ratowników jak nowa. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego zakończyła się inwestycja kosztująca ponad 3 miliony złotych. Dyrektor WSPR podkreśla, ratownicy mają teraz warunki jak w domu. Przez blisko rok prawie wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w Gorzowie stacjonowały w bazie przy ulicy Śląskiej. W pomieszczeniach przeznaczonych dla dwóch pracowników ochrony zdrowia przebywało często 4-6 ratowników. To już przeszłość. Trzy zespoły stacjonują teraz przy Kazimierza Wielkiego. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego wyremontowany został m.in. dach. Doszła klimatyzacja, ocieplenie ściany, trzy szybowe okna i charakterystyczne ciemnograficzne malowanie. Remont był generalny, mówi Andrzej Schmidt, dyrektor WSPR w Gorzowie.
12: Naprawdę, to jest od najniższego szczebla, czyli od fundamentów fundamentów. Było to wszystko odsłonięte, było robione. Udało się odkryć pomieszczenie, o którym nie wiedzieliśmy. Także bardzo głęboko kopano. Niestety nie było tam skarbu.
11: Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do czerwca bieżącego. Blisko 3 miliony złotych pochodziło ze środków unijnych. Ułani i drony na muralu w Międzyrzeczu. Malowidło powstało z okazji 30-lecia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Mural łączy tradycję i współczesność. Uroczyste odsłonięcie wojskowego muralu w piątek o godzinie 10 w Międzyrzeczu przy Urzędzie Miejskim. Przy tej okazji wręczone zostaną medale i odznaczenie zasłużonym żołnierzom i pracownikom. Pojawi się m.in. napis Międzyrzecka Duma od 1996 roku.
13: Cieszymy się piękną pogodą, cieszymy się tym, że dziś w Gorzowie znów w okolicach 25-28 stopni, dużo słońca, bo od jutra pogoda nieco gorsza, wprawdzie bez jakichś gwałtownych tąpnięć, bo nie będzie źle na termometrach w okolicach 20-22 stopni, ale faktycznie zrobi się nieco chłodniej. Że nie wspomnę o tym, że noce i wieczory już naprawdę bardzo zimne.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama.
19: Vox FM Gorzów.
20: Prezydent krytycznie o Macieju Berku, a chodzi o jego wybór na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów powodem ich niedopuszczalne działania. Polscy uczniowie w europejskiej czołówce. Za chwilę wyniki najnowszych badań PISA.
21: W studiu witamy Dawida Osysko.
20: Dzień dobry.
21: Jest 12, to czas na wiadomości Vox FM.
20: Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki. Bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie Berka. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Krzyżakiem, który był w Pałacu Prezydenckim. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi Kancelarii Głowy Państwa?
22: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
23: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
22: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
23: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
22: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
20: Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgrzy wydali 10 rosyjskich dyplomatów. Jak tłumaczą władze w Budapeszcie, mieli doprowadzić działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są dla nich niedopuszczalne, poinformowała o tym szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją, napisano w komunikacie. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA 2025. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie. Podkreśla to Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.
4: Wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
20: Polsce udało się wyhamować spadki, ale dla całej Europy to badanie jest sygnałem alarmowym, dodaje szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
15: I widzimy, że w niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to to jest sygnał alarmowy. To dotyczy też umiejętności matematycznych.
20: W badaniu PISA 2025 uczestniczyło 91 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tysięcy. Pół wieku później znów spotkali się na Darze Pomorza. W Gdyni ponad 50 uczestników legendarnego rejsu przez Atlantyk wspominało wyprawę z 76 roku. Popłynęli wtedy do Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Żagiel i obchodów 200. rocznicy niepodległości USA.
16: Super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że to się dopiero zaczyna.
18: Dobrze powiedziane, no po 50 latach.
24: Z niektórymi się widujemy częściej, tak wychodzi. Z niektórymi bardzo często, ale niektórych widzę pierwszy raz od tamtych czasów, nie, od skończenia szkoły.
25: Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy tego wspominali dawne czasy, 76 rok.
20: Podsumował kapitan Daru Pomorze Andrzej Olko. Podczas uroczystości zwodowano dwa albumy poświęcone rejsowi z 1976 roku.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubina. Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock. Na czele tabeli Lech Poznań, za nim Legia Warszawa, dalej Górnik Zabrze. Na szarym końcu bez ani jednego punktu po 6 kolejkach Raków Częstochowa. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów i zaczyna się od szlagieru, w którym Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone także na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Na boisku pewnie zobaczymy Jakuba Kiwiora, zabraknie kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka pauzującego za czerwoną kartkę. O godzinie 15 w Warszawie zbierze się Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
26: W pogodzie same dobre wiadomości.
20: Już się powiedziałem, tak.
26: Same dobre wiadomości.
27: Nie, my się w życiu nigdy nie pokłóciliśmy jeszcze.
26: No jeszcze chyba nie.
27: No.
26: Jeszcze.
27: Jeszcze.
26: Dużymi literami.
27: 30 stopni dzisiaj. Zmieńmy temat.
26: Tak, masz rację. Masz rację, Arku. Jak ty mówisz, że 30 stopni, to ja ci wierzę.
27: Jutro 31.
26: To też masz rację.
27: Super.
26: Absolutnie tak.
27: Opady deszczu prognozowane przez synoptyków jutro na zachodzie kraju.
26: Tak, i tej nocy również mogą być na zachodzie
27: coś
26: i na północnym
27: popada.
26: Zachodzie.
27: O tych dobrych wiadomościach żeśmy tak zaczęli, bo dzisiaj Dzień Dobrych Wiadomości. Podsyłacie cały czas na 609-86-9869. Na przykład ktoś napisał dzisiaj, a propos dobrych wiadomości, 8, a wypłata już na koncie.
26: O, proszę
27: czasami
26: bardzo.
27: Czasami 10 przychodzi.
26: I to jest bardzo dobra wiadomość.
27: Dawajcie więcej tych dobrych wiadomości, bo... No właśnie.
26: Bo my też coś mamy.
27: Mamy dobrą wiadomość.
26: I to też jest bardzo dobre.
27: A teraz powiemy, czy najpierw sponsor...
26: Teraz powiemy dzień dobry.
27: Dzień dobry, sponsor, cyk.
28: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
29: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: I teraz,
26: może
27: teraz
26: nie
27: mów,
26: a może nie mówmy.
27: A czemu nie?
26: Że powiemy za chwilę i wtedy jeszcze...
27: To wy wysyłajcie SMS-y, a my coś z tymi SMS-ami zrobimy.
26: Tak.
27: No właśnie. Ha!

0: Heal My Heart. Tak wam gramy w rytmie hitów i to jest dobra wiadomość, że gramy wam w rytmie hitów.
1: Tak, i robimy wam dzień dobry przy okazji, a teraz dzień dobry to my zrobimy Radkowi. Halo, halo, Darkowi, przepraszam. Halo, halo, cześć Darku.
2: No halo, halo, witam.
0: Dzień dobry, Darek. Darek, co robisz? Opowiadaj, gdzie jesteś.
2: Jestem w pracy.
0: A w piątek co będziesz robił?
2: W piątek jadę do wulkanizatora.
1: No właśnie.
2: Na zimowe.
1: Darek, że już, my Darek to zachodzimy w głowę, właśnie, czy to nie za wcześnie? No.
2: Nie za wcześnie, no teraz mamy ładną pogodę, nie ma kolejek, ale za miesiąc o tej porze może być ciężko.
0: Właśnie Darek, zobacz, pomyślał wcześniej, pojedzie, zobacz, wiesz, ten przezorny wymieni
1: tak już jest
0: później. A później ty będziesz stała, wiesz, czekała w kolejce cały dzień, pół dnia.
1: Darek już ma do Darka, który już będzie jechał na zimówkę.
0: Darek, to zróbmy może jeszcze tak. Zaradny z ciebie chłopak, wszystko fajnie, mamy dla ciebie niespodziankę, ale nie oddamy jej za darmo. Z racji tego, że no jesteś już na antenie Radia Vox FM, słuchaj, pobawimy się z tobą w quiz. Quiz
1: samochodowy,
0: no będziemy w temacie, będziemy tobie zadawać pytania i jak odpowiesz poprawnie, to usłyszysz taki dźwięk. Jak trzy razy poprawnie odpowiesz na pytanie, to wygrywasz nagrodę. Co ty na to, gramy?
2: Gramy.
0: No to dobra, to tutaj zmieniam podkład. I
1: pytanie numer jeden.
0: Pytanie numer jeden, słuchaj i odpowiadaj.
1: Ile opon ma typowy samochód? Można pomylić się o cztery.
0: O.
2: Cztery.
0: Braw, dobrze, dobry jest. To teraz ja zadam pytanie, ciekawe, czy sobie też tak dobrze poradzi.
1: Pytanie numer dwa.
0: Jak często należy wymieniać płyn do kierunkowskazów?
2: Nie ma płynu do kierunkowskazów.
0: Dobry
1: bystrzak!
0: On się musi znać na rzeczy.
1: No. Dobra, to teraz już rozstrzygające. Pytanie numer trzy.
0: No.
1: Co oznacza R na skrzyni biegów? Musisz odpowiedzieć błędnie.
2: Jedziemy do przodu.
0: No w sumie...
1: Darek!
0: Dobrze!
1: Zarobiłeś!
0: Dareczku, jesteś bezpiecznym kierowcą, z wyprzedzeniem myślisz o tym, żeby zmienić na zimowe oponki, to my wiemy, że bezpiecznie dojedziesz do Energylandii, do której już teraz zgarniasz poczwórne zaproszenie!
2: No super, fajnie, dziękuję bardzo.
0: Dareczku,
1: to my dziękujemy za super zabawę.
0: A powiedz, kogo zabierzesz ze sobą?
2: No, całą rodzinę zabiorę, żona i dwójkę dzieci.
0: Opowiadaj, jak mają na imię, to ich od razu pozdrowimy tutaj.
2: Żona Martyna, syn Borys i córka Sara.
0: Pozdrawiamy serdecznie, bawcie się jak najlepiej.
2: Fajnie, dziękuję bardzo, pozdrawiam całe radio.
0: Też pozdrawiamy i przypominamy, że tak właśnie robimy wam dzień dobry w Vox FM.
1: W dzień dobrych wiadomości.
0: Dzień dobrych wiadomości, dokładnie.
1: Teraz też dobrze, zagramy.
0: Lady Punk, Chris Cross, Amsterdam na horyzoncie, miły pan. 19 minut po 12.
1: A my wasze dobre wiadomości cały czas zbieramy. 609-869-869, jak chcecie się czymś pochwalić.
0: Radek ma dobrą.
1: No?
0: Dobra wiadomość jest taka, że wczoraj miałem urodziny, a dziś imieniny.
1: O!
0: Najlepszego, 100 lat.
1: 19 po 12.

0: Jak dzieje się coś bardzo ważnego w waszym życiu, to jest właśnie ścieżka dźwiękowa. Idealna pod takie wszelkiego rodzaju ważne historie. Fate!
1: Patetyczne wydarzenia.
0: Alan Walker. Ava Max. I miejsce trzecie.
1: Trzecie miejsce. Ostatniego notowania bez listy, jakby ktoś się zastanawiał. O co chodzi? Jakie miejsce? Jakie trzecie?
0: Tak, bo u nas się głosuje, słuchajcie. U nas się wybiera hity.
1: Dokładnie tak.
0: Jeżeli gramy dobrze, to wiadomo.
1: To wszystko wy robicie. Vox.fm.pl, zakładka bez lista i nasza apka na waszych smartfonach. Głosujcie plusy, minusy do waszej dyspozycji.
0: A w piątek, słuchajcie, po 17. Bez listy w wydaniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
2: Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
2: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
6: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
16: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
15: Z PSB zawsze się da.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
20: Carrefour w sumie najlepszy jest.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Reklama.

0: Wojtek Hańczuk. Manhattan i zawarcie bez ciepłej wody dopiero w przyszłym tygodniu. Elektrociepłownia zmieniła plany wyłączeń na prośbę mieszkańców, którzy nie chcieli długich okresów bez dostępu do ciepłej wody. W tym tygodniu problemów już być nie powinno. A w przyszłym tygodniu od poniedziałku do środy woda zostanie wyłączona w budynkach m.in. przy ulicach Śląska, Budowlanych, Małopolska, Spółdzielców, Żerańska, Towarowa, Fabryczna, Kwiatowa, Wawrzyniaka, Przemysłowa i Woskowa. A potem wyłączenia na Górczynie. Za śmieci nie będą płacić więcej mieszkańcy podgorzowskich miejscowości. Powinniśmy utrzymać tegoroczną cenę, uważa Paweł Tymszan, wójt gminy Deszno. Po wyjściu Gorzowa ze Związku Gmin, 5 podgorzowskich samorządów samodzielnie, ale nadal wspólnie prowadzi gospodarkę odpadami. Zmniejszono częstotliwość ich odbioru, ale cena została utrzymana.
1: Takie mamy założenia, żeby w najbliższym czasie, co najmniej roku, cen nie podnosić.
0: Mówił Paweł Tymszan. Farmaceutów chce szkolić Akademia imienia Jakuba z Paradyża. To kolejny kierunek medyczny, który chce w przyszłości utworzyć uczelnia. Obecnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu można studiować pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, analitykę i dietetykę. Legendarna giełda samochodowa obchodzi ćwierć wiecze istnienia. Dokładnie 25 lat temu przy ulicy Myśliborskiej po raz pierwszy spotkali się handlujący i kupujący. Wtedy przede wszystkim samochodami. Teraz na Myśliborskiej można kupić właściwie wszystko. A miejsce ma wielu fanów niedzielnych zakupów.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba Sparadyża, w tym kolejne nowości: inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
8: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
9: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starczy. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Vox FM Gorzów.
14: Biegli, zakończyli pracę, znamy wyniki sekcji ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Chcę spotkać się z bliskimi i współpracownikami. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Nagrała piosenkę o swoim mieście. 7-letnia Maja z Bełchatowa spełniła swoje marzenie.
15: Minęła 13. Na wiadomości Vox FM zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
14: Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to istotne dla sprawy?
16: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
14: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył granicę w Bobrownikach. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, gdy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku.
11: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
14: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym m.in. Polski i USA. Do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego strzału Kijowa. 19 osób zostało rannych i przekazał to mer Kijowa Witalij Kliczko. Prezydent Ukrainy Zełenski poinformował, że Rosja przeprowadziła atak na kanał telewizyjny My Ukraina. Podczas transmisji na żywo są ranni. Od rana siły rosyjskie atakują stolicę. W Kijowie trwa alarm przeciwlotniczy w związku z zagrożeniem atakiem dronów odrzutowych. Groźny wypadek na jednym z osiedli w Nowym Sączu. Wieczorem z okna bloku wypadł 8-latek. Chłopiec trafił do szpitala.
12: Ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopiec wypadł z okna z pierwszego piętra, gdy opierał się o moskitierę okienną. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala.
14: Mówiła Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Była wizyta w studiu i profesjonalny montaż. 7-letnia Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście. Opowiada w niej o swoich ulubionych miejscach.
17: Bełchatów to nie tylko elektrownia i kopalnia. To wiele fajnych miejsc, które warto zobaczyć.
14: Przy pisaniu tekstu pomagała jej mama, pani Joanna.
18: Utwór, który dotyczył jej miasta, troszeczkę, a nawet w całości o niej, był spełnieniem takich jej maleńkich potrzeb na realizację siebie na scenie.
14: Wkrótce powstanie także teledysk, który będzie dostępny na YouTubie.
19: Bełchatowie, jaka pogoda, Klaudia powie. O, dawaj, dawaj!
20: To Maja takie rzeczy robi, a nie Arek. Ja to powiem, wiecie o czym? O tym, że dzisiaj będzie przepięknie i bardzo ciepło. Nawet 30 stopni wskażą termometry, a jutro będzie jeszcze lepiej, bo jutro nawet 31. Noc taka, powiedziałabym, nawet chłodna, no ale 18-19 stopni w nocy. To jeszcze nic, kiedy patrzymy na czwartek i takie temperatury będą w ciągu dnia.
19: No, w Bełchatowie...
20: A w Bełchatowie ciepło, jak zawsze.
19: 27 stopni teraz, do 29 w najcieplejszym momencie dnia dzisiejszego.
20: Dzięki.
19: Coś
20: Maja.
14: Dziękujemy ci w imieniu Mai i wszystkich.
19: To fajna to może być piosenka, ja czekam z niecierpliwością.
14: Wszyscy czekamy.
19: 4 minuty po 13.
20: Ja tam mam już Mai wszystkie płyty. Tak?
19: Z tak. Autografem?
20: Tak.
19: No to co zazdroszczę.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: 4,5 minuty po godzinie 13. Velvet i Chemistry na dobry początek tej godziny. Longi i juniory również za moment będą. I Andrea Bocelli.
19: Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj mamy Dzień Dobrych Wiadomości.
14: No to ta o Mai była świetna.
19: Była świetna. Dawid Osysko z takimi jeszcze więcej takich przyniesie o 14.
14: Zrobię wszystko, co w mojej mocy.
20: Dobrze, czekamy.
19: Świetnie. A tutaj dzień dobry, mówię o Klaudia Wasilu.
20: I Arek Sikora.
19: No i proszę bardzo, tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów we wtorek, 8 września.
20: A jak macie jeszcze jakieś dobre wiadomości od siebie, no to oczywiście no cały 609, czas jesteśmy pod telefonem.
19: 869-869. Wysyłajcie.

0: Dzień dobrych wiadomości, 609-869-869. No częstujecie nas swoimi dobrymi wiadomościami. Cześć wam, moja dobra wiadomość jest taka, że za 50 minut koniec pracy i dowiedziałem się, że żona jest w ciąży. Pozdrawiam gorąco.
1: Oho, to chyba tego nie przebijemy.
0: No chyba nie.
1: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy przede wszystkim.
0: Tomek fajnie napisał. Dobra wiadomość taka, że co mam zrobić dziś, zrobię pojutrze i będę miał dni wolnego.
1: O, proszę, no? Też jest jakaś myśl.
0: Super.
1: A jak ty powiedziałeś, że częstujecie nas swoimi dobrymi wiadomościami, to ja myślałam, że wzięłam to już dosłownie, bo przeczytałam wiadomość. Hello, a ja w pracy planuję już obiad z ostatnich zbiorów, a byłam w sobotę na grzybach, więc jest z czego ten pyszny sosik grzybowy z cebulką na kaszy kryczanej. I do tego klopsiki! Mniam. Ktoś pisze? I nie poczęstował.
0: No nie poczęstował. To bardzo niedobra wiadomość, że nie poczęstował. Trzeba coś z tym zrobić.
1: A pora obiadowa?
0: Życzymy smacznego. Born to make you happy. Już teraz Britney Spears. Jeszcze tutaj SMS taki przywędrował przed chwilą. Mam dwie dobre wiadomości. Od piątku 2 tygodnie urlopu.

0: Dzień dobrych wiadomości. No i jakoś tak się złożyło, że zaczęliście chwalić się urlopami. Grzesiek napisał, że już po urlopie na przykład.
1: A Krzysiek, ty wiesz, co Krzysiek napisał, że ma aż za dobrą wiadomość, bo teściowa napisała do niego, że nie przyjedzie do Polski, bo miała zostać aż do nowego roku, a coś jej wypadło, słuchaj, i przeprasza.
0: Z
1: tej tęsknoty wyślę jej kaktusa, bo mieszka w Meksyku. Na tyle się poświęcę.
0: Krzychu, ja myślę, że tutaj absolutnie nie ma opcji, żeby cię przebić, ale spróbujmy. Damian napisał tak. Dobra wiadomość to taka, że na dziś w robocie wszystko zrobione i mogę iść zjeść zupkę tajską z krewetką i przez kwadrans poczuć się jak na urlopie.
1: O, proszę.
0: O, to są sposoby.
2: Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
22: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
0: Wojtek Hańczuk. Będzie więcej kamer w centrum Gorzowa. Urzędnicy postanowili, że miejski monitoring zostanie rozbudowany. Kamery pojawią się m.in. na kwadracie, rondach Santockim, Gdańskim, Ofiar Katynia oraz na Jancarza czy na Walczaka. Nowe kamery powinny zostać zamontowane do końca przyszłego roku. Pierwsze wrześniowe zmiany w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów. Gorzowskie MZK wprowadza korekty. Pasażerowie, zanim ruszycie w drogę, warto sprawdzić rozkład jazdy. Szczegóły na stronach Miejskiego Zakładu Komunikacji. Kilkanaście przeszkód, górki, ekstremalny bieg ponownie w Gorzowie. W sobotę będzie można pobiegać tropem dzika po Parku Słowiańskim. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Dzikie Dziki, które od lat specjalizuje się w biegach z przeszkodami. Warto spróbować, jest też kategoria dla amatorów. To niesamowita przygoda, przekonują Krzysztof i Mateusz.
1: Jest to naprawdę konkretna przygoda i przełamywanie tych barier, które człowiek w sobie ma, które gdzieś stanowią ten próg. Wcale nie trzeba być super silnym, wystarczy trochę chęci.
3: Ciężko jest rywalizować na asfalcie z kimś, kto waży 56 kg, ale jak obaj weźmiemy worek, który waży 30, to już nam się ta przewaga całkowicie zmienia.
0: Bieg w sobotę, start w grupach z Placu Cyrkowego. Warto zajrzeć do internetu, szczegóły w mediach społecznościowych. Dzikich dzików. Jabłka, miód i wiele przysmaków. Drugi gorzowski festiwal Renety Landsberskiej i miodu odbędzie się 19 września tradycyjnie na Ryneczku przy Jerzego. Będzie sporo kulinarnych atrakcji, o szczegółach będziemy jeszcze informować.
23: Uwaga kierowcy, ostrożnie na wyjeździe z Gorzowa na ulicy Walczaka. Są utrudnienia, zderzył się jednoślad z osobówką. Motocyklista trafił do szpitala, chodzi o trasę Gorzów-Strzelce Krajeńskie. Obowiązuje ruch wahadłowy. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj bardzo ciepło, słonecznie, wręcz wakacyjnie, ale już od jutra będzie dawać o sobie znać jesień.
24: Vox FM.
25: Vox FM.
24: Gorzów.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
18: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wszystko mam. Kaufland.
19: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: Reklama.
23: Vox FM.
22: Gorzów.
24: Pseudo-inicjatywa. Premier ostro o prezydenckim projekcie w sprawie kryptowalut.
25: Z Pałacu Prezydenckiego, gdzie coraz wyraźniej widać panikę.
24: Odwołanie Piesiewicza dziś raczej niemożliwe. Za godzinę zbierze się zarząd PKOL-u. Napędza go 1000-konny silnik diesla. W Kielcach zaprezentowano nowy ciężki wóz bojowy piechoty.
26: Słuchamy wiadomości Vox FM. Punktualnie o godzinie 14. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
24: Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to zdaniem Donalda Tuska wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i środowisku opozycji. Według premiera szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto, Przemysław Kral, miał wpływ na zgłaszane przez Pałac Prezydencki poprawki do ustawy o kryptoaktywach.
25: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego. Poprawka próbowała wyrzucić ten artykuł. Znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło.
24: To właśnie prezydencki minister Zbigniew Bogucki przedstawił dzisiaj założenie prezydenckiego projektu dotyczącego kryptowalut. Według niego to próba rozwiązania sporu, a fundamentem projektu ma być ustawa rządowa zawetowana przez prezydenta. Nie będzie dzisiaj odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. Słyszymy to od członków Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Za godzinę to gremium zbierze się po raz pierwszy od aresztowania Piesiewicza. Na spotkaniu mają jednak zapaść inne ważne decyzje dla dalszego funkcjonowania PKOL-u. Z jednym z członków Prezydium rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
0: Tak jest, zgadza się. Jak uważa wiceprezes PKOL-u Adam Konopka, o odwołaniu prezesa może zdecydować dopiero zarząd komitetu w obecności 2/3 wszystkich członków.
1: Wie pan, no pewnie są grupy prawników, które w różny sposób to interpretują. My mamy wiele interpretacji i stoimy na takim stanowisku, że nie musimy zwoływać walnego do odwołania prezesa Piesiewicza.
0: Zarząd PKOL-u ma zostać zwołany w ciągu najbliższego tygodnia. Dzisiaj według wiceprezesa Konopki prezydium musi zdecydować, kto będzie pełnił obowiązki prezesa w najbliższym czasie. I to pomimo, że Radosław Piesiewicz wyznaczył już jednego z wiceprezesów do tego zadania.
24: Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Jest o 12 ton cięższy od znanego już borsuka. W środku pomieści 10 osób, a napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty. Prezentacja tej maszyny to jedno z najważniejszych wydarzeń Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
2: Szanowni Państwo, tak właśnie prezentuje się ciężki bojowy wóz piechoty.
3: Takiego pojazdu nie ma na wyposażeniu polskiej armii, a my chcemy powiedzieć, oto mamy demonstratora technologii i będziemy gotowi w 2029 roku do seryjnej produkcji, jeśli będzie zapotrzebowanie ze strony polskiej armii.
24: Zaznacza prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. To jest wóz na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z Portalu Obronnego.
4: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
24: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa w Kielcach do piątku. W wydarzeniu bierze udział ponad 1200 wystawców z 43 państw, w tym ponad 500 firm z Polski. Zaglądamy jeszcze na zachód naszego kraju. Zielonogórskie winobranie to nie tylko atrakcje dla dorosłych. Tajniki wyciskania soku z winogron poznawali najmłodsi.
5: Szykujemy winogrona na sok, będziemy z dziećmi sok wyciskać.
11: I łatwo taki sok zrobić?
5: No, na razie jesteśmy tak nawet, to myślę, że nie w połowie procesu.
27: Mamy specjalne prasy, mamy rozdrabniarkę do owoców. Oprócz tego robimy mnóstwo przeróżnych zabaw. I artystycznych, i sportowych, i szalonych.
28: Mam na imię Jana, sok z winogron.
11: Sok z winogron. A próbowałaś zrobić?
28: Tak.
11: I jak się udało?
28: Dobre jest.
24: Na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica. Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
29: 101
30: i 7
29: Vox FM Gorzów.
31: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na wtorkowe popołudnie razem z nami. Aaron Chupa, Weekend i Garcia. Tak się witamy.
32: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Garcia i Bamboleo, 14 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Uwaga, bo będą problemy z ciepłą wodą. W tym tygodniu problemy bloków przy kilkunastu ulicach na Górczynie, m.in. potrzeby Armii Krajowej, Okulickiego czy Obrońców Pokoju. Do piątku ciepła woda będzie wyłączana między 8 a 20. Natomiast w przyszłym tygodniu podobne problemy będą mieli mieszkańcy Zawarcia. To wszystko jest poniekąd zaplanowane, dlatego że elektrociepłownia przebudowuje magistralę ciepłowniczą, no i etapami trzeba to robić. Zatem trzymajcie się tam na Manhattanie, a za tydzień będziemy pozdrawiać szczególnie gorąco mieszkańców Zawarcia. Na całe szczęście dzisiaj na przykład cieplutko i to będzie ostatni tak ciepły dzień w tym roku. Ale o tym jeszcze powiemy. Póki co równie gorąco zagramy w rytmie hitów Katy Perry, The Colors i Scully.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Collins, Zenek, Martyniuk i Ryder Love. 25 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. W podgorzowskich lasach póki co więcej grzybiarzy niż grzybów. Te już się pojawiły, ale prawdziwy wysyp dopiero przed nami. W weekend w mediach społecznościowych pojawiły się już zdjęcia z grzybobrań na gorzowskim ryneczku przy Jerzego, czy na wełnianym rynku ludzi sprzedających maślaki, podgrzybki, prawdziwki. Na razie jak na lekarstwo. Leśnicy potwierdzają, że jesteśmy jeszcze przed sezonem. Winna wszystkiemu jest susza, która panowała w lubuskich lasach. Więcej na ten temat prosto z nadleśnictwa Kłodawa. Kamil Blask.
1: Jeszcze nie za dużo, nie jesteśmy u progu tego wysypu, ponieważ jeszcze jest sucho w lesie. W tych miejscach, gdzie troszeczkę jest wilgotniej, czyli w jakichś obniżeniach, to tak, natomiast jeszcze czekamy.
0: Jeżeli w najbliższych dniach deszczu nie zabraknie i nadal będzie ciepło, grzyby się pokażą, ale no, na razie dzisiaj mamy jeszcze prawdopodobnie ostatni dzień lata, takiego prawdziwego. Deszcze wracają jutro, więc grzybiarze już zacierają rączki.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Eliox i Lavinia Reasons, 23 minuty przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy niezwykle gorąco i serdecznie. JJ, Still Summer on My Mind. Z tym wrócimy.
1: Reklama. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
12: Był pijany, uderzył w ogrodzenie. O zdarzeniu policję zaalarmował samochodowy system e-call. Karolina Łopacińska-Wałciechowska, oto szczegóły. W niedzielę doszło do kolizji w Kunowicach, powiat subicki. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia. 33-latek jadący osobowym Volkswagenem stracił panowanie i wjechał w płot posesji. Zgłoszenie zostało wysłane automatycznie z systemu e-call z położeniem auta, czasem zdarzenia i informacją o aktywacji poduszek powietrznych. Interweniował patrol ze Słubic. Okazało się, że kierowca miał ponad promil alkoholu w organizmie. 33-latek stanie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami. Od kilku lat wszystkie nowe samochody w Europie muszą być wyposażone w system e-call, który pozwala na automatyczne lub manualne wezwanie pomocy w przypadku wypadku lub kolizji. W podgorzowskich lasach póki co więcej grzybiarzy niż grzybów. Te już się pojawiły, ale prawdziwy wysyp dopiero przed nami. W weekend w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z grzybobrań. Na gorzowskim ryneczku Przyjeżego czy na wełnianym rynku ludzi sprzedających maślaki, podgrzybki czy prawdziwki jak na lekarstwo. Leśnicy potwierdzają, że jesteśmy jeszcze przed sezonem. Winna susza, która panowała w lubuskich lasach, mówi Kamil Blask z nadleśnictwa Kłodawa.
13: Jeszcze nie za dużo, nie jesteśmy u progu tego wysypu, ponieważ jeszcze jest sucho w lesie. W tych miejscach, gdzie troszeczkę jest wilgotniej, czyli w jakichś obniżeniach, to tak, natomiast jeszcze czekamy.
12: Jeżeli w najbliższych dniach deszczu nie zabraknie i nadal będzie ciepło, grzyby się pokażą. Ostrożnie kierowcy na gorzowskich, lubuskich drogach, bo dochodzi do zdarzeń, tak jak na ulicy Walczaka. Tam powinny utrudnienia się skończyć, ale miejcie to na uwadze, bez pośpiechu. Pogoda do końca dnia słoneczna i bardzo ciepła, ale już od jutra mniej stopni na termometrach, dojdą chmury, a później jeszcze pojawią się deszcze.

0: FM Gorzów.
1: Star Stylers i Keep On Moving, 12 przed 15, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, w wolnej chwili wpadajcie na voxfm.pl, zakładka lokalne, tam piszemy o wszystkim, co ciekawe, co aktualne o Gorzowie. Zatem w wolnej chwili koniecznie odwiedzajcie naszą stronę, a my gramy dalej w rytmie hitów. W kosmos teraz was zabierzemy. Stefan F., Tony IG, Astronomia, za chwilę Classic i Sławomir.

0: Madhouse i Like a Prayer. 3 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości z kraju i ze świata. I wracamy do grania w rytmie hitów z Seanem Bakerem.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
7: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
16: Vox FM.
2: Vox FM.
16: Gorzów.
17: Jakie decyzje zapadną w PKOL? Przed siedzibą komitetu jest nasz reporter. Uderzyli w telewizję podczas transmisji na żywo ukraińscy dziennikarze ranni po ataku Rosjan. Przegląd kominiarski może uratować życie i dobytek. Zadbajmy o co przed spadkiem temperatury.
18: Słuchamy, co przygotował dla nas Dawid Osysko. Na zegarach punktualnie 15. Zapraszamy na wiadomości.
17: Władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie od ponad 3 miesięcy i pierwsze po aresztowaniu prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
19: Tak, jestem, dzień dobry.
17: Mateuszu, o czym będą rozmawiać członkowie prezydium?
19: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
20: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski, Polaków i dla polskiego sportu.
19: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKOL sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
17: Przed siedzibą PKOL Mateusz Gołębiewski. Dziękuję za relację. Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, ale ta liczba może wzrosnąć. Budynek jest częściowo zniszczony. Wybuchł w nim także pożar, który udało się ugasić. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Oleg Biłecki.
13: Prowadziłem program, była cisza, był spokój. W jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy. Bardzo mocne uderzenie, taka eksplozja. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest no, faktycznie w środku, gdzie nie było okien. Ludzie, które byli w tym newsroomie, to chyba przeżyli coś gorszego niż ja, bo ono jest częściowo ze szkła. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze, medycy.
17: Od rana Kijów jest nieustannie atakowany przez Rosjan. Na razie potwierdzono śmierć 3 osób, około 20 jest rannych. Prawie 15 milionów papierosów przejęli funkcjonariusze KAS. Kontrabanda warta niemal 18 milionów złotych przepłynęła do Polski z Tajlandii. Kontener miał zgodnie z dokumentami trafić na Ukrainę, ale...
14: Funkcjonariusze ustalili, że kontener nie przekroczył granicy i znajduje się na jednej z posesji w powiecie radomskim. W wyniku kontroli tego kontenera funkcjonariusze znaleźli prawie 15 milionów sztuk papierosów o wartości rynkowej około 18 milionów złotych.
17: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn, usłyszeli zarzuty pasterstwa celnego. Grozi im odpowiedzialność karna, a śledczy ustalają, kto stał za organizacją przemytu. Na razie za oknem wspaniała letnia pogoda, ale jesień i chłodne dni coraz bliżej. 13 tysięcy razy interweniowali strażacy w minionym sezonie grzewczym. Każdego roku dochodzi do ponad 4 tysięcy pożarów sadzy. Te statystyki mogą być lepsze. Wystarczy co roku zrobić przegląd kominiarski i regularnie czyścić komin.
21: Raz na 3 miesiące, jeżeli jest to opalane paliwami stałymi, gazami oraz paliwami ciekłymi, raz na pół roku i pamiętajmy o przewodach wentylacyjnych raz do roku.
17: Przypomina komendant Państwowej Straży w Szczecinku Mirosław Śledzki. Warto także pamiętać o czujnikach czadu. To urządzenie ratuje kilkadziesiąt żyć każdego miesiąca.
2: 101 i 7
16: Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela czy Światowy Dzień Fizjoterapii. Całkiem przyjemne święta, prawda? Zatem zagrajmy przyjemnie. Sean Baker, Piękni Młodzi i David Guetta.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Run, Run, River, David Guetta, Alok i Stick Figure to już za nami. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi, bo to najlepszy moment na to, żeby sprawdzić, którędy lepiej nie jechać. Zaczyna się korkować most lubuskie od strony zawarcia w kierunku Ronda Santockiego. Proszę o tym pamiętać. Jadąc pod Miejską w dół, owszem, również jest intensywnie, ale ten ruch jako tako idzie. Wielkie korki się na razie nie tworzą. Zdecydowanie więcej samochodów na zawarciu przed Rondem Świętego Jerzego i od strony fabrycznej i od przemysłowej. Od Grobla jeszcze w miarę nieźle. W ścisłym centrum Gorzowa najwięcej samochodów na razie na Spichrzowej. Przy katedrze postoicie tyle co zwykle, przy dawnym kinie Słońce również bardzo intensywnie przed rondem Kosynierów Gdyńskich i na Kosynierów Gdyńskich ogólnie na całej długości tej ulicy jest tutaj bardzo tłoczno. Dzisiaj zdecydowanie więcej samochodów w rejonie skrzyżowania przy Galerii Askana, również weźcie na to poprawkę. Słowiańska, Roosevelta, Andrzejewskiego dzisiaj w granicach normy, tak byśmy powiedzieli. Bardzo dużo samochodów przed rondem Barlineckim oraz przed rondem Gdańskim, zwłaszcza jeśli jedziecie w kierunku Różanek. Ta trasa w ogóle na Różanki jest bardzo mocno oblegana w obydwu kierunkach, zatem no tutaj parę chwil trzeba będzie dorzucić do czasu przejazdu. Wylotówki z Gorzowa nieźle i na Kostrzyńskiej, i na Kasprzaka sytuacja wygląda. Hasła dnia znowu brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Afterparty i bujaj się, 27 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Proszę Państwa, o pogodzie teraz pogadamy. Proszę naprawdę dzisiaj, jeśli macie taką możliwość, odłożyć to, co mieliście zaplanowane i wybrać się na spacer. Chociaż na pół godzinki, dlatego że kolejny tak ciepły dzień dopiero w następnym roku. Już takich temperatur nie uświadczymy jak dzisiaj, niestety. Mówię to z wielkim bólem serca, dlatego że strasznie, prawdopodobnie jak większość ludzi, ciepełko uwielbiamy, no ale po kolei, bo trzeba z tą prognozą się zmierzyć. 26 w Gorzowie, w nocy ciepło, nawet bardzo ciepło, 17-18 stopni. Jutro niestety okolice 20 stopni. Słoneczko będzie z nami tylko w godzinach porannych, po południu już niestety chmury, z których popada deszcz na 100%. W czwartek więcej słońca, ale już tylko 18 stopni, 20 w piątek bez deszczu i to co najprzyjemniejsze, sobota i niedziela odpowiednio 20 i 21 stopni, z zastrzeżeniem, że w niedzielę prawdopodobnie popada. Mamy już dość taką dokładną i szczegółową prognozę pogody na kolejny tydzień, więc proszę sobie wyobrazić, że będzie w granicach 20 stopni, owszem, każdego dnia, natomiast również każdego dnia możliwe opady deszczu. Grzybiarze to prawdopodobnie najbardziej zadowolona grupa osób z tej prognozy pogody. Ciśnienie aktualnie 1009 hektopaskali, spada niestety. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo są niekorzystne. Jutro takie niestety pozostaną.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.

0: To jest dzień w rytmie hitów Vox FM.
1: Oh, oh. Fresh the sound. Oh yeah.

0: Lutricia McNeil i Perfect Love. 21 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. I wracamy z sympatycznym nomen omen duetem Andy Dust i Faris. Zagramy z Okarię.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
6: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Reklama.

0: Ostra niewydolność oddechowo-okrążeniowa przyczyną śmierci znanego operatora filmowego. To wstępne wyniki sekcji, którą przeprowadzono w Gorzowie. To oznacza, że nie było udziału osób trzecich. Kolejne badania mają ustalić, co wywołało tą niewydolność. Według patologa data zgonu Witolda Płóciennika może odpowiadać dacie jego zaginięcia. Nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
1: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
0: Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań biegły medycyny sądowej precyzyjnie ustali przyczynę zgonu operatora. Przypomnijmy, 56-letniego filmowca szukały służby przez 4 dni. Znaleziono go w czwartek w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Ostatni raz widziany był tam 29 sierpnia. Do Lubuskiego przyjechał kręcić serial kryminalny. Bieg tropem dzika. Już w sobotę w Gorzowie. Legendarne wydarzenie wraca do Gorzowa. Ostatnie edycje były organizowane w innych miejscach. Ekstremalne zawody to wielkie wyzwanie dla tych, którzy lubią biegać i pokonywać różne przeszkody, a do tego wykonywać czasami bardzo trudne zadania. Organizatorzy zapewniają jednak, że wszystko będzie tak zorganizowane, aby dobrze bawili się zarówno wytrawni, jak i początkujący zawodnicy. W ostatniej edycji uczestniczyło ponad 13 biegaczy. Jak będzie teraz? Wydarzenie już w sobotę. Szczegóły w mediach społecznościowych. Kierowcy w Gorzowie, ciasno i tłoczno, bo już sporo aut, godziny szczytu, wymiana zmian w pracy, bez pośpiechu przede wszystkim, na spokojnie. Pogoda przyjemna, słoneczna i tak będzie do końca dnia, ponad 20 stopni. Jutro już chłodniej, później dojdą opady deszczu.

i nie ma mocnych na Mariole. Rzeczywiście, 11 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Będzie więcej kamer w centrum Gorzowa. Urzędnicy postanowili, że miejski monitoring zostanie rozbudowany. Kamery pojawią się na Kwadracie, na Rondach, Santockim, Gdańskim i Ofiar Katynia oraz na Jancarza czy Walczaka. Nowe kamery powinny pojawić się w mieście do końca przyszłego roku. Czekamy wszyscy na zaproszenie do Big Brothera. Czemu nie? For the Cause już teraz, za chwilę Remedy. Stop.

0: Toby Romeo i Fly High. 3 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 16.00 wiadomości, zatem bądźcie z nami na 101.7.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
8: Ach, herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
7: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
8: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
6: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Reklama.
12: Vox FM.
13: Vox FM.
2: Gorzów. Gorzów.
14: Od godziny obraduje prezydium PKOL. Pierwsze odaresztowanie prezesa komitetu. Zmarł z przyczyn naturalnych. To śledczy o śmierci filmowca Witolda Płóciennika. Szklana pułapka w Białymstoku. To kryptonim ćwiczeń z udziałem wielu służb.
15: Punktualnie 16 na zegarze. Zapraszamy. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. A dla Was oczywiście Dawid Ozysko.
14: Potrzebujemy stanowczych działań, mówi Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, bo bez tego nie można odwołać Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
16: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
14: Jak najszybszego zwołania zarządu chce także wiceprezes PKOL Adam Korol. Przypomnę, Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart 170 000 złotych od szefa upadłej giełdy kryptoaktywów. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Tak informują śledcze, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
17: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
14: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnijmy, 56-letniego zaginionego operatora, który nie pojawił się na planie filmowym. Lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy jeziorze Krzywe. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Na to najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
12: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
13: Pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
12: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
13: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
12: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
14: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. Policja, wojsko, straż pożarna oraz służby medyczne prowadzą w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakłada atak z powietrza w jeden z budynków w mieście. Służby ćwiczą gaszenie pożaru i ewakuację rannych.
18: Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytnicze. No coś wybuchło i działamy.
19: Spokojnie, czekamy. Już jedzie karetka.
20: Co pana boli? Noga i szyja.
21: W trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje. Czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze. Być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem segregacji będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje.
14: Mówi Mirosław Rybałtowski z białostockiego pogotowia. W ćwiczeniach bierze udział blisko 180 osób.
0: Gorzów. 4 po 16. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpocznie iMoney, za chwilę Hypation i Wiwat po polsku. Róbcie głośniej, śmiało, a my gramy.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Wiwat i oddam ci wszystko. 14 po 16 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Nasza arena za chwilę zacznie kolejny sezon. Za tym idą po prostu sportowe emocje, które ruszają już w ten weekend. Otóż koszykarski memoriał imienia Aleksandry Piotrowskiej właśnie zainauguruje trzeci sezon w gorzowskiej hali widowiskowo-sportowej, na którą to halę wielu czekało, a teraz możemy się nią cieszyć. Obiekt będzie areną rozgrywek ligowych i pucharowych dla koszykarek z AZS AJP i siatkarzy Cuprum Stilonu. Do tego ponownie w Gorzowie zagra reprezentacja Polski w futsalu. Najwyraźniej im się spodobało, bardzo się cieszymy. Na ten moment w kalendarzu Areny Gorzów figurują 44 wydarzenia sportowe i kulturalne. Na tym nie koniec, tak zapowiada Agata Dusińska, prezes Słowianki.
1: Przewidujemy w arenie 64 wydarzeń, wystąpi 26 artystów, odbędą się przeszło 30 meczy. Jeszcze pracujemy nad tym, aby dopracować szczegóły późniejszej wiosny i wprowadzić również nowe eventy do naszego programu.
0: Szacuje się, że Arenę Gorzów w sezonie odwiedzi 200 tysięcy osób. Harmonogram wydarzeń na stronie i na Facebooku. My też o tym, co w arenie się będzie działo, będziemy szeroko mówić.

Jorgus i twój jeden szept, 27 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Nasze koszykarki zagrały w Berlinie z Albą. Nasze wygrały 68-53. Spotkanie od początku układało się pomyślnie naszego zespołu. Nasze wygrały pierwszą kwartę 17-8, budując przewagę, którą w kolejnych fragmentach meczu nasze kontrolowały. Po przerwie nasze zawodniczki ponownie przejęły inicjatywę, wygrywając trzecią kwartę 21-12. Ostatecznie spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem. Najskuteczniejszą zawodniczką naszego zespołu była Stephanie Jones, która zdobyła 23 punkty i dołożyła 6 zbiórek. Ellie Ladin zakończyła spotkanie z dorobkiem 12 punktów, 7 zbiórek i 6 asyst. Courtney Hart zdobyła 8 punktów, Wiktoria Stasiak 7, a Magdalena Szymkiewicz 6. Po sprawdzianie w Berlinie nasze nie zwalniają tempa. W przyszły weekend zespół weźmie udział w wrocławskiej Iglicy, gdzie czekają go kolejne mecze kontrolne. Turniej będzie okazją do rywalizacji z wymagającymi przeciwnikami. Wrocławska Iglica zgromadzi zespoły z Krakowa, Wrocławia, a także świeżo upieczone zdobywczynie Superpucharu Słowacji, czyli piestańskie Czajki. Brzmi groźnie, proszę przyznać.

0: Alan Walker i Ava Max. Fate to jest najnowsza propozycja od tego duetu. 25 minut przed godziną 17 na zegarach. Nasza propozycja jest następująca. Wiadomości lokalne. Ostatnie dziś wydanie tuż po krótkiej przerwie na 101.7.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę, do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
4: Reklama.
8: ...62 wykroczenia kierujących tirami na A2 w Lubuskiem. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. W poniedziałek policjanci prowadzili działania przy wsparciu drona, który precyzyjnie rejestrował łamanie przepisów. Podczas akcji mundurowi ujawnili 40 przypadków złamania zakazu wyprzedzania przez kierowców ciężarówek i 22 sytuacje dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości. Osoby, które naruszyły przepisy, poniosą odpowiednio surowe konsekwencje. Służby apelują do wszystkich kierowców o rozsądek, cierpliwość oraz przestrzeganie przepisów, bo bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności każdego kierowcy. To jedyna taka impreza w Polsce. W Gorzowie rozpoczął się festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Przygotowano ciekawe zajęcia w terenie. Przez kilka dni. Do poniedziałku młode pokolenie będzie brać udział w warsztatach i stworzy słuchowisko. Zainteresowanie przekroczyło oczekiwania organizatorów. Aktywnie działa setka gorzowian, mówi Wojciech Ramus, współorganizator.
9: Uważamy, że wszystkie instytucje kultury muszą pracować z dziećmi i młodzieżą, bo to jest nasza przyszłość. Bez niej nie będzie kultury, bo nikomu nie będzie potrzebna. Dlatego ten festiwal, jedyny festiwal w naszym kraju słuchowisk dla dzieci i młodzieży.
8: Warsztaty dla dzieci odbywać się będą w bibliotece, dla młodzieży w Miejskim Ośrodku Sztuki. Oprócz tego posłuchać można słuchowisk na żywo w wykonaniu czołowych polskich twórców. Gdzie i kiedy? Szczegółowy program festiwalu Wyobraź Sobie znajdziecie na Facebooku. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na voxfm.pl. Naprawdę dzisiaj wakacyjne klimaty w Gorzowie, bo na termometrach 26 stopni, jakość powietrza bardzo dobra, więc spędzajcie czas, wykorzystujcie tą pogodę, by się dotleniać i łapać promienie słoneczne, bo już od jutra więcej chmur, przelotne opady deszczu, no i przede wszystkim chłodniej. Słońce jeszcze się pojawi, kierowcy, patrzymy na licznik prędkości, nie przeginamy.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman. 13 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy do gorzowskiego kalendarium. Proszę sobie wyobrazić, 25 lat temu co do dnia w 2001 roku ruszyła giełda samochodowa i towarowa przy ulicy Myśliborskiej. Powiem wam szczerze, te kiełbaski, co sprzedawali 25 lat temu, do dzisiaj się niektórym odbijają podobno. Grubson na szczycie, Fast Boy i Andre, to do posłuchania już teraz.

0: September i Satellites, 2 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro o 14. Dobrego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
2: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
6: Mieli do siebie telefonować Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem. Temat kryptowalut znów w Sejmie. Kolejny projekt w tej kwestii złożył dziś prezydent. To skandal, mówi Marian Banaś o odrzuceniu jego kandydatury w wyborach na prezydenta Krakowa.
0: Godzina 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow. Jak twierdzi, Putin i Trump wymieniali się poglądami na temat rezultatów wizyt Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Amerykańska strona rozmowy na razie nie skomentowała. Według wcześniejszych doniesień Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Dziś rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
7: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
8: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
7: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
9: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
7: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
6: A będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada rzecznik rządu. Przypomnijmy, w czerwcu Karol Nawrocki zawetował po raz trzeci ustawę o kryptoaktywach, bo jak tłumaczył, z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną. W ubiegły piątek Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta. To jest skandaliczne, komentuje Marian Banaś. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli złożył już odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, która odmówiła rejestracji jego kandydatury na prezydenta miasta. Komisja odrzuciła większość zebranych przez niego podpisów, przez co nie przekroczył wymaganego progu poparcia.
10: Już żeśmy złożyli odwołanie od tej uchwały. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji. No i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
6: Z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wypada też kandydat Konfederacji. Choć oficjalnie nie ma jeszcze informacji Miejskiej Komisji Wyborczej, to władze partii już wyciągają polityczne konsekwencje wobec Bartosza Bochańczaka. Został odwołany z funkcji szefa okręgu krakowskiej partii, mówi rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Machulski.
11: To jest na pewno duży zawód i bierzemy to, że tak powiem, na klatę. Nie będziemy udawać, że to spisek systemu, czy że to jest wina kogokolwiek innego. Szkoda, na pewno uważam, że był duży potencjał, bo była bardzo ciężko prowadzona kampania przez Bartosza Bochenczaka.
6: Konfederacja zapewnia, że Bartosz Bochenczak pozostanie członkiem partii. Do tej pory w wyścigu fotel prezydenta Krakowa jest oficjalnie 6 nazwisk. A jeszcze dziś, około godziny 18, kolejna konferencja Miejskiej Komisji Wyborczej, na której być może poznamy już komplet zarejestrowanych kandydatów. A lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Ze sprawą zwrotnikowego powietrza do Polski wróciły upały. W niektórych regionach ponad 30 stopni na plusie będzie jeszcze jutro. To nie najlepsza wiadomość dla uczniów, którzy tydzień temu słoneczne plaże zamienili na szkolne ławki.
12: Jeszcze wiele osób się nie przedstawiło na rok szkolny i wiele osób jeszcze myśli o wakacjach.
13: Najlepiej by było jeszcze jakby ten wrzesień cały były wakacje. Czy gdzieś pojeździć sobie.
14: To gdzie jesteś myślami?
13: Na przykład Hiszpania.
12: No jest tak trochę bardzo gorąco i trudno jednak się skupić, bo często się pocisz.
15: Siedzę przy oknie, więc trochę mi świeci.
14: A o czym się wtedy myśli zamiast o matematyce?
16: O czymś chłodnym.
17: O lodach.
18: Marzę za wakacjami.
19: Wyjściu na dwór.
14: O czymś konkretnym?
19: Na przykład u mnie to jest piłka nożna.
6: Z uczniami w Sosnowcu rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombasz.
0: Dzisiaj naprawdę, faktycznie bardzo przyjemny, ciepły dzień. Powiedziałbym nawet, że gorący, okolice 30 stopni dzisiaj na termometrach. To taki standard, tak mi się przynajmniej wydaje. I chyba nie ma miejsca w Polsce, gdzie pada deszcz. I to jest plus, największy plus dzisiejszego dnia. Ale sprawdzamy, co przyniesie nam jutrzejszy dzień. Jutro Polska podzielona na wschód i zachód. Na wschodzie ładnie, na zachodzie deszczowo. 5 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.
3: Na pełnej z Vox FM.
20: Był to

Bajera i szalona dziewczyna. Pozdrawiamy wszystkie szalone dziewczyny, wszystkie bez wyjątku. No i wszystkie, które nas, rzecz jasna, słuchają, żeby była jasność. Dzisiaj mamy, uwaga, bardzo przyjemny dzień, bo to dzień dobrych wiadomości i dzień marzyciela. Więc jeżeli macie jakieś takie marzenie, to warto nad nim dzisiaj jeszcze bardziej posiedzieć, pomarzyć. A nuż się okaże, że to marzenie bardzo szybko się zrealizuje. No i tego też oczywiście wam życzę. Bo z racji tego, że mamy dzień dobrych wiadomości, to też dobrą wiadomością może być to, że właśnie wasze marzenie na przykład się dzisiaj ziści. No jest dopiero, wiecie, popołudnie. Do wieczora, do północy jest jeszcze czas, więc kto wie, wszystko przed nami. Niemniej za kilka chwil najświeższa zagadka cioci Madzi, co tym razem dla nas przygotowała, nie wiem, aczkolwiek powiedziała, że dzisiaj będzie troszeczkę łatwiej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Witam, witam! Z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga! Co możesz dać komuś, a mimo to nadal to mieć?
2: No i chciałem powiedzieć pieniądze, ale nie. No jak komuś damy 5 zł, to już tych 5 zł nie mamy. Ale być może wy wiecie, o co dokładnie chodzi. Jeśli tak, to dajcie znać. 609-869-869. Pod ten numer można pisać odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo. Nasze linie w tym momencie do waszej dyspozycji.
0: Zagadka cioci Madzi.
2: Czekajcie, jak to szło, ciocia Madzia?
1: Co możesz dać komuś, a mimo to nadal to mieć?

0: Op, op, na, na, na, 28 minut po 17 na zegarach, a ja przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, proszę bardzo, oto Jona.
1: Co możesz dać komuś, a mimo to nadal to mieć?
0: Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, to śmiało, 6098-698-69, pod ten numer można pisać. A za chwilę najświeższe wiadomości.
2: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
6: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
20: 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz rogi 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka z Szopem Praczem. Trafiony w szyję żołnierz zmarł, mimo reanimacji udzielonej przez kolegów. Mężczyźni po strzale uciekli z miejsca zdarzenia. Wyrok nie jest prawomocny. Miał stosować groźby i naruszyć nietykalność małoletniego. Przed sądem rejonowym w Kaliszu ruszył proces byłego wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kaliskim, mówi prokurator Katarzyna Nowak.
21: Nastąpiły szarpania i przytrzymywania siłą małoletniego, spowodował u niego obrażenia ciała, które to obrażenia ciała naruszyły rozwój zdrowia na okres poniżej 7 dni, a następnie w towarzyszących okolicznościach zagroził słownie małoletniemu uszkodzeniem ciała, która to groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona.
20: Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Wyjaśnił, że ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i nie chciał nikogo skrzywdzić. Byłemu opiekunowi grozi do 3 lat więzienia. Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Informacje podczas dzisiejszej konferencji prasowej przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel. Razem z Zanussim w komisji konkursowej zasiądał również reżyser Dorota Kędzierzawska, laureatka Oscara i scenograf Ewa Braun i członek Europejskiej Akademii Filmowej Sławomir Fabicki. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa od 21 do 26 września.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Jakuba Piotrowskiego czeka zabieg na sercu. Ablację przejdzie po tym, jak źle się poczuł podczas wczorajszego meczu z Lazio Rzym. Polak miał problemy z oddychaniem. Stwierdzono też lekką arytmię. Do treningów wróci po krótkiej rekonwalescencji. A to już drugi taki przypadek we włoskiej lidze w ostatnim czasie. Dziś zabieg ablacji przeszedł Scott McTominay z Napoli. Do Wieczystej dołącza nowy bramkarz. Mateusz Kochalski podpisał z klubem 3-letni kontrakt. Do Beniaminka Ekstraklasy przeszedł z azerskiego Karabachu Agdam. A dodam jeszcze, że Wieczysta z dorobkiem 4 punktów zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli.
0: 27 minut do 18.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Czasami te wasze odpowiedzi to jest naprawdę arcydzieło. Arcydzieło, które musi ujrzeć światło dzienne. Ale zanim odpowiedzi, to może sama zagadka. Proszę bardzo, oto i ona.
2: Co możesz dać komuś, a mimo to nadal to mieć?
1: No właśnie. I teraz czas na wasze odpowiedzi. Uwaga, szacunek. Można, jak najbardziej. Serce, miłość. Miłość. Czas, uśmiech. Nerkę też komuś można dać. No tak, faktycznie druga jeszcze zostaje z nami. Numer telefonu. Choroba weneryczna. No okej, ktoś ma niemiłe jakieś wspomnienia chyba. Ale sprawdzamy. Sprawdzamy w takim razie, jaka jest prawidłowa odpowiedź na dzisiejszą zagadkę.
2: Poprawna odpowiedź to słowo.
1: Słowo. Można dać komuś słowo. No, forma takiej obietnicy. No faktycznie. I dopóki ta obietnica nie zostanie zerwana, no to to słowo nas, jakby nie patrzeć, zobowiązuje. No i uwaga, co ciekawe, chyba pierwszy raz się taka sytuacja zdarza. No tak mi się wydaje, bo nie pamiętam, dawno tak nie było, że nikt nie odpowiedział poprawnie. Słuchajcie, nikt nie odpowiedział poprawnie. No cóż, miało być łatwo, to trochę jak z naszą polską kadrą. Grali jak nigdy, przegrali jak zwykle.
0: Zagadka cioci Madzi.
1: Ale spokojnie. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
9: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.

0: Reklama.
1: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
6: Vox FM Gorzów.
7: Znamy datę posiedzenia zarządu PKO-lu, od tego zaczniemy wiadomości. Alert dronowy w Rumunii, poderwano myśliwce F-16. Po śmiertelnym wypadku zmiany na ulicy Solnej w Krakowie, mieszkańcy już widzą niedociągnięcia.
8: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Polski Komitet Olimpijski ustalił datę posiedzenia zarządu 14 września. O 13 ma zebrać się na posiedzeniu, które zdecyduje o przyszłości komitetu. Najnowsze informacje w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Tak jestem, dzień dobry.
7: Powiedz, co postanowiono podczas posiedzenia prezydium.
9: Jak czytamy w komunikacie PKO, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKO do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKO będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie w związku z dwoma zarzutami, jakie usłyszał w sprawie dotyczącej giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
7: Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Radosława Piesiewicza. Rumunia ogłasza alert dronowy. W związku z tym poderwano dwa hiszpańskie myśliwce F-16, a lotnisko w Jessach czasowo wstrzymało loty. Wiadomo, że dron nadleciał od strony Mołdawii i kierował się w stronę południa Rumunii. Wcześniej władze tego kraju poinformowały o kolejnej udaremnionej próbie sabotażu. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zebrał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Mikaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotażu na sieci energetyczne w nadrenii północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek, miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogą je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy on inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
10: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
7: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, dodaje Michał Mikołajczyk z magistratu.
11: Jest tam linia podwójna P4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać, natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt, czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia jakichś innych rozwiązań.
7: Do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jadący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu, a 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Na koniec jeszcze Warszawa, która stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
0: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
7: A na wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i spróbować nowego sportu.
8: Piękny dzień, dzień, który powoli dobiega jednak końca, chociaż no jeszcze z tego, powiedziałbym, późnego popołudnia można korzystać, bo dzisiaj w całej Polsce pogoda dopisywała, 30 stopni widzieliśmy na naszych termometrach i mnóstwo słońca. Jutro już tak kolorowo nie będzie, bo na wschodzie, na wschodzie to będzie ładnie. Od wschodu do centralnej Polski to powiedziałbym, że nawet super, 30 stopni, mnóstwo słońca. No później już trochę gorzej na zachodzie, bo tam niestety, ale będzie padał deszcz, a miejscami nawet mogą się pojawić burze. Ktoś zapyta, jaki będzie czwartek? Czwartek deszczowy w całej Polsce. 5 minut po 18, Michał Drawka. Dzień dobry.

0: Spokojnie. Spokojnie, nasza Łódź jest całkowicie niezatapialna. 12 minut po 18 na zegarach i dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Marzyciela. No i też Dzień Dobrych Wiadomości. Ale ja bym się chciał skupić na Dniu Marzyciela właśnie i zapytać was, jakie wy macie marzenia. Marzenia, które być może są na wyciągnięcie ręki. Być może po prostu trzeba tylko odrobinę chęci, żeby je zrealizować. No ale gdyby jutro spełniło się jedno z waszych marzeń, to jakie marzenie byście wybrali? Bo zakładam, że tych marzeń może macie kilka na przykład. Możecie wybrać. Jedno jutro się spełnia. Jakie to marzenie? Dajcie znać. 609-869-869. A ja najfajniejszą odpowiedź oczywiście nagrodzę. Nie byle czym. Voxowymi gadżetami. Mam tutaj całą pakę. I to mogą być wasze gadżety.
1: Na pełnej z Vox FM. Vox FM.

Dziś dzień marzyciela i ja pytam, o czym marzycie? I jakie marzenie chcielibyście, żeby się spełniło, jeżeli byłaby taka moc, taka możliwość? Pierwsze, które przychodzi wam do głowy i tak na przykład moje marzenie, nie wracać z działki do pracy za granicą. Omówmy się. Ja bym w ogóle określił, że nie pracować, żeby pieniądze same jakoś magicznie pojawiały się na koncie i wszyscy byliby zadowoleni. Wiele by wymieniać. Pierwszym, największym marzeniem jest tatuaż, proszę bardzo. A to nie jest chyba trudne do zrobienia. Wystarczy znaleźć dobrego tatuażystę, odłożyć trochę kasy i wybrać odpowiedni wzór, który chcielibyście sobie wytatuować. Szóstka w Totka w dzisiejszym losowaniu na 22 bańki i żeby córka już się wyprowadzała. Ma 2 lata, pozdrawiam. Na pełnej z

0: Ali Ox, Lavinia i Reasons w Vox FM. 29 minut do 19. Ja wracam do waszych wiadomości, które napływają odnośnie tego, no, o czym marzycie. Jakie marzenie chcielibyście, aby się zrealizowało jako pierwsze? I tak na przykład $1 miliard. Ładna sumka, co? Można sobie za to ułożyć życie. Na pewno. Żeby szef w końcu zwolnił tą rudą małpę. Nie wiem, o kogo dokładnie chodzi, ale okej, dobra, nie wnikamy. Ale napisał też Mariusz do nas. I Mariusz ma bardzo proste marzenie, które ja mogę zrealizować. I to mnie najbardziej cieszy. A ja marzę o gadżetach Vox FM. No i słuchaj, Mariusz, nasze gadżety są twoje.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Bo w media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
2: W media ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej
1: masz. To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
7: Vox FM. FM Gorzów. Gorzów.
8: Trwają poszukiwania mężczyzny, który próbował wtargnąć do jednostki wojskowej w Kielcach. Koniec prac krakowskiej komisji wyborczej. Kandydatów na prezydenta miasta jest 8. Mija rok od uruchomienia aplikacji mStłuczka.
9: 19 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Chciał sforsować ogrodzenie i dostać się na teren wojska. Policja i żandarmeria wojskowa szukają mężczyzny, który próbował wtargnąć do jednostki na kieleckiej Bukówce. Po tym jak zauważyła go służba dyżurna, został spłoszony i uciekł, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
10: Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny. W tej sprawie pozostajemy w stałym kontakcie i współpracujemy z żandarmerią wojskową. Z uwagi na trwające czynności na tym etapie nie przekazujemy bardziej szczegółowych informacji.
8: Do zdarzenia doszło około godziny 4 rano. Intruz próbował sforsować ogrodzenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych za pomocą drabin oraz koca zarzuconego na drut kolczasty. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, któremu zabrakło dokładnie 122 podpisów. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała natomiast kandydatury Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej, mówi przewodniczący Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl.
11: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli dana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego, a później dalej jest odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej.
8: Odwołanie złożył już Marian Banaś, który decyzję komisji o odrzuceniu jego kandydatury nazwał skandaliczną.
12: Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji, no i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
8: Zapowiada były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. wsiadł na motocykl po alkoholu, teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
0: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
8: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie. Zamiast papierów, aplikacja. Już od roku kierowcy, którzy mieli kolizję na drodze, mogą wypełnić oświadczenie w mObywatelu. Ale jak się okazuje, nadal nie wszyscy o takiej możliwości wiedzą.
13: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
14: Słyszałam, ale na szczęście nie musiałam używać.
15: Czy słyszał pan o usłudze mStłuczka w mObywatelu?
16: Tak, korzystałem nawet.
15: Jak wrażenia?
16: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut. Rzadko chwalę administrację rządową, ale w tym wypadku to był naprawdę świetny krok.
8: Mówili naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi kierowcy. Skorzystanie z funkcji mStłuczki jest bardzo proste, tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
17: Większość informacji wypełnia za nas sama aplikacja. Dzięki takiemu zgłoszeniu nie mierzymy już czasu rozpatrzenia sprawy w dniach, tylko liczymy ją w godzinach. Zgłoszenie jest przekazywane do ubezpieczyciela natychmiastowo.
8: A do zgłoszenia od razu można załączyć zdjęcia. W ciągu roku w mStłuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca. Oświadczeń.
9: Jaka będzie noc? Noc będzie spokojna. Spokojna i ciepła, przyjemna. Okolice 18-17 stopni. Chociaż na krańcach zachodnich ten deszcz, okej, dobra, on może faktycznie się pojawić. Może, nie musi. To jest ważna rzecz. Jutro jest to środa i ta środa przyniesie nam nieco słońca, nieco deszczu. To znaczy od wschodu do centrum słońce, od centrum na zachód deszcz. 4 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Zostańcie ze mną, bo w tej godzinie powiem wam, co się stanie albo co się dzieje, gdy nieodpowiednio używamy pewnych rzeczy.
7: Pełnej z Vox FM. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Ja nie wierzę. Naprawdę nie wierzę, że coś takiego mogło się wydarzyć. Aczkolwiek z drugiej strony, no nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Pamiętajmy o tym. Uwaga, 28-latek postanowił sobie wstrzyknąć, to chyba dobre określenie, aż tak specjalnie to się na tym nie znam, piankę montażową w... wiecie, no tam, gdzie słońce nie dochodzi. I dla tych, co nie wiedzą, to ja wytłumaczę. Pianka montażowa po opuszczeniu puszki znacząco zwiększa swoją objętość. Więc kolorowo nie było. I trzeba było udać się do szpitala i tam też była potrzebna ingerencja chirurgiczna. I ja tak sobie myślę, jak? Jak do tego doszło? Co trzeba mieć w głowie? No nie wiem, może on po prostu nie doczytał etykiety. Bo tam pewnie było napisane, że można stosować do wypełniania szczelin. Ale do budowlanych, chłopie.
1: Na pełnej z Vox FM.

Deda Negra i kawałek podłogi. Utwór z dedykacją dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie będą, no bo ja wiem, na przykład układać panele gdzieś w jakimś mieszkaniu. Kaskada Alive to już za chwilę. W tej godzinie również pojawi się Rihanna, Only Girl, no i będzie Cleo Basto, Zabiorę Nas, czyli coś dla fanów polskich brzmień. Warto zostać z nami, warto zrobić głośniej. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.

0: Mamy naprawdę zdolnych matematyków. Genialnych, bym powiedział, bo jak patrzę na najnowsze wyniki badań, które zostały ostatnio przeprowadzone, no to polscy uczniowie osiągnęli jedne z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Przed nami tylko Estonia i Finlandia. Czyli umówmy się, jest naprawdę, naprawdę dobrze. Ja aż jestem w szoku. Szczególnie, że ja z matematyki to naprawdę bardzo mocno średnio sobie radziłem. Ale to pokazuje, że jednak są. Są ludzie, którzy potrafią dodać 2 do 2, wiedzą, ile to jest pierwiastek z 4, no i potrafią znaleźć deltę, czy tam wyliczyć tą deltę, tak? Kąt alfa. No właśnie, słyszycie? Nawet nie wiem, o czym ja gadam.
1: Na pełnej z Box FM.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: John Martin Scripps w Singapurze i Tajlandii brutalnie zamordował 3 osoby, choć według śledczych miał na sumieniu więcej zabójstw. Posłuchajcie historii turysty z piekła.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Askana, Panorama i Park 111. Magar, 35 lat, blisko ciebie.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto. Kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Vox FM Gorzów.
9: Będą rozmawiać o przyszłości Piesiewicza. Jest termin posiedzenia zarządu PKOL-u. Andrzej Poczobut wrócił już na Białoruś. A na koniec powiemy o żywych kosiarkach na karkonoskich łąkach.
10: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: W poniedziałek Polski Komitet Olimpijski zdecyduje, kto pokieruje związkiem. Ponad 3 godziny trwało posiedzenie prezydium zarządu. Uzgodniono, że zarząd zbierze się w najbliższy poniedziałek, by rozmawiać m.in. o przyszłości prezesa Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu cały czas jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Tak jestem, dzień dobry.
9: Powiedz, co udało się dziś uzgodnić.
11: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów. A w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
9: No, dodajmy, że wiceprezesi PKOL-u to Tomasz Hamera, Otylia Jędrzejczak, Marian Kmita, Adam Konopka, Adam Korol, Mieczysław Nowicki, Henryk Olszewski i Andrzej Supron. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, który jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób. Między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem, mówi Justyna Rataj-Makietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
12: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji, a także członka rodziny byłej żony, wobec którego zleceniodawca skonkretyzował dokładnie, w jaki sposób miałoby dojść do spowodowania jego śmierci.
9: Mężczyzna podjął próbę zlecenia zabójstw za pośrednictwem osoby, która w przeszłości odgrywała kluczową rolę w strukturach kilku grup przestępczych działających na terenie Śląska. Oferował wysokie wynagrodzenie. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. Dziś rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
13: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
9: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Na koniec jeszcze żywe kosiarki na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. Na szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
1: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
14: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
15: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
1: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
9: A to w ramach międzynarodowego projektu Live Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i Austrii.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Debiutujące w Mistrzostwach Świata Under 20 polskie piłkarki zwyciężają w meczu z Meksykankami. Spotkanie zakończyły z wynikiem 2-0. Tym samym awansowały do fazy pucharowej turnieju. A przypomnijmy, że w pierwszym meczu Polki pokonały Argentynki 3-0. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 Real Madryt podejmie Inter Mediolan. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Na boisku zobaczymy Jakuba Kiwiora. Zabraknie za to kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka, pauzującego za czerwoną kartkę.
16: No to jak Szymon Marciniak sędziuje, to niech sędziuje na korzyść naszych. To trzeba mu zaznaczyć, żeby on pamiętał, że tam jednak Polacy grają w tym Porto. Jeśli chodzi o pogodę. Dzisiaj noc bardzo spokojna i ciepła, okolice 15-14 stopni. Jutrzejszy dzień, no to taki miszmasz. Trochę deszczu, trochę słońca, a w czwartek to już tylko deszcz. Ale dalej ciepło, okolice 23-24 stopni. Ale ja mam taką myśl, trochę się pobawmy, bo jestem ciekawy, co tam u was. Co wy porabiacie o takiej porze? No właśnie.
17: Na pełnej Vox FM.
16: Więc dajcie znać. 609 869 869. Można pisać, wysyłać głosówki, wysyłać zdjęcia. Śmiało. Czekam.

0: 14 minut po 20 na zegarach, a ja pytam, co tam u was, co robicie, gdzie jesteście, jak spędzacie ten dzisiejszy wieczór. I tak na przykład wracam z dwugodzinnego treningu, godzina treningu siłowego i godzina kalisteniki, a na trening mam 35 km, pisze Katarzyna.
1: No to szapoba, bardzo dobrze, super, świetnie, że o siebie dbasz.
0: 35 km, rozumiem, że rowerem, prawda?
1: Na pewno rowerem.
0: No umówmy się. No jak jesteś takim sportowym świrem, to na pewno rowerem, ewentualnie truchtem. Wojtek pisze, że niedawno wrócił z pracy i jest w trakcie robienia kolacji, więc smacznego życzymy, ale mamy też głosówki, proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
2: Cześć, to Adam, jadę tirem i słucham radia Polska FM.
0: Okej, no to jest konkret. Jedzie tirem, słucha radia. Super. Kolejna głosówka, proszę bardzo.
3: Witam, Grzesiek z tej strony. Jadę sobie z Amsterdamu. Aha. W strugach deszczu, 16 stopni, zimno, także tęskni się za polskim słońcem i za ciepełkiem. A tutaj tylko deszcz, koło deszcz.
0: Pozdrawiamy. Holandia w deszczu, 16 stopni. Kolego, to ci powiem tak. Nie masz co tęsknić za Polską, bo od jutra też w Polsce deszczowo. Na pełnej z Fox FM. 609-869-869. Dajcie znać, co tam u was, gdzie jesteście, co robicie, jak spędzacie ten dzisiejszy wieczór. A my gramy w rytmie hitów oczywiście. Morandi teraz.

0: Colin, Zenek Martyniuk, Ryder i Love, czyli numer 2 naszej bestlisty. Jak się podoba, to warto wchodzić i głosować w piątek po 17:00. Najświeższe notowanie. A ja wracam do waszych wiadomości odnośnie tego, gdzie jesteście, co robicie, jak spędzacie ten dzisiejszy wtorkowy wieczór. I tak na przykład, hej, właśnie mam wakacje, jeszcze tydzień, wczoraj powrót z Turcji, a tu trochę zimnawo. Pozdrowienia wysyła Tomek z Rzeszowa. No, wiadomo, no umówmy się, jest... To porównanie takie nie na miejscu, trochę bym powiedział, bo wiadomo, w Turcji fajniej, cieplej, przyjemniej, ale dzisiaj w Polsce też było naprawdę ładnie, też było przyjemnie, a że jutro już będzie troszeczkę gorzej, to już to zostawmy i o tym lepiej nie gadajmy. Ale mamy też głosówki, halo, halo.
1: Witam, Krzysiek, jesteśmy na budowie, murujemy mury, bo pytaliście, co robimy. Dzięki.
0: O tej porze, oła, chłopie, no to powodzenia, no i co ja mogę życzyć? Szybkiej, miłej, przyjemnej pracy oczywiście.
2: Dobry wieczór, Teresa z tej strony. Piękny wieczór w Krakowie, pogoda cieplutęka, już sobie jadę pomału, wracam do domu i słucham właśnie waszego radia. Pozdrawiam wszystkich.
0: Oj, widzicie, tak trzeba żyć, powolutku, nieśpiesznie, do domku i o to chodzi.
3: Na pełnej z Vox FM.
4: Vox FM.

0: Siema, u nas ekipa zebrana, czekamy, gotowi na mecz. Pamiętajcie, Real Madryt zwycięży. No tak, wiadomo, dzisiaj Real gra z Interem, to w ramach oczywiście Ligi Mistrzów. Kolejne równie ciekawe spotkanie to oczywiście Porto Manchester City. No jak Porto, pamiętajcie, tam grają nasi Polacy, więc za nich też trzeba mocno trzymać kciuki. Hej, z tej strony Kamil, pozdrawiam słuchaczy Vox FM, a jeśli chodzi o temat tego, co aktualnie się robi o tej godzinie, to jeśli chodzi o mnie, to remontuję pokój. Oczywiście w rytmach waszego radia. No i to się szanuje. Ale to nie koniec wiadomości. PS, jeśli chodzi o remont, to coś czuję, że na tym jednym pokoju się nie skończy. Kamil, słuchaj. Jeśli do tego remontu zmusiła cię jakakolwiek kobieta, mrugnij dwa razy.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
6: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
6: Vox FM Gorzów.

0: FM.
1: Gigantyczne wątpliwości Pałacu Prezydenckiego w sprawie Macieja Berka. Górnicy walczą o przetrwanie kopalni i alarmują o kryzysie finansowym w JSW. Na koniec zuchwała kradzież w paryskim muzeum. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Taki przekaz płynie z Pałacu Prezydenckiego w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że kandydatura Berka budzi gigantyczne wątpliwości. Zbigniew Bogucki tłumaczy, że chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego, który dla kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego powinien wynosić 10 lat.
2: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokument, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
1: Koalicja twierdzi, że prezydent nie ma prawa do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Rząd nie ma tutaj roli do odegrania. Pewną niewielką ceremonialną rolę ma do odegrania prezydent.
1: 16 września rozpoczyna się moja kadencja, mówił już wcześniej Maciej Berek i podkreślał, że czeka na decyzję prezydenta. Onet ujawnił plan B w razie nieodebrania przez prezydenta ślubowania. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, przeprowadzenie tego w Sejmie. Policjanci szukają Kamila B., który spowodował w sierpniu tego roku śmiertelny wypadek w Głogowie Małopolskim. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Mężczyzna wykorzystał fakt, że początkowo nie został aresztowany i uciekł ze szpitala w Rzeszowie, gdzie przebywał. W czasie, gdy prokuratura składała zażalenie na tę decyzję, 42-latek przeniósł się do szpitala w Poznaniu. To właśnie tam przebywał, gdy sąd zdecydował o rozpatrzeniu odwołania, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
4: Sąd okręgowy wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W godzinach zbliżonych do zakończenia posiedzenia sądu w Rzeszowie Kamil B. pośpiesznie opuścił jednostkę medyczną w Poznaniu. Został wypisany do leczenia domowego.
1: Kamilowi B. grozi do 8 lat więzienia. Związkowcy alarmują o fatalnej sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W akcjach informacyjnych wzywają górników do gotowości i obrony swoich praw oraz kopalń. Najbardziej obawiamy się o Knurów Szczygłowice, mówi w rozmowie z nami szef Sierpnia 80 Karol Granater.
5: Sygnały dochodzą do nas takie, że zostanie przekazana do Polskiej Grupy Górniczej, do Zakładu Likwidacji Kopalń. Na pewno się na to jako strona społeczna nie zgadzamy. To jest bardzo nowoczesna kopalnia, bardzo rozwinięta i mająca dostęp i do Złoża Dębieńsko, do węgla koksowego. Jej likwidacja można by było porównać tak naprawdę do likwidacji kopalni Krupińskiej, czyli do zamachu na majątku Skarbu Państwa.
1: Niepokój górników zbiega się w czasie z realizacją rządowego programu transformacji. W jego ramach tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy górnicze albo odprawy. Część załogi obawia się, że tempo restrukturyzacji uderzy w ciągłość działania kopalni. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Renoira, zginęły 4 obrazy. 2 z dzieł złodzieje pozostawili po drodze. Wartość skradzionych prac to blisko 9 milionów euro. Jak relacjonuje burmistrz Caen-sur-Mer, Brian Maison, włamywacze musieli przyspieszyć ucieczkę, gdy włączył się alarm. Interwencja straży miejskiej, syreny alarmowe muzeum i policji skłoniły włamywacze do pośpiechu, kradnąc jedynie 4 z 12 dzieł z kolekcji Muzeum Renoira. Uciekali pieszo przez ogrody i najwyraźniej stracili przy tym 2 skradzione prace. Do tej kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Jesienią 2025 skradziono ze słynnego muzeum klejnoty koronne. Choć sprawcy zostali ujęci, to kosztowności dotąd nie odnaleziono. Jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj, a potem już koniec. Dlatego skupmy się na tym, co jutro. 32 kreski powyżej zera w Małopolsce, 31 stopni na Śląsku, w Opolszczyźnie i na Podkarpaciu, 30 na plusie na Dolnym Śląsku, na Mazowszu, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. 24 chłodniej na zachodzie, 20 zaledwie na północnym zachodzie. W czwartek, no to już cała Polska z deszczem, z burzami i z 18 stopniami na plusie.
0: Gorzów po 21. Magazyn magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
6: Dobry wieczór w ten wtorkowy wieczór. Właśnie Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko. To jest radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn publicystyczny. Czego się spodziewać dzisiaj? Zaczniemy od rozmowy z Przemysławem Zatylnym, prezesem Aurum Gorzów, czyli dawnej sekcji piłki ręcznej Stali Gorzów. Porozmawiamy o tym, skąd pomysł na taką nazwę, czy finansowanie sportu wyczynowego w naszym mieście powinno zostać na tym samym poziomie i sytuacji infrastrukturalnej w Gorzowie. Po krótkiej przerwie ciąg dalszy z wczorajszej mojej rozmowy z Tomaszem Manikowskim, gorzowskim streetworkerem i urzędnikiem.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
6: Konrad Baranowski, to jest radio Vox FM Gorzów, a naszym gościem na sportowo jest dzisiaj Przemysław Zatylny, prezes Aurum Gorzów. To jest nowa nazwa. Kiedyś była to, mogli Państwo kojarzyć jako najpierw sekcję piłki ręcznej Stali Gorzów, później jako Stal Gorzów Piłka Ręczna, ale już byt osobny. Teraz jest to Aurum Gorzów. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
6: I od tej nazwy właśnie zacznę, ponieważ muszę zapytać, skąd ta nazwa się wzięła, skąd wziął się pomysł, jakie były inspiracje i żeby też kibice mieli jakiś punkt zaczepienia, żeby w jakiś sposób się utożsamiać z samą nazwą.
7: Oczywiście. Wszystko wytłumaczę. No, sprawa zaczyna się od momentu, gdy Stal Gorzów sprzedaje spółkę, piłka ręczna spółka z o.o., którą kupujemy, no i tam mamy zapis, że możemy korzystać w określonym czasie z nazwy Stal Gorzów, więc przy zakupie byliśmy świadomi, że do zmiany nazwy należało podejść. Mieliśmy jeszcze troszkę czasu na to, no ale była decyzja, czy teraz, czy później padła decyzja zarządu, że robimy to teraz. No i zaczęła się cała zabawa tak naprawdę na przełomie kwietnia-maja odnośnie wyboru nazwy. Chcieliśmy jako punkt pierwszy wybrać nazwę, która nie kojarzy się wprost z terenem, powiedzmy, Gorzowa i okolic. Chcieliśmy wybrać nazwę, która nie kojarzy się z żadnym innym klubem w Polsce sportowym na poziomie zespołów, czy to piłkarskich, czy piłki ręcznej, czy kosza. Także kilka jakby założeń firmie marketingowej położyliśmy. Oni dostarczyli nam kilka różnych propozycji i myślę, że ten Aurum tak najbardziej wpadł nam w ucho. Dwa, no idzie za tym szlachetność złota, idzie za tym trwałość złota, idzie za tym podnoszenie systematyczne jego wartości i myślę, że my w tą stronę poszliśmy, w jego szlachetność, w podnoszenie wartości, w to, że jest to trwałe, taki mamy cel, takie mamy zamiary i one nie są wprost określone, że chcemy złoto. Do złota w piłce ręcznej to jest daleka droga, chcemy systematycznie budować, odnajdywać te złote małe samorodki na terenie Lubuskiego, robić z nich wspaniałych piłkarzy i żeby szli dalej. Taka idea przyświeca nazwie Aurum. Mhm.
6: Pojawiały się jakieś inne warianty. Nie braliście pod uwagę na przykład, żeby z kibicami to gdzieś skonsultować, jeżeli chodzi o jakąś nawet ankietę, tak powiedzmy. O jednej ankiecie jeszcze porozmawiamy, jeżeli chodzi o profil w mediach społecznościowych. Aurum już teraz właśnie Gorzów, ale gdzieś nie było brane pod uwagę konsultacji z kibicami?
7: Nie były to szerokie konsultacje. Były rozmowy w świecie byłych piłkarzy ręcznych, czyli naszego klubu, zasłużonego klubu piłkarza ręcznego. Były rozmowy gdzieś tam z przedstawicielami miasta, były rozmowy wewnątrz klubu, były rozmowy z rodzicami z akademii, ale to były takie kierunkowe na zasadzie, w którą stronę mielibyśmy iść, jakby nie padło wprost wybór nazw do wyboru. Bardziej słuchaliśmy ich pod względem kierunku i z tych danych, z tej takiej wewnętrznej ankiety stworzyliśmy coś takiego. Czy dobrze, czy nie? Kibice określą. Trener powiedział mi, że jeżeli będziemy wygrywać, to kibice będą i wtedy nasza nazwa będzie się pięknie niosła po całej Polsce i rozsławiała nas i Gorzów na arenie piłki ręcznej. Mhm.
6: Wspomniał prezes o tym, że Aurum ma się nie kojarzyć jakby z innymi nazwami w Polsce, ale to już jest tylko i wyłącznie moja subiektywna uwaga, bo jak usłyszałem pierwszy raz właśnie brzmienie to pierwiastkowe, że tak się wyrażę, nowej nazwy, to mi osobiście to się trochę skojarzyło z tym Kuprum. No bo gdzieś tam gra skojarzeń, prawda? No pierwiastek, gdzieś tam łacińskie to określenie jakby oryginalne, że tak się wyrażę, naukowe. No i gdzieś mi to z tyłu głowy, ale to chyba nie powinno być konkurencyjne, bo takie są przynajmniej moje informacje. Zobaczmy, czy to się sprawdzi. Jakby Kuprum chyba już w nazwie Stilonu plus ligowego nie będzie od tego sezonu, więc gdzieś to tam mylić się nie będzie. To tylko taka moja uwaga, to nawet nie było pytanie, natomiast chcę się zapytać o to, czy trochę się nie obawiacie tego, że po zmianie nazwy ze Stal Gorzów, no, która jest kojarzoną marką w Gorzowie, będzie gdzieś trudniej na początku przynajmniej trafić do kibiców, no poza tymi, którzy oczywiście śledzą wszystkie social media i tak dalej, wiedzą jak na mecz dotrzeć, kiedy taki mecz się odbywa.
7: Oczywiście, że są ryzyka, ale budowanie marki trwa. To nie jest tak, że klaśnie się i powie się, szanowni kibice, teraz macie nową nazwę i przyjdźcie tutaj, kibicujcie. My zachowamy to, co żeśmy napisali, to, co leży na DNA. Chcemy zachować ten rdzeń, czyli zachować kolory. To, co przyświecało żółto-niebieskim przez okres ponad 14 lat, gdy po reaktywacji wrócili. Ma nasza piłka ręczna ten pek, że przechodzi różne nazwy w historii swojej bytności w Gorzowie. Więc też uważaliśmy, że to nie będzie jakoś tak dotkliwe. Dwa, kibice piłki ręcznej to jest świetna ekipa, to są tak wierni, to są ludzie pełni serca, pełni zaangażowania. To ile informacji dostajemy na Messengera, na wiadomości, które dostaję osobiście, to naprawdę widzę, że to środowisko tym żyje, ono jest takie ścisłe, zwarte. Jeżeli teraz kibice żółto-niebieskich, czy ze stali żużlowej w zimę wrócą do nas na halę, czy znajdziemy nowych odbiorców żółto-niebieskich barw i pokochają jeszcze bardziej piłkę ręczną, no to ten krok wydaje się dobry, w dobrą stronę. Pamiętając o historii, idąc w nowe. Zobaczymy, panie redaktorze, spotkamy się za rok, za dwa. Moim marzeniem jest, że jeżeli padnie słowo Aurum na mieście, to wszyscy będą wiedzieli, że chodzi o piłkę ręczną, a nie o żaden inny klub.
8: Moja teoria, z tym, że no, to mówię, jest tylko i wyłącznie subiektywna uwaga. Pamiętamy czasy w Gorzowie piłkarskiego GKP Gorzów. No wiadomo, że na trybunach jakby kibice nie skandowali GKP Gorzów. Przynajmniej ja nigdy nie słyszałem, będąc wtedy na meczach już też jako dziennikarz. Moja teoria jest taka, że na meczach Aurum Gorzów, no też na trybunach, przynajmniej na początku, może później to się zmieni, nie będzie wybrzmiewać Aurum, no ale zobaczymy właśnie za
7: ten
8: rok.
7: Ale nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli no będzie niósł się krzyk Stal, to powtarzam, to jakby nie było nasze widzimisię, ani to nie było chęć pana prezesa do zapisania się w archiwum gorzowskim. To był wymóg wynikający z umowy, z decyzji zarządu Stowarzyszenia KS Stal Gorzów, a nie naszej. Musieliśmy coś zrobić, ale jeżeli kibice żółto-niebieskich dalej na trybunach z bębnem i ze śpiewem będą krzyczeć Stal do boju, to ja będę też z nimi klaskał i krzyczał Stal do boju, bo chodzi o to, co się ma w sercu do piłki ręcznej, a nie o brand, jaki w danej chwili trzeba przywdzieć. Przykład jest naszego mistrza Polski, czyli Vive Targi Kielce.
8: Tam też się regularnie zmienia.
7: I tak na trybunach krzyczą Iskra, więc myślę, że to jest serce kibica bije tak mocno, jak się wychował na danej nazwie. I tak jak było ze Stilonem w przypadku, tak jak pan powiedział, WKP, czy ja pamiętam sytuację, jak był GTPS siatkarski, a i tak wybrzmiewało to, co jest w sercu. No i ja liczę, że będzie wybrzmiewało. Czy kiedyś się to serce zrobi bardziej złote? Zobaczymy.
8: Z tematu nazwy schodzimy, przechodzimy na parkiet, na boisko, no ale właśnie, na który, prawda? Bo dla kontekstu, tylko dla słuchaczy podam pierwszych 6 meczów w Lidze Centralnej Aurum. Gorzów rozegra na wyjazdach. No i właśnie tutaj już pozostawiam pole do popisów prezesowi, żeby wyjaśnić dlaczego, no bo ja też nie chcę jakoś nakierowywać tej dyskusji na konkretne tory, na konkretne wybrzmienie, więc właśnie posłuchajmy, jakby czym to jest spowodowane.
7: Znaczy generalnie to, co się wydarzyło w naszym mieście, to jest coś fantastycznego, tak? Czyli pan prezydent zdobył środki na to, żeby rozpoczęła się wielka modernizacja, można powiedzieć, hal, bo od tego zaczynamy. Nasz dom, czyli SP20, jest w totalnym, wspaniałym remoncie. Tam idzie gruntowna termomodernizacja, instalacje, szatnie. Wiemy, jak wygląda budowlanka. Wiem, ile energii poświęca pani dyrektor Katarzyna na to, żeby ta 20 jak najszybciej, jak najpiękniej nam wróciła. Więc jakby temat pod względem budowlanym jest zamknięty. Troszkę mam żal do jednego z gorzowskich portalów, że zrobił tanią sensację z suchej informacji, które podaliśmy w mediach. Otóż, tak jak powiedziałem wcześniej, grono kibiców duże w zakresie pyta nas o arenę. Arena Gorzów jest pięknym ośrodkiem, piękną halą, która mieści w sobie bardzo wiele sportów. Mamy koszykarki na najwyższym poziomie, mamy siatkarzy na najwyższych poziomie, mamy też elementy kulturalne. My rozumiemy i tutaj z zarządem Słowianki rozmawialiśmy nieraz o naszym miejscu i sytuacji. Rozumie też ich sytuację, bo faktycznie położony bardzo drogi, bardzo dobry parkiet z bodajże Skronu Kanadyjskiego No niestety my ze swoim sprzętem czy ze swoim klerem doprowadzamy do jego niszczenia. I to była rozmowa w tamtym roku na ten temat i my wykazaliśmy się pełnym zrozumieniem. Zarząd Słowianki pomógł nam w pewnych sytuacjach, żebyśmy znaleźli miejsce do grania. Szkoda, że ktoś w sposób, powiedzmy, nadinterpretował nasz komunikat, żeby wywołać niepotrzebną burzę. Szkoda, bo zarówno pan prezydent, z którym rozmawialiśmy, jak i zarząd Słowianki, a właściwie jego też służby, mogę pochwalić czy panią Magdę, czy panią Sylwię, naprawdę kawał serca wkładają w to, żebyśmy mieli piłkę ręczną w Gorzowie i na arenie. Nie znałem sytuacji a propos Terraflexu i grania na dużym boisku, ale też, drodzy kibice, na arenie dzieje się bardzo dużo. Weekend w weekend jest jakieś wydarzenie. Zapraszać naszych kibiców w czasie, gdy w piątek jest siatkówka, w sobotę koszykówka, w niedzielę na przykład ręczna, no to też trzeba mieć swoją wyporność i też mierzyć, zarząd tu też podchodzi świadomie, mierzyć siły na zamiary. Wypełnić 600 czy 700 osób na styk w 20, który powoduje kocioł i hałas, a tę samą ilość kibiców posadzić na arenie, to nie są jeszcze nasze progi. Bądźmy świadomi, piłka ręczna musi dojrzeć, musi okrzepnąć, struktury klubu muszą wzrosnąć, chłopaki muszą ambitnie drapać już pazurem o najwyższą ligę i w tym momencie myślę, że pani Agata Dusińska, prezes areny, sama zrobi wszystko, żeby był Terraflex i żeby to położyć, więc tu mam żal do jednego portalu. No i jakby po rozmowie z panem prezydentem, z jego służbami, tu też Wydział Sportu bardzo duży wpływ miał i bardzo dużo pomoc. Dzięki uprzejmości ZSTiO możemy trenować na hali przy ulicy Czereśniowej. Co ważne, tam też pan prezydent i jego służby zaplanowały remont, żeby ta hala wróciła do świetności, no bo swoje lata ma. Więc trafiliśmy na taki moment, gdzie potężne inwestycje, potężne plany inwestycyjne zderzyły się z codziennością. To nie jest tylko mój problem. Problem ma klub Misia, piłki ręcznej do trenowania z dzieciakami. Problem mają, wspomniałem przez pana siatkarzy, że brakuje miejsca. Troszkę Kangów Bastet zabiera. Mamy rzesze dzieciaków, które grają w piłkę nożną, które wracają na halę. To miasto ma DNA sportowe w sobie. To miasto żyje tym, że tu są tysiące ludzi uprawiających sport od zawodowego po amatorskiego, a infrastruktura, mimo potężnego zaangażowania miasta, no nie buduje się tak szybko. To, że mamy arenę, przypominam, to za czasów pana prezydenta Wójcickiego powstała. To, że pokładzie pieniądze na to, żeby wyremontować hale sportowe przy szkołach, to jest też zasługa pana prezydenta Wójcickiego. I to, że Czereśniowa pójdzie do remontu, bo z tego co wiem uzyskała pozwolenie na budowę, to też jest zasługa pana prezydenta. Więc proszę kibiców i wszystkich, którzy patrzą na ten nasz sport i na nasze miejsce, żeby podeszli naprawdę ze zrozumieniem i z sercem. Miasto wykonuje ogrom tytanicznej pracy do tego, żeby ten sport miał swoje miejsce. Ale budowlanka i przetargi i finanse rządzą się własnymi prawami. Fajnie by było, gdyby zarząd województwa lubuskiego pochylił się, żeby wsparł, żeby na przykład przelał pieniądze na Filharmonię, żeby nasi wspaniali muzycy mieli grać za pieniądze państwowe, a te pieniądze pan prezydent mógłby przesunąć na przykład na sport. Jest dużo miejsc, gdzie naprawdę to, co wykonuje zarząd, to, co wykonuje Wydział Sportu, to, co wykonuje pani prezydent Piotrowicz po stronie sportu, czy pani prezydent Domagała, tak by państwo usiedli jako prezesi klubów i popatrzyli, ile zaangażowania i energii idzie, to ja za to, jako prezes piłki ręcznej, bardzo, bardzo dziękuję.
8: No tutaj chyba z tych hal, które większych, które idą do remontu, jeszcze nie wymieniliśmy hali przysłowiańskiej, którą też tam bardziej dogłębne prace obejmują. No właśnie, była wspomniana. Tylko cofnę na chwilę do areny, bo no, treningi wiadomo, że z reguły na tym bocznym boisku, nie obiekcie, no bo obiekt jest ten sam, na bocznym boisku treningowym się odbywają. Czy tutaj ostatecznie nie będziecie trenować? Właśnie jak to wygląda? Czy tutaj jakby to też zniszczenie nawierzchni było jakimś argumentem? Koszty może, no bo wspomniany portal też wspominał o takim aspekcie, więc może wyjaśnijmy tutaj, żeby nie było po prostu też wobec kibiców nieścisłości.
7: Koszty wynajmu bocznej hali treningowej są praktycznie równe, jeżeli chodzi o rynek wynajęcia hal w naszym mieście. Oczywiście rozegranie dnia meczowego na arenie wiąże się z o wiele większymi kosztami. I to nie jest tak, że po stronie areny jest to nie wiadomo jak duży koszt. Ma swój udział i pewnie w budżecie piłki ręcznej ta kwota stanowi duży ułamek wynajęcia hali na arenie. W budżecie koszykówki czy superligowego Kuprum stanowi mniej. Do tego oczywiście dochodzi ochrona, o wiele, wiele większa. Dochodzi wiele większy zespół do ochrony medycznej, wolontariusze i tak dalej. Więc dzień meczowy na arenie praktycznie, można powiedzieć, jest równy dla wszystkich. I tutaj jest otwartość. Powtarzam jeszcze raz, mamy to też na piśmie, że jeżeli chodzi o rozgrywanie meczy, jeżeli uda nam się zorganizować Teraflex i jeżeli ten klub dorośnie do tego, żebyśmy z kibicami byli na arenie, to my tam będziemy. Co do boiska bocznego, tak jak powiedziałem, ceny są wyrównane, ale też musimy z szacunkiem podejść do innych zespołów. Co to powoduje? Jeżeli koszykarki trenują o 16, a siatkarze przyjdą na 19, to my powinniśmy się pojawiać jako ostatni, bo po nas zespół sprzątający musi wykonać tytaniczną pracę wyczyszczenia boiska, wyczyszczenia piłki, która się odbije gdzieś o drabinki, albo czasami jak chłopacy w pełnych emocjach chwycą za klamkę i zostawią trochę kleju, który był na rękach. Więc my całkowicie rozumiemy tę sytuację. Jesteśmy po rozmowach i tu jest jakby czysta sprawa w tym temacie. My mamy halę, która nas kocha, która oddała nam serce, czyli SP20 jeszcze za czasów poprzedniego dyrektora pana Koziury, a teraz pani Katarzyny, która przejęła to i naprawdę bardzo, bardzo jej dziękuję za to, jak nas wspiera. I my na tą 20 wrócimy. To będzie nasz dom. Tam będzie biło serce stali, czyli serce Aurum i naszych kibiców. I powiem, że jeszcze raz powtórzę, tu się wszyscy w tym mieście o to starają. Szkoda, że są redaktorzy, którzy nie zapytają wprost zarządów klubów, o co chodzi, tylko wyciągają pochopne, niepotrzebne, złe i niosące złą energię wnioski.
8: Jeszcze nie kończąc tematu hal, ale kończąc temat areny wśród tych hal, chcę zapytać, wkrótce się dowiemy oficjalnie, jaki tam będzie terminarz sportowy areny, natomiast czy w tym momencie jest jakikolwiek mecz ligowy bądź nieligowy zaplanowany w arenie na najbliższe miesiące?
7: W tej chwili powiem tak, że był plan rozegrania dwóch tych najważniejszych meczy, czyli z Zagłębiem Lublin, Spadkowiczem i z Pogonią, bo na nią zawsze mamy gro kibiców. Rozmawiamy o możliwości, bo tu ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce rozmawiamy na temat możliwości wynajmu Teraflexu w jakiejś tam dobrej umowie i jakby od tego zaczynamy. Jeżeli w terminarzu naszym będzie możliwość przywiezienia Teraflexu, zgłosimy się do areny i zapytamy, czy będziemy mogli. Przewidujemy, że to jest akurat końcówka października te mecze, koniec października i początek listopada. Trwają prace, nie wiem czy się udadzą, tak jak pan powiedział, Słowianka też przygotowuje swój harmonogram dostosowany też do siatkarzy. Wiemy, że siatkarze przynajmniej do grudnia w większości będą grali w sobotę, więc typowo technicznie dla areny. Parkiet siatkarzy musi być wyłożony dzień wcześniej, żeby się uleżał Teraflex. Jeżeli oni to zrobią w piątek wieczór, w sobotę rozegrają mecz. Po meczu, który się czasami kończy o 23-24, musiałaby ekipa, do nich państwo zrozumieją, ekipa ze Słowianki zdjąć Teraflex siatkarski, po czym położyć Teraflex piłki ręcznej, żeby on znowu minimum te 15-18 godzin ułożył się i poleżał, żebyśmy mogli ewentualnie w niedzielę wieczorem rozegrać mecz. To jest naprawdę tytaniczna, heroiczna praca ludzi pracujących na arenie. To nie jest tak, że klaśniemy i z podłoga jedna wjeżdża na górę, a druga zjeżdża. To trzeba
8: Stanek
7: wykonać...
8: by tak było.
7: Proszę?
8: Stanek by tak było.
7: Tak.
8: Śmieję się oczywiście.
7: Tak, pewnie tak. Widać, że na poziomie projektu poszliśmy za delikatnie. Trzeba było zrobić windy i wymianę boisk. Ale naprawdę to, żeby zdecydować się na arenie, wpisać się w ten ogrom zajęć i sportu, to naprawdę trzeba dużo pracy, dużo determinacji, dużo zrozumienia każdego ze sportów, tak, żeby to poukładać. Siatkówka ma narzucone te elementy z telewizji. Tu jakby nie ma dyskusji. Takie jest zapisane. Koszykówka ma swój Eurocup i ma swoje mecze i też musi się w tym momencie jakby poprzesuwać na rzecz siatkówki. Wszyscy to rozumiemy. No i jakby tutaj w ogonku trzecia staje piłka ręczna i naprawdę zespołowi Słowianki jest ciężko. I ja to całkowicie rozumiem. I niejedne rozmowy było i mnóstwo kawy wypić. pite i ciasta, żeby to dograć, ale powiem, próbujemy. Próbujemy, chcemy kibicom zrobić taki smaczek, żeby te dwa mecze odbyły się na arenie. Czy się uda? Nie wiem. Na pewno pod koniec września będzie ten komunikat na naszych social mediach, czy nam się udało te elementy spiąć.
8: Dobra, i kończąc temat tak naprawdę infrastruktury, bo no to też właśnie z ankiety, o której wspomniałem, była ankieta na waszym profilu facebookowym a propos tego, gdzie kibice najchętniej by drużynę oglądali, jeżeli chodzi o arenę. No, nomen omen, arena jakby tam wygrała, no ale to już temat omówiliśmy. Drugie miejsce zajęła 20, zero zaskoczenia, no ale 20 w remoncie zostaje hala przy Czereśniowej. No, ale tutaj chyba się pojawia problem, bo ja nie wiem, czy mecz ligowy tam by można było rozegrać. Pamiętam właśnie te kwestie przeglądowe Peposz, gdzie chyba chociażby z tego względu nawet rezerwy siatkarskiego Kuprum Stilonu nie grały właśnie, bo ta hala tak naprawdę nie miała przeglądu pod zawody.
7: No i tutaj znowu wracamy do heroicznej pracy służb prezydenta. Naprawdę się staramy po to, żeby uzyskać zgodę. Tam jest temat właśnie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest dzisiaj najważniejsze i można rozgrywać różne mecze, ale po pierwsze należy zachować komfort, a po drugie bezpieczeństwo. Rozmawiamy z firmami ochroniarskimi, ze strażą pożarną, z każdym, kto jest odpowiedzialny, jak należałoby za małe pieniądze do czasu remontu dostosować halę, żeby bezpiecznie wpuścić kibiców. No bo nie może być nic gorszego niż rozegrać mecz bez kibiców. No więc te rozmowy trwają, też wszyscy mają pełne zrozumienie. My znamy stanowisko i Straży Pożarnej i ekipy od bezpieczeństwa hali. Pan prezydent też je zna, służby też znają. Próbujemy rozwiązać tą sytuację. Wiemy, że to się nie zadzieje szybko, wiemy, że to by wymagało znowu troszkę inwestycji na chwilę przed remontem. Czy to jest gospodarne, czy za chwilę ktoś nie powie, no to wydaliście kolejne, nie wiem, 50 tysięcy na ulepszenie systemu tylko po to, żeby rozegrać 4 mecze, bo za chwilę będzie remont. No i to wszystko jakby rozmawiamy. Wyszliśmy znowu z inicjatywą i z pełnym zrozumieniem. Jedziemy na 6 kolejek poza Gorzów. Hala 20 i kierownik budowy hali 20 powiedział, że on zrobi wszystko, żeby była dostępność na koniec października. Na październik, koniec listopad planujemy tą właśnie arenę, więc naprawdę jaki ogrom pracy jest w tej chwili wykonywany i po stronie miasta, po stronie 20, po stronie ZSTiO, Straży Pożarnej, po stronie areny i po stronie na koniec mojej, to drodzy Państwo, niech mi Państwo wierzą. Cieszę się, że mogę przyjść do Pana redaktora i o tym opowiedzieć i mieć godzinę, żeby w fajnym gronie z kibicami porozmawiać.
8: Dokładnie, mieć chwilę takiego świętszego spokoju, że tak się wyrażę.
7: Dokładnie, prawda? Tak.
8: Dobra, zejdźmy z tej infrastruktury właśnie, żeby tutaj już się po nocach koszmary... Pójdźmy w sport. No właśnie. I co w tym sporcie tak naprawdę? Zanim zapytam o cel, no czyli jak tradycyjnie co rok, co pół roku w trakcie rozmowy, zapytam o to, co w kadrze słychać, bo tak naprawdę wiadomo, że po poprzednim sezonie odszedł Igor Trzaskowski, no tutaj chyba kibice najbardziej zapłaczą, bardzo skuteczny strzelec. A co zresztą zawodników tutaj? Kto zostaje, kto odchodzi? Widziałem, że gdzieś młodzież z Akademii wzmacnia.
7: Tak, no ten pomysł, który ja mam na ten zespół, jest systematycznie realizowany przez pana trenera Michała Nieradkę, który, mogę powiedzieć, podpisał kontrakt na 2 lata, więc generalnie jest z nami, chce z nami pracować i podoba mu się tą wizję, którą chce stworzyć. Jest z nami nasz kapitan, czyli Mateusz Stupiński, który pomału wciela się w rolę dyrektora sportowego, odpowiada za transfery, odpowiada za tego ducha zespołu i ten zarząd, powiedzmy, czy ta struktura klubu zaczyna się pięknie klarować. Idą za tym cele sportowe. Oczywiście strata Igora jest dużą na to, jak był skutecznym zawodnikiem i jak pracował, jaki wnosił duch do zespołu. To nie jest osoba, którą można tak po prostu wymienić jeden na jeden. Oczywiście też jest tak, że ze względu na kontuzję, czy Konrada Wątroby w tamtym sezonie, czy Kamila Napierkowskiego, zespół był troszkę bardziej ustawiony na Igora. Wszyscy graliśmy na to, żeby Igor w tych najważniejszych momentach strzelał bramki. I trochę w cieniu, może niesłusznie, nie zobaczyli część kibiców, ale środowisko, jak wspaniale i jak dobrze rozwinął się nam wychowanek Misia, czyli Rafał Renicki. To był jego sezon życia. On też załapał się do 10 strzelców. Tak, gdzie nominalnie grał na pozycji, na którą, można powiedzieć, wychowany nie był, bo zastępował Kamila. To był bardzo dobrze poukładany zespół przez trenera Nieradka. Dzisiaj odchodzi nam Igor. Stwierdziliśmy, że musimy podnieść obronę, bo to nam hulało. Dochodzi dwóch świetnych chłopaków, Patryk i Marcin, dwumetrowcy. z ligowym doświadczeniem. Jeden jest nawet po Orlen Superlidze. Przez chwilę był w Gwardii Koszalin, czyli Marcin Laskowski. Patryk Marcinkowski grał dużo w Grunwaldzie. Miał chwilę w pierwszej lidze, ale ambicja jego i widać zaangażowanie chce pokazać, że on należy do Ligi Centralnej, a może wyżej. I można powiedzieć, że już po tych test meczach sparingowych, może w ocenie kibiców przegranych, ale w ocenie pana trenera Nieradki kawał wykonanej dobrej roboty. Nasza obrona zaczęła chodzić świetnie. Do tego, to co jest moim celem, żeby ciąg szkolenia był od najmłodszych dzieciaków do samej góry, pierwszy raz w historii wychowankowie Akademii Piłki Ręcznej, dzisiaj Aurum Gorzów, weszli w podstawowy skład, zagrali w Pucharze Polski, strzelili bramki w Pucharze Polski, bronili tej naszej bramki. Możemy powiedzieć, i to jest moim marzeniem, z analogią piłkarską, stwórzmy taki Ajax Amsterdam. Dajmy tym chłopakom się rozwijać. Niech oni się pokazują na tej arenie i niech grają dalej w Superligach. Mamy doświadczenie. Wiemy, że Miś wykreował nam wspaniałego reprezentanta Polski, więc my też mamy takie ambicje, żeby z naszych skrzydeł wyszedł reprezentant. I wszystko to ładnie, systematycznie jest prowadzone. Będą młodzi mieli miejsce w bramce, będą mieli miejsce na parkiecie. Mamy zawodników, którzy uważam zastąpią Igora, może nie jeden do jednego, ale drużyna przejmie, powiem tak, wszyscy zaczną strzelać, bo to tak czasami bywa, gdy odchodzi ten lider z jedynki. Prowadzenie pod strony trenerskiej jest też świetne. Ja powiedziałem chłopakom, na ten rok top 5. Powiedzieli prezesie, nie ma problemu. No więc zobaczymy, jak to się ułoży sportowo. Zaczynamy w piątek w Kielcach.
8: No to zobaczymy. Top 5 obiecują, no to już mimo wszystko ambitnie. Jakby zawsze ambitnie. Ja muszę zapytać, czy poza Igorem Drzazgowskim ktoś jeszcze? Z takich zawodników, powiedzmy, no będących w pobliżu przynajmniej głównej kadry się żegna.
7: Odszedł Mateusz Lipa też. Przeszedł do Zewu Świebodzin, nasz taki środkowy rozgrywający. Także ta dwójka jakby opuściła szeregi. Dwójka doszła, no i w tym momencie plus trójka z Akademii, więc można powiedzieć, kadra wzmocniła się plus 3.
8: Okej, czyli do przodu. Zapytam, no bo sparingi, właśnie o nich wspomnieliśmy, tam niepokoiły trochę kibiców niektóre wyniki, bo rzeczywiście no jeszcze kilka dni przed tym ostatnim zwycięskim sparingiem był sparing z siódemką Legnica, czyli no, rywalem ligowym i dosyć wysoko, jeżeli dobrze pamiętam, przegrany. No, ale wiadomo, że przy sparingach jakby na wynik aż tak się nie patrzy, bardziej na grę, na to, jak jest drużyna przygotowana. Pan prezes, podejrzewam, że przynajmniej na niektórych sparingach, przepraszam, będąc osobiście, mógł obserwować tą drużynę, jej rozwój, budowanie w trakcie okresu przygotowawczego i to, co na koniec okresu przygotowawczego prezes widział, jest budujące?
7: Oczywiście. Po pierwsze powiem, że praktycznie na wszystkich sparingach było, właśnie w Wągrowcu na ostatnim nie. Jeżeli chodzi o mecz siódemką, to był turniej. W turnieju zespół został ustawiony na ten pierwszy mecz ze Śląskiem, czyli z Beniaminkiem Orlen Superligi. Drodzy Państwo, to wyglądało przepięknie. Przegraliśmy jedną bramką, tak naprawdę, jak to tam niektórzy krzyczeli z okazji sędziów z Dolnego Śląska, ale to był naprawdę wyrównany mecz, gdzie myślę, że Śląsk nie spodziewał się aż takiej pracy zespołu, takiej obrony, takiego ataku. Tam naprawdę rewelacyjnie Konrad Kos fajnie zagrał, bo tam rzucił chyba 10 bramek. To był mecz naprawdę na wysokim poziomie, na poziomie Orlen Superligi. Drugi mecz z Legnicą był już... Oddajemy trochę tym zawodnikom, którzy oddali serce przy meczu. Trener zdecydował o troszkę innych ustawieniach. Zdecydował zagrać takimi systemami, które czasami się zdarzają, czyli nie wiem, przegrywamy, więc wyjdźmy siódemką bez bramkarza. To nam szybko tam pouciekały brameczki. Wyjdźmy z układem, że chłopacy nie stoją na swoich nominalnych pozycjach. No to skończyło się dużą różnicą, ale to był mecz do zapisania w książce, co należy poprawić, co nam na pewno nie wychodzi, tak? Albo jakich ustawień jeszcze nie rozumieją zawodnicy. To jeżeli chodzi o Legnicę. Reszta tak naprawdę była typowym, przygotowującym sprawdzianem. Dopiero ta nominalna siódemka, w tym nominalnym pomyśle trenera Nieradki, w tym układzie, jaki powinien być, wyszła na Wągrowiec. No i w ostatnim meczu przed ligą zagrała tak, jakby trener widział to w sezonie. Czy to się sprawdzi? panie redaktorze.
8: Wyjdzie na papierze, w sezonie, prawda?
7: Tak jest. Na papierze i przed sezonem można mówić wszystko, ale kocham sport za to, że on bardzo weryfikuje, szczególnie ambicje prezesów. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja trzymam kciuki za to, żebyśmy bez kontuzji, żeby Konrad Wątroba był w pełni sprawny, żeby Mateusz Stupiński był super sprawny, czy te wszystkie małe, malutkie uraziki, które nas dotknęły w okresie przygotowawczym, były za nami. Bo jeżeli ten zespół będzie w pełni sił i tak zmotywowany, jak widzę, z taką atmosferą, jak jest w tej chwili, mogę powiedzieć, w autokarze i poza nim, to naprawdę, naprawdę będą Państwo, kibice, redaktorzy, gorzowianie, cieszyć się piłką ręczną i to, jakie efekty, jakie wyniki dają chłopaki na boiskach.
8: To zapytam o resztę stawki ligowej. Czy docierają do Was jakieś sygnały? Kto na tym papierze, o którym już rozmawialiśmy, prezentuje się najlepiej? No, ja biorę pod uwagę, że to będzie Zagłębie Lubin, no bo to jest drużyna, która podejrzewam, że będzie chciała szybko wrócić wyżej, chyba że coś się tam zadziało i jakby za chwilę zweryfikujemy moje przekonania. A jak właśnie, jeżeli chodzi o resztę stawki ligowej, jak to wygląda?
7: Tak jak Pan powiedział, ambicje Zagłębia pokazał w sparingach z nami. Oni idą po swoje i nie chcą brać jeńców. Pogoń Szczecin, która podebrała nam Igora, która wzmocniła się jeszcze innymi zawodnikami, jasno powiedziała cel, idziemy po Orlen Superligę. Dość duże pieniądze, a za tym fajny zespół pozyskała Gwardia Koszalin, która we wczorajszej chyba prezentacji prezes też powiedział, idziemy po Orlen Superligę. Wągrowiec, u którego byliśmy, oni grali jeszcze takim chyba nie do końca pełnym swoim systemem, ale tam wzmocnienia, jakie przyszły, czyli też chłopaki podchodzili z Puław czy z innych zespołów, trafili do Wągrowca, czyli spadkowicze z Orlen Superligi, też macha do nas, że tutaj oni chcą realnie powalczyć. To, co zrobiła siódemka Miedź Legnica, należy szanować, bo pokazali kawał dobrej gry, wygrali 9 w dość gładki sposób, można powiedzieć, sparingu. To też są wspaniałe chłopaki. Rewelacja tamtego sezonu, czyli AGH Kraków, który na nikt nie stawiał, skończyli na 4 miejscu. Wiecznie depczący nam na plecach Grunwald Poznań, który jest tak ciekawym zespołem po sąsiedzku, który może różnie się zachować. Drodzy Państwo, zapowiada się najbardziej wyrównana i najbardziej trudna liga. Państwo zresztą, jak jeżdżą, wiedzą, takie marki jak Ciechanów, takie marki jak AZS Biała Podlaska, czy odwieczny nasz rywal z sercem, który zawsze przyciąga na halę komplet widzów, to jest Padwa Zamość. No tu nie ma słabych. Dzisiaj nikt nie jest w stanie wskazać zespół, który mógłby spaść. Może Żukowo, ale ja powiem może, no bo tam zaciąg zawodników, którzy nie mieszczą się w składzie Trefla Gdańsk, chwilę są już w Żukowie i pomagają pomóc. To będzie naprawdę ciężka liga. Ja już kończąc tamten sezon powiedziałem, to będzie naprawdę bardzo trudny ligowo sezon dla każdej z drużyn w Lidze Centralnej. Ta liga się zrobiła rewelacyjna pod względem siły drużyn. Zapraszam, jak wrócimy w październiku, żeby zobaczyć, właśnie pierwsza będzie w domu pewnie Pogoń albo Zagłębie, zobaczą Państwo, na jakim poziomie wyrosła piłka ręczna na zapleczu Ekstraklasy.
8: Jak to były trener Oskar Serpina mówił, nie ma łatwych meczów w Lidze Centralnej, prawda? No i to chyba do tej pory się sprawdza formuła. Ja na sam koniec chciałem tylko zapytać o kwestię finansową, bo tutaj chwilę pogawędziliśmy jeszcze przed rozmową o tym, czy pana prezesa zdaniem na sport wyczynowy w Gorzowie powinno iść więcej pieniędzy, mniej pieniędzy, tyle co aktualnie? Nie, żadne prowokacyjne pytania, ale no właśnie pół Gorzowa teraz się zastanawia.
7: No to ja powiem tak, jeździmy po Polsce, rozmawiamy też, jak to wygląda w innych klubach. Ja uważam, że system stworzony przez pana prezydenta Wójcickiego odnośnie rozdziału pieniędzy na sport zawodowy jest najbardziej przejrzysty, wręcz bym powiedział rewelacyjny, bo każdy z klubów dostaje jakąś część na sport zawodowy. Możemy w tych budżetach zaplanować. Nie wiem, skąd niektórzy radni twierdzą, że my tu mamy po 50% albo więcej budżetu z miasta. To tak nie jest. Dwa, teren jest bardzo sportowy. Całe nasze województwo, całe nasze miasto. Mnóstwo firm, mnóstwo ludzi dobrej woli angażuje się w sport różny. Od naszych wspaniałych kajakarzy, przez sporty walki, przez tę naszą halówkę, przez kopaną na różnych poziomach rozgrywek, nie mówiąc o tysiącu sponsorów, jakie są na koszykówce czy na siatkówce. I promocja, bo to tak bym powiedział, promocja miasta przez sport, rozwój przez sport, to powinno być i jest w DNA naszego miasta. I myślę, że pan prezydent Wójcicki to doskonale rozumie. Nie rozumiem podejścia niektórych radnych, którzy chcą w ten temat ograniczyć. Czy dać więcej? Być może. No, rozmawialiśmy o tym, że miasto Grudziądz o wiele mniejsze weszło w 100% udział klubu żużlowego i daje tam 10 milionów złotych tylko na jeden klub. My dajemy 8 na wszystkie dyscypliny. Może powinniśmy dawać 16. Pytanie, jakie są cele i ambicje, czego oczekuje miasto i ludzie, ale co państwu powiem, czego nie widać. Ja mogę powiedzieć, że dzięki sportowi, dzięki temu poziomowi rozgrywek, jaki reprezentuje piłka ręczna, miasto się rozrasta. Dlaczego? Dzisiaj Krzysztof Nowicki, bramkarz, dzisiaj Dawid Pieczkiewicz, środkowy, dzisiaj Kamil Napierkowski, skrzydłowy. To są ludzie, którzy tu przyjechali grać, a dzisiaj mają żony, mają dzieci, pobrali kredyty, mieszkają, pracują w Gorzowie. Są nauczycielami, są fizjoterapeutami. Tu do Gorzowa w tej chwili, wspomniał pan temat Akademii, wyszedł w Akademii w zespole chłopak z Kostrzyna, który tu przyjechał na średnią, teraz zostaje na studiach, będzie na tych studiach 5 lat. Rodzice dają pieniądze, żeby on tutaj się uczył, żeby tu wynajął mieszkanie. My w swoim składzie mamy siódemkę w tej chwili studentów, którzy przyjechali tu, są na AWF-ie czy na AJP. Rodzice ich wydają pieniądze na to, przywożą te pieniądze do tego miasta. I pan prezydent, bo rozmawiałem z nim, on to całkowicie rozumie. Myśli o tym, żeby może w ten sposób to powiązać, tak? Jak popatrzy się na składy drużyn, które ściągają ludzi, właśnie czy kajakarze, czy lekkoatletyka, czy piłka nożna na tym niższym poziomie. Tu przyjeżdżają chłopaki, dziewczyny z całej ich okolicy lubuskiego albo nawet z naszego kraju, gdzie po czasie zakładają tu rodziny. Zwiększa się ilość gorzowian przez sport. I w tą stronę trzeba patrzeć. Jeżeli radni by zobaczyli, że to, co jest DNA naszego miasta, to, z czego słyniemy, to, co jest największą siłą tego miasta, to jest sport. I tego nie odetniemy. Lata AWF-u, lata ludzi, trenerów, ludzi związanych ze sportem, działaczy, znanych nazwisk, nielubianych nazwisk, co byśmy nie mówili, ale to miasto w weekendy pulsuje i to nie przez 52 weekendy w roku, pulsuje sportem. Jeżeli podejdziemy w ten sposób, że w zespole gorzowskiej piłki ręcznej, bo tu mogę pokazać. Mamy przyjezdnych studentów, mamy przyjezdnych dzisiaj ojców, pracowników gorzowskich firm, to może trzeba popatrzeć w tą stronę. Może sport trzeba dotować ten zawodowy, może trzeba, żeby on szedł ciutkę wyżej w swojej sile, tylko właśnie po to, żeby ludzie chcieli do Gorzowa przyjechać ze względu na sport.
8: Przemysław Zatylny, prezes Aurum Gorzów, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
7: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na hali. Jeszcze nie wiem jakiej, jeszcze do końca nie wiem kiedy, ale już zapraszam.
8: To już wyjdzie w praniu, tak jest. Również zapraszam Konrad Baranowski. Rozmowę prowadził. Dzięki bardzo, do usłyszenia.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
8: Konrad Baranowski, to jest radio Vox FM Gorzów. Moim państwa gościem jest, no gdybym powiedział urzędnik, to było niedopowiedzenie stulecia. Najbardziej chyba znany w Gorzowie streetworker Tomasz Manikowski.
9: Witam serdecznie.
8: Pytanie, które zadam, może się wydać na początku absurdalne, ale czy osoba, która chce zostać albo już została streetworkerem, tak jak się mówi o służbach mundurowych, że musi czasami przygasić swoją empatię, żeby być w stanie pomóc, czy właśnie w drugą stronę musi się wykazać maksymalną empatią, bo mam wrażenie, że ten pierwszy przypadek też się musi w niektórych okolicznościach zdarzyć.
9: To chyba wszystko w jednym. Trzeba wiedzieć, jak pracować. Gdy szkole, czy mamy szkolenia dla streetworkerów, to też pokazuje, że stanowczość jest czymś dobrym. To nie jest to, że ja przeciwstawiam się komukolwiek, tylko to nie działa. Ja w tą stronę, ja w tym kierunku nie pójdę, stop. Ja nie pójdziemy dalej. Ja mówię bezpośrednio tej osobie, że dalej nie pójdziemy. To nie tędy droga, nie? Że mogę ci pomóc tu. To, na tym polega moja pomoc. Trzeba też powiedzieć, jak pracujemy i co możemy, a czego nie. Bo jeżeli nam osoba wymyśli coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, to my w tym momencie stajemy się niewiarygodni. Tą wiarygodność trzeba cały czas pokazywać, że słuchaj, ale umawialiśmy się tak, tyle i tyle mogę ci pomóc, taką i taką drogą, dotąd i dotąd z tobą idę. Dalej nie. Są służby. Czyli ja przekazuję. Jeżeli chodzi o psychologa, przekazuję do psychologa. Jeżeli chodzi o zasiłki stałe czy zasiłki celowe, to od razu przekazuję do sekcji do spraw bezdomności. Nie bawię się w to. Jeżeli trzeba załatwić papiery czy coś, jest asystent osoby w kryzysie bezdomności, A często jest tak, że asystentem jest street worker, bo pracuje tu i tu. Więc empatię jak najbardziej. Ja nie, miałem bardzo fajne osoby, które chciały pracować tak, jak my pracujemy. Były naprawdę z wielkim zapałem. I nie mówię, że to był zapał słomiany. Nie. Przerosło. Nie, na przykład nie wejdzie, bo zapach. Nie wejdzie, bo na przykład parę razy sobie buty uwalił tym, co uwalił. Wezwiska. Przekleństwa. Takie agresja. Jeżeli jak założymy, że cały czas będzie, tak jak opowiadałem, że ktoś wychodzi z bezdomności, jest pięknie, ma mieszkanie. Jeżeli będziemy tylko na to liczyć, że będą sukcesy, no to nie ta praca, nie? To raczej bym się nastawiał na to, że o wdzięczności trzeba zapomnieć. Trzeba patrzeć na człowieka, ile możemy mu pomóc. Nie czekać na to, co my dostaniemy. Co my dostaniemy. Trzeba dawać i mieć tą granicę, żeby też nie naruszyć swojego dobrostanu. Czyli żeby ta praca nie wypaliła. Dlatego jak ktoś idzie za mocno, ktoś myśli, że ma pomysł, że on zrobi tak i tak i sobie w głowie ma rezultaty i to się nie dzieje.
10: I gdzieś nagle się wykrzesza całe działanie.
9: To jest pstryk i po prostu nie, bo to nie ma sensu, ich nie można zmienić, im nie można pomóc. Dużo osób właśnie działa idzie w tą stronę. Im nie można pomóc, zostawmy ich w spokoju. I część z nich taka jest, że street worker, czy asystent osoby w kryzysie bezdomności musi wiedzieć, że tutaj tą ścieżką nie pójdzie. Bo jeżeli skupi się na tej osobie, która tak tej pomocy nie przyjmie, to ta osoba, która czeka w kolejce, traci. My musimy się skupić na tych osobach, które chwytają rękę, które idą chociaż pomalutku, mogą pełzać na początku, ale idą, ruszają się z miejsca. Te osoby, które wybrały już, które się poddały, które mówią, spadaj człowieku, daj mi żyć po mojemu, to też trzeba uszanować. To jest szacunek dla tego drugiego człowieka, chociaż jest w takiej sytuacji. Nie można tego świata zmieniać, jego świata zmieniać na siłę, którym on się nie odnajdzie. Bo on prędzej czy później, raz, że wróci do nałogu i wróci do tego, co robił, a dwa, jakim prawem? Jakim prawem wejdę do człowieka i mówię, słuchaj, bo ja mam na ciebie pomysł i taką tylko i wyłącznie drogą masz iść.
10: Nikogo nie zmusimy do niczego, siłą rzeczy.
9: Tak, ale swoją postawą zachęcimy często. Każdy człowiek potrzebuje przyjaciela, każdy człowiek potrzebuje drugiej osoby. Każdy z nas ma swoich przyjaciół, każdy ma jakieś ograniczenia. Nie wychodzimy do całego świata, tylko mamy swoich znajomych i w tym kręgu się obracamy. A jeżeli ktoś nie ma nikogo, albo jest w kręgu, w którym tylko i wyłącznie działa na kłamstwie, działa na oszustwie lub na kradzieży, no bo wszystkie chwyty dozwolone, to będzie robił to, żeby w tym świecie być, bo tylko ten świat zna. A jeżeli jego świat się zmienia, jeżeli dostaje nowych ludzi, nowe pomysły, nowe jakby świadectwo i nowy przykład, to te osoby pójdą. Ja powiem ci, że nawet z mieszkalnictwem jak jest, jeżeli wszystkich włożymy do jednego wora, to będziemy pogłębiać patologię. A jeżeli robimy to rozproszone, że danej osobie damy mieszkanie socjalne przy ludziach, którzy odnoszą sukcesy, czyli żyją normalnie. Żyją normalnie, jak każdy człowiek ma pracę, idzie na spacery, bierze dziecko za rękę, idzie na lody, to oni idą w ich kierunku, idą do góry.
10: Będą równać do góry.
9: Będą, a jeżeli nie mają do kogo równać, to są na tym poziomie, gdzie jest właśnie ich towarzystwo. To ja nic tutaj nic wielkiego nie mówię, to tak działa. Jeżeli my pokażemy inną ścieżkę, której oni nie znali, albo już zapomnieli, albo nie myśleli, że jest taka możliwość, to oni co mają zmienić? Oni sami z siebie nie ruszą, bo są w takim miejscu, że tam już nie ma od czego się odbić. Trzeba stworzyć ten grunt, żeby oni mogli się odbić. Trzeba ten bagno troszeczkę utwardzić, żeby oni skoczyli troszeczkę do przodu i wtedy ich mamy. Wtedy jest możliwość, że one pójdą. Jeżeli one cały czas są w ruchomych piaskach, to za cholerę. Jeżeli nie podasz kija, nie podasz ręki, nie podasz jakiejś laski, to on sam z tego nie wyjdzie. To są ruchome piachy.
8: chciałbym się cofnąć do stwierdzenia, o którym mówiłeś, że na, jak pracujecie na ulicy, często trafiacie na osoby przyjezdne zwyczajnie, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. Ja kiedyś pamiętam, studiując i pracując w Poznaniu, nawet spotkałem się z takim określeniem jak turystyka bezdomności. W Poznaniu bardzo popularne, bo na przykład wiadomo, że wiele osób przy Dworcu Zachodnim spotykanych to są osoby z Bydgoszczy w kryzysie bezdomności. Czy w Gorzowie kiedyś się spotkałeś z takim określeniem, jakby poza tymi pojedynczymi osobami z innych

0: Się, załatwić pieniądze jest łatwiej niż w tych małych miejscowościach. Czyli oni tutaj idą jako do atrakcyjnego miejsca dla nich. Tak samo jak dla naszych, których tu sporo osób wyjechało do Berlina, bo w Berlinie mogą po prostu żyją, jak oni mówią, jak królowie. Tam mają pizzę, przynoszą pizzę, wożą ich autobusem i tam kilka osób jest. Miałem taką przygodę, że pojechaliśmy z jakimś tutaj projektem do Berlina, do zoo. I pierwszą osobą, którą spotkałem, był nasz bezdomny. I o, witam panie Tomku. Ja mówię, no witam cię serdecznie. No i tak trochę pogadaliśmy. On mówi, dlatego ja mówię. On mówi, a tutaj to jestem królem, nie? Ale wyglądał jak wyglądał, ale królem jest. Także będą migrować osoby w kryzysie bezdomności. U nas tak samo się przenoszą z miejsca na miejsce. Dlatego ten street working jest tak ważny, żeby wiedzieć, gdzie miejsca są. Czy na Błoniach, na Warszawskiej, tam teraz są akurat namioty, bo jest okres letni, to gdzieś tam się porozbijali namiotami. Czy gdzieś pod mostem, na nie będę mówił ulicami, ale gdzieś pod mostem. Czy tutaj w centrum nawet naszym są mieszkało 4 lub 6 osób, zależy kto dotrze do domu, mówię. Tak w cudzysłowie. I to jest właśnie ten problem, który uważamy, że nie da się nic z nim zrobić. My musimy nadążyć za tym, jak tym osobom pomóc. My musimy troszeczkę też zmienić myślenie, podejście, ale też ważne są miejsca, tak jak mówiłem, mieszkania treningowe, noclegownie, to na pierwszy rzut, schroniska też na pierwszy rzut, tylko żeby to schronisko nie było docelowe, bo tak naprawdę no nie można całe życie być w schronisku.
1: No tak, jako pomoc doraźna, prawda?
0: I potem muszą mieć miejsce. Ja tak cały czas planuję, cały czas gdzieś marzę o takim miejscu, żeby mogli przyjść, wypić kawę, zrobić pranie, posiedzieć, porozmawiać z kimś, kto się zna na temacie, żeby im po prostu tam, na miejscu działał street worker lub asystent, lub osoba, instruktor terapii czy terapeuta. I jest szansa tam, że te osoby przyjdą na chwilę, bo jeżeli wychodzi w okresie zimowym, czy okresie letnim, jest, bo teraz noclegownie akurat nie działa, ale w okresie zimowym, jak są noclegownie, on może być tylko do rana. Czyli któraś tam rano, nie chcę mówić, bo różnie po prostu są godzinowo, to po prostu jest ustalone. Ale wychodzi rano, bierze swój plecak i musi wyjść aż do 18 i on jest w mieście, to gdzie ma iść? Pójdzie na ławkę, no i nie będzie chodził 12 godzin, nie będzie chodził z miejsca na miejsce, tylko gdzieś sobie usiądzie. Łączą się w grupy, bo jest raźni. Ten załatwi to, ten załatwi to, ten załatwi to. To przecież to jest logiczne, że oni łatwiej im przetrwać, gdy jest po kilka osób, niż samotnie. I zawiązuje się grupa. No słuchajcie, dzisiaj idziemy tu, dzisiaj idziemy tu, dzisiaj idziemy tu, tutaj porobimy. Ja mam taki sposób, zobaczcie, dwóch siedzi, a jeden mówi, zobaczcie, ile ja zdobędę pieniędzy. No i zdobywa te pieniądze. A jeżeli jak trafią jeszcze osobę niepełnosprawną na wózku, no to przecież to było tak tutaj, czy to był Przemek, już nie żyje, czy to był Leszek, też nie żyje, to oni potrafili zdobyć ładne kilkaset złotych dziennie, co nie szło tylko na nich oczywiście, bo mieli swoich opiekunów. I jeżeli ci opiekunowie byli pijani i te osoby też były pijane, to się wywracali z wózka, halo taksi, czyli policja przyjeżdżała, czy straż miejska. To są sposoby, to są wyrafinowane cwaniactwo, które uprawiają, żeby zdobyć pieniądze. To trzeba mieć naprawdę oczy otwarte, ale nie zniechęcać się do tych osób. One inaczej nie przetrwają teraz. Trzeba po prostu dać im inną możliwość.
1: Powolutku zbliżając się do końca, zapytam o jeszcze coś, co może być chyba cierniem w waszym oku, czyli jakiś sklep. Monopolowy chyba trzeba to nazwać, natomiast po godzinie 23 magicznie bar, mówimy o jednym lokalu przy Starym Rynku. Ostatnio głośno się o nim zrobiło chyba przy okazji też sesji, któryś z radnych o to zapytał. No właśnie, z waszej perspektywy też streetworkerów, czy to jakoś utrudnia, pogarsza warunki pracy dla was, no bo tak naprawdę weekend mamy, no powiedzmy sobie szczerze, to jest całodobowy sklep monopolowy, czyli to, z czym też troszeczkę walczyliście właśnie poprzez chociażby wsparcie procesu prowadzenia prohibicji w Gorzowie.
0: To jest też pewnego rodzaju cwaniactwo. Ja używam specjalnie tego słowa. Mogą się na mnie obrażać i mogą mnie krytykować. Mam naprawdę to całkiem z tyłu. to jest tak jawne oszustwo, to jest tak jawne ominięcie prawa, że dziwię się, że

0: to funkcjonuje. Wszyscy wiedzą, ale bo jest chroniony, bo przeszedł wszystkie weryfikacje, chodzi o zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale tak naprawdę to jest tak jak niektóre sklepy, żeby dalej sprzedawać, to otwierają, nie wiem, punkt pocztowy czy punkt biblioteczny, co nikt nie... Wiedzą, że nikt nie czyta tych książek. Przecież to jest tak jawne, to jest memy są na ten temat. Śmieją się politycy, śmiejemy się wszyscy z tego, ale mamy cichą jakby takie przyzwolenie. Nic z tym nie robimy. To jest to samo. Ja jako mieszkaniec sobie nie życzę, żeby ten sklep istniał. Ja jako mieszkaniec, jako pełnomocnik prezydenta do spraw profilaktyki i uzależnień, bo od nowego roku właśnie taką funkcję też pełnię, ja się na to nie godzę. I tu trzeba mówić jawnie. To my, mieszkańcy, powinniśmy zrobić petycję i powiedzieć, nie godzimy się na to, bo to jest oszustwo. Ale to też uczulam uczciwych przedsiębiorców, którzy mają swoje lokale, którzy prowadzą w uczciwy sposób sprzedaż, że to ich oszukuje, że to jest tak jakby... No powiem głośno, to tak jakby święta krowa. Nic im nie można zrobić, wszystko możemy, bo mają system, który omija prawo. To tak jak było z tymi sklepami kolekcjonerskimi, co sprzedawali narkotyki, co sprzedawali dopalacze. Też był ominięte i lata leciały, dzieciaki się niszczyły, ludzie się zatruwali na śmierć. I dopiero gdy było więcej tych zgonów, gdy było więcej przypadków, zaczęli myśleć i zaczęli przeciwdziałać. Tak samo jest ze wszystkimi tymi energetykami. Dopiero my musimy mieć wzór Skandynawii, my musimy mieć wzory z innych państw, żeby to zakazać nam nieletnim. Bo to psuje i żołądek, to psuje, ale też robi nawyki. Długo bym mógł opowiadać o promocji piwa, bezalkoholowego. Nie idziesz do sklepu, nie kupisz sobie 10 bułek za 2. Ale piska sobie nakupujesz. 6 za 6 i tak dalej, i tak dalej. Wchodzisz do sklepu, potykasz się o butelki. Wchodzisz do sklepu, co pierwsze widzisz alkohol. Idziesz do lady, widzisz alkohol. Czyli całość napędza ten biznes. Mamy przyzwolenia społeczne na picie alkoholu. Są osoby, które bezczelnie kupują nieletnim za przysługę, czy dostanie na flachę, czy dostanie jakieś tam nie wiem, wynagrodzenie, czy tam zapłacą mu za to, idzie i kupuje nieletnim. Tylko nie wiem, czy by kupił swojemu dziecku. Nie wiem, czy kupiłby osobie, którą kocha. I tu tak musimy myśleć. Musimy myśleć o wszystkich tak, jakby to był ktoś nas bliski. Czy mówimy o osobie w kryzysie bezdomności, czy jakby to była nasza rodzina, czy jakby był ktoś nas bliski, czy byśmy go tak potraktowali jak gnoja, jak żula i jak to mówią jeszcze inaczej, nie na śmiecia? Czy byśmy tak powiedzieli o naszym bliskim? Czy byśmy się starali mu pomóc? Tak samo jak jest ktoś, pojawia się problem alkoholowy w domu. I ta osoba, która widzi, że ma syna lub córkę, lub męża, lub żonę uzależnioną, całkiem podchodzi inaczej do tematu. Widzi, że to jest choroba, że to jest problem, że to ciężko pomóc i jak współpracuje z tymi rodzinami, one potem świetnie idą, bo same sobie nie są w stanie pomóc, bo robią to na oślep, robią to w zły sposób. Po prostu, bo osoba uzależniona zaraża jakby całą rodzinę, że te osoby są współuzależnione i one też mają mechanizmy, jak są mechanizmy choroby, tak są mechanizmy tej choroby, tego współuzależnienia. Tutaj trzeba naprawdę mocno mówić o tym, że jeżeli udostępnimy sprzedaż alkoholu nieletnim, sprzedaż, dostępność do alkoholu jest też przyczyną do tego, że tego alkoholu spożywamy więcej i tego problemu mamy więcej. Sklepów mamy za dużo. Wszędzie. Te sklepy funkcjonują na bazach, na większości na sprzedaży alkoholu. Ludzie, obudźmy się, ten alkohol się leje.
1: Tomasz Manikowski, gorzowski streetworker, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki bardzo, do usłyszenia.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: To na dzisiaj tyle. Na kolejny magazyn publicystyczny Radia Vox FM Gorzów zapraszam w imieniu koleżanek i kolegów redakcyjnych już jutro po godzinie 21. Życzę wszystkim spokojnej nocy. Konrad Baranowski.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W poniedziałek członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydują, kto pokieruje stowarzyszeniem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządu, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
1: Bo jestem pod wrażeniem, jak jednomyślni byli wszyscy uczestnicy tego spotkania. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Członkowie prezydium zobaczyli też m.in. dokument, który rozwiązuje umowę z firmą Zonda Krypto, a także otrzymali informacje o bieżącym stanie finansowym związku. Nie jest dobrze, przyznaje wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
0: Z informacji przekazanych przez Polski Komitet Olimpijski wynika też, że Radosław Piesiewicz z racji niewypełniania obowiązków prezesa przestał otrzymywać wynagrodzenie. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalna informacja Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów. A o szczegółach wie nasz reporter Jakub Solarz.
3: Bartoszowi Bochańczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: W terminie dwóch dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
3: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
5: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
3: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
0: Krakowska Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Zatem 27 września w przedterminowych wyborach weźmie udział w sumie 8 kandydatów. Oprócz wspomnianych są to Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Michał Klimek. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier.
6: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla Zonda Krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
7: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
6: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
8: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
6: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
0: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada rzecznik rządu. A przypomnijmy, w czerwcu Karol Nawrocki zawetował po raz trzeci ustawę o kryptoaktywach, bo jak tłumaczył, z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną. W ubiegły piątek Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolog podejrzanej o zbezczeszczenie zwłoki i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrońca Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalania na tę decyzję. A śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów, mówi Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
9: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotną wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
0: Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolejna udaremniona próba sabotażu w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Michaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. We wtorek rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
10: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę pytany o swoje plany mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
0: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. A w wiadomościach wracamy teraz do kraju. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogli je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
11: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło 2 progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
0: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, dodaje Michał Mikołajczyk z magistratu.
12: Jest tam linia podwójna P4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać, natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt, czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia jakichś innych rozwiązań.
0: A przypomnijmy, do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jadący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Wsiadł na motocykl po alkoholu, a teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
13: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
0: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. To najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
14: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
15: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
14: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
15: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
14: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
0: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. A teraz o żywych kosiarkach na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
16: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
17: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
18: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
16: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
0: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i w Austrii. Tymczasem Warszawa stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
19: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
0: Na to wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść, no i spróbować nowego sportu. A my mamy jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na YouTube'owym kanale Super Ringu startuje poranny ring, w którym gościem Mateusza Chłystuna będzie bezpartyjny kandydat na prezydenta Krakowa Jan Hoffman. Pół godziny później, chwilę po 8.00 na antenie Vox FM startuje 8. runda. Mateusz Chłystun będzie rozmawiać z wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Piotrem Zawieją. Tematem m.in. program SAFE.
20: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
21: W magazynie wiele ciekawych informacji, ale zaczynamy od stali. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
22: Budżet Stali Gorzów trzeszczy, ale nie pęknie, zapewniają w klubie. Przegrany dwumecz z Folubazem skomplikował sytuację sportową i finansową. Gorzowian czeka dalsza walka o utrzymanie w Ekstralidze. Najpierw starcia z częstochowskim Włókniarzem i ewentualny baraż. 4 dodatkowe spotkania to 2 miliony złotych wydatków. Dla finansów Stali to spore wyzwanie. W kasie brakuje obecnie około 2,5 miliona. Klub zapewnia, że sobie z tym poradzi, mówi Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektorka Stali Gorzów.
23: Wszystkie zobowiązania uregulujemy do końca października, bo tak zamykamy sezon i tak zamykamy rok obrachunkowy z 30 października i o licencję na przyszły sezon jesteśmy spokojni.
24: To uściślimy. Ile teraz brakuje, żeby spiąć ten budżet na tę chwilę? Jak to wygląda?
23: Dane, które bezpośrednio mam, to są tak naprawdę zamykające końcówka lipca, tak? Czyli to jest tam 31 lipiec. Ten stan znam i tam wtedy się faktycznie zatrzymaliśmy na tej kwocie 3900. Doszły nam dodatkowe mecze, ale doszły nam też dodatkowe wpływy, więc mniej więcej cały czas jesteśmy w podobnej kwocie.
24: Czyli około tych 3900 brakuje, tak, około tych 4 milionów.
23: Tak.
24: Biorąc pod uwagę, że ten konkurs, no pewnie jednak będzie ten konkurs miasta, dla Stali pozytywny, to, czyli zostaje 2,5, tak?
23: Za każdy mecz transmisji telewizyjnej to jest 225 tysięcy, jak dobrze kojarzę, więc a tych meczów mamy nadzieję, że objechaliśmy już 7 plus 1, czyli objechaliśmy 8. Liczymy na to, że objedziemy 2 jeszcze u siebie, czyli Częstochowa i właśnie ktoś z tej ligi niższej, walczący ewentualnie, że tak powiem, gdzieś tam o awans, więc to będzie 10 meczów, czyli liczymy 2 miliony 250 wpływu z transmisji chociażby, na które czekamy i one też są rozliczane zawsze w październiku.
24: No okej, no to sytuacja wygląda raczej pod kontrolą, to skąd te wręcz dramatyczne sygnały z klubu?
23: No zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie, że te budżety, które trzeba zbudować, aby objechać dany sezon, są coraz wyższe. No to też właśnie pokazała prezentacja na sesji Rady Miasta. I dotacje, które i pomoc, którą rok w rok dostajemy jak gdyby od miasta i dostawaliśmy do tej pory, no nie może być to pomoc na tym już takim stale utrzymującym się mniej więcej poziomie w granicach tam 2,300, 2,500 miliona, że to muszą być jednak po prostu wyższe kwoty.
24: No ale Stal nigdy nie dostawała 2,3, 2,5, raczej to się kręci wokół 4, jeżeli policzymy jeszcze pieniądze na Grand Prix i tak dalej.
23: Właśnie o to chodzi, że pamiętajmy, że były lata, kiedy były 4,5 miliona chociażby, ale tak, to zawsze było w ten sposób, że 2,5 miliona to była po prostu zapłata za licencję za organizację rundy Grand Prix w Gorzowie.
24: No to ze wpływów z Grand Prix klub sobie budował jakąś tam poduszkę finansową, tak?
23: No pamiętajmy też, że były takie 2 lata, co też wybrzmiało właśnie na sesji Rady Miasta, były takie 2 lata, gdzie ciągnęliśmy tą licencję jak gdyby samodzielnie, płacąc po prostu za nią, mimo że wcześniej mieliśmy te gwarancje. No wiemy, wtedy wybuchła wojna, no o tym wszystkim opowiadałam, więc tutaj ta sytuacja, to też nam trochę namnożyło po prostu te długi.
24: To teraz tak ogólnie, sytuacja klubu, ta finansowa, to jest koło tych, to wychodzi na zero klub na koniec
23: wyjdzie
24: sezonu?
23: Na zero, o może tak, wyjdzie na zero. Tak jak powiedziałam, wszystkie zobowiązania, które klub będzie posiadał na koniec października, wszystkie one zostaną uregulowane tak, żeby, pamiętajmy, że jesteśmy... Działamy, pracujemy, jedziemy ten sezon z licencją nadzorowaną i my tak naprawdę miesiąc w miesiąc jesteśmy rozliczani przez kontrolerów Ekstraligi i nie wygląda to, jak widzicie, na tyle źle, że jesteśmy, że tak powiem, nacenzurowanym. Cały czas jedziemy, nie jesteśmy przyblokowani w żaden sposób i my musimy rozliczyć się do końca października i takie rozliczenie nastąpi. I tak jak mówię, o licencję, podkreślę to jeszcze raz, o licencję na przyszły sezon, my jesteśmy spokojni.
22: Stal czeka także na pieniądze z telewizji, to ponad 2 miliony złotych. Te powinny wpłynąć do klubowego budżetu w październiku.
21: Prokurator żąda więzienia i wielomilionowego odszkodowania, a obrońca oskarżonych najniższego wymiaru kary. Sprawa pożaru rektoratu AJP w Gorzowie na ostatniej prostej w przyszłym tygodniu ma zapaść wyrok. W poniedziałek w sądzie rejonowym w Gorzowie wygłoszono mowy końcowe. Szczegóły Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
22: Zdaniem prokuratora prowadzącego sprawę, zarówno Robert B., jak i jego pracownik Sławomir R. zasługują na karę pozbawienia wolności kolejno 2 lata i 1,5 roku. Śledczy wniósł także o zapłatę przez oskarżonych 17 milionów 800 tysięcy złotych na rzecz uczelni. To kwota, na którą wyceniono straty poniesione przez AJP w pożarze. Jak argumentował prokurator, mężczyźni muszą ponieść konsekwencje za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa poprzez użycie otwartego ognia. Obrońcy zwracali uwagę na chaos panujący na placu budowy i nienależyty ich zdaniem nadzór ze strony kierownika budowy.
21: Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchły w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu, wbrew projektowi i przepisom, użyto palnika gazowego.
22: Widziałeś wypadek w Mirnicach pod Gorzowem? Policja szuka świadków zdarzenia. Do dramatycznego wypadku doszło 29 sierpnia. Zginął motocyklista. W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie prowadzone jest postępowanie. Około godziny 22.50 kierujący motocyklem 38-latek jadąc z kierunku Kłodawy na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na pobocze, ścieżkę rowerową i uderzył w betonowy słup. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Świadków zdarzenia mundurowi proszą o kontakt pod numerem telefonu 47 79 127 14.
21: Manhattan i zawarcie bez ciepłej wody dopiero w przyszłym tygodniu. Elektrociepłownia zmieniła plany wyłączeń na prośbę mieszkańców, którzy nie chcieli długich okresów bez dostępu do ciepłej wody. W tym tygodniu problemów już być nie powinno. A w przyszłym tygodniu od poniedziałku do środy woda zostanie wyłączona w budynkach m.in. przy ulicach Śląska, Budowlanych, Małopolska, Spółdzielców, Żerańska, Towarowa, Fabryczna, Kwiatowa, Wawrzyniaka, Przemysłowa i Woskowa. A potem wyłączenia na Górczynie. Będzie więcej kamer. W centrum Gorzowa urzędnicy postanowili, że miejski monitoring zostanie rozbudowany. Kamery pojawią się m.in. na Kwadracie, rondach Santockim, Gdańskim, Ofiar Katynia oraz na Jancarza czy na Walczaka. Nowe kamery powinny zostać zamontowane do końca przyszłego roku. Pierwsze wrześniowe zmiany w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów. Gorzowskie MZK wprowadza korekty. Pasażerowie, zanim ruszycie w drogę, warto sprawdzić rozkład jazdy. Szczegóły na stronach Miejskiego Zakładu Komunikacji.
1: Baza ratowników jak nowa. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego zakończyła się inwestycja kosztująca ponad 3 miliony złotych. Dyrektor WSPR podkreśla, ratownicy mają teraz warunki jak w domu. Przez blisko rok prawie wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w Gorzowie stacjonowały w bazie przy ulicy Śląskiej. W pomieszczeniach przeznaczonych dla 2 pracowników ochrony zdrowia przebywało często 4-6 ratowników. To już przeszłość. 3 zespoły stacjonują teraz przy Kazimierza Wielkiego. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego wyremontowany został m.in. dach. Doszła klimatyzacja, ocieplenie ściany, 3 szybowe okna i charakterystyczne ciemnograficzne malowanie. Remont był generalny, mówi Andrzej Schmidt, dyrektor WSPR w Gorzowie.
2: Zadowolony pracownik ochrony zdrowia, wypoczęty, gotowy cały czas. To jest zysk dla pacjenta, a więc w sposób pośredni dla pacjentów. Usłyszałem również, że od niektórych przedstawicieli miasta, radnych przede wszystkim, że Jakaś taka dobra tradycja się zrobiła, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, która parę lat temu zaadaptowała ruinę, która była na tak zwanym Zawarciu, czyli wtedy to się nazywało prawie że bandycka dzielnica, i zrobiliśmy siedzibę, która naprawdę dobrze wygląda, i daliśmy taki impuls do tego, żeby ta dzielnica się zmieniała, i dzisiaj widzimy, że to się zmienia. Tak samo uważam, że ten budynek staje się już taki dosyć trwałym elementem i tak widocznym, i muszę powiedzieć, być może narzeci pewien trend zmian w budynkach. Nie tylko szkło, nie tylko wszystko, co jest błyszczące, ale taka zabudowa urzędowa, oficjalna powinna troszeczkę inaczej wyglądać. Nie musi być zlewać się z otoczeniem. Szanowni Państwo, ponad 3 miliony, prawie 3 miliony z tego to są środki rządowe i samorządowe, bo to jest ciągłość jednak środków. Zostały wydane na rzeczy, których pewnie bez tego nie moglibyśmy zrobić. Mamy nowoczesny budynek, który przeszedł całkowicie i gruntowną termomodernizację, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przeszedł modernizację w zakresie źródeł zasilania. Mamy dużą dosyć instalację fotowoltaiczną razem z magazynem energii, który pozwala nam pracować nawet przy kilkudniowym odcięciu nas od źródeł zewnętrznych zasilania. Plus jesteśmy wspomagani naszym zasilaniem awaryjnym dieslowskim, a więc na stan W możemy tutaj funkcjonować. Mamy tutaj wszystko, co służy wygodzie w tej chwili pracowników. Mamy centralną klimatyzację, mamy system ocieplanych ścian, mamy wymienione w pełni na nowoczesne trzyszybowe konstrukcje okienne. Także w zasadzie mogę powiedzieć, że wreszcie pracujemy w takich warunkach, jakich powinniśmy. Mamy całe wszystkie udogodnienia, które związane są z tym, że dzisiaj każdy zespół ma swój pokój. To jest bardzo ważne. My tu mieszkamy 24 godziny na dobę. Mamy również nie tylko jeden, ale kilka pomieszczeń socjalnych, gdzie można przygotować posiłek, gdzie można siąść, pogadać. Wszystko można zrobić. No i ja zawsze twierdzę, że trzeba pracować, najlepiej jest pracować w takich warunkach, jak się żyje w domu, a więc ta cała część, oprócz socjalnej, ale także i część sanitarna, wygląda tak, jak każdy Polak by chciał mieć u siebie w domu.
21: Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do czerwca bieżącego. Blisko 3 miliony złotych pochodziło ze środków unijnych.
22: Panele na dachu, prąd już płynie i zasila Gorzowską Bibliotekę. W środę będzie można zobaczyć, jak to działa. Moc zamontowanych paneli słonecznych to 50 kW. Zmieniono także system ogrzewania, opartego na pompach ciepła, połączonych kaskadowo. Wszystko spięto inteligentnym systemem zarządzania energią. W środę o 10.15 bibliotekarze pokażą, jak to funkcjonuje. To część obchodów 80-lecia Gorzowskiej Książnicy, mówi Sławomir Szanwald, dyrektor biblioteki.
3: Zaprezentujemy, jak ten system działa. Nie pokażemy szczegółów technicznych, ponieważ musielibyśmy wejść na dach, gdzie jest obecnie już zamontowana i działająca elektrownia solarna na naszym dachu. Stąd ten prąd, który mamy i oświetlenie dzisiaj możemy powiedzieć właśnie, że jest z naszej elektrowni.
22: Dyrektor liczy, że dzięki inwestycji Książnica będzie potrzebowała 40% mniej energii niż obecnie. Koszt inwestycji to 6 milionów złotych, z czego 5 to dotacja z KPO.
20: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
22: Gorzów opanowany przez bezdomnych? Na takie opinie mieszkańców można trafić w sieci. Tomasz Manikowski, gorzowski streetwalker, podkreśla, że takich osób aż tak dużo nie ma. Skąd więc opinia o mieście pełnym bezdomnych? Tomasza Manikowskiego pytał Konrad Baranowski.
4: Oczywiście osoba, która widzi osoby w kryzysie bezdomności gdzieś na ławce, gdzieś pijane, im to przeszkadza, bo przeszkadza i słusznie. Słusznie, że czują się niebezpiecznie, znaczy ich bezpieczeństwo po prostu jest zachwiane. To jest okej, tylko że reagujemy tak, że jest ich mnóstwo, że jest ich nie wiadomo jaka wielka ilość. Jest po ostatnim liczeniu, wyszło, że jest 190 osób w liczeniu osób w kryzysie bezdomności. Tylko że tak, to są liczone, jest zakład karny, to są osoby przebywające w schroniskach, to są osoby przebywające w mieszkaniach treningowych i teraz jakby to byśmy to policzyli, to w przestrzeni miejskiej, te osoby, które widzimy, to jest około 40 osób, które są w miejscach niemieszkalnych, które wyłażą właśnie z tych dziupli, nawet w centrum miasta są miejsca, w których mieszkają i one jakby malują ten wizerunek. Także tutaj wkładamy znowu, mówię...
5: Teraz by się mogło, że garstka, jakby, no jakkolwiek by to nie zabrzmiało oczywiście.
4: To tak? Nie jest mało, 40... to nie jest mało, bo
5: ale
4: jeżeli...
5: Ale też nie jest tak dużo, jakby się wydawało, idąc gdzieś czasami, tak, ulicami Gorzowa, po centrum miasta chociażby.
4: Ja tylko tak przypomnę, przypomnę ci, jak idziemy miastem. Idziemy miastem i na przykład idziemy centrum, widzimy na ławkach 6 osób. O, bezdomnie, nie? Idziemy na inne osiedle, widzimy następne, dajmy na to 6 osób. To jest dopiero 12. Idziemy następne miejsce, gdzieś 10 osób, to jest 26 osób, ale my mówimy, całe miasto jest bezdomnych.
5: Dokładnie takie rzeczy da się słyszeć.
4: Tak reagujemy, tak. Jesteśmy wzrokowcami i patrzymy, że o, 3 osoby na przykład na kwadracie, 3 osoby w Małpim Gaju, 3 osoby w Parku Róż. Ja już mówię o nazewnictwie takim gorzowskim, które się przyjęło. I mówimy, no wszędzie są. I jak teraz liczymy, że to jest około 38 osób dokładnie było w liczeniu, to jest garstka jak na Gorzów, tak? Ale ta garstka naprawdę popsuje wizerunek i ten wizerunek trzeba poprawić, żeby oni w tej przestrzeni miejskiej nie byli. Trzeba ich tak do siebie jakoś przekonać, żeby oni tak raz, że nie w tych miejscach nie przebywali, nie kąpali się w fontannach, nie kąpali się, nie myli się w tej pompie, która jest na skwerze tutaj przy katedrze. No bo to jakby nie patrzeć. No przecież do tej fontanny podchodzi nasze dziecko. Potem chronimy się i mieszkańcy jak najbardziej mają tutaj rację, że oni się na to nie godzą. Tylko żeby, ja chcę uświadomić mieszkańców, jaka to jest ciężka praca, żeby taką daną osobę skutecznie pomóc takiej osobie. Nie umieścić w schronisku, gdzie za chwilę wyjdzie, nie wywieźć gdzieś na chwilę, gdzie przyjedzie i znowu ten problem mamy. Ten problem trzeba rozwiązać systemowo, czyli mówię, street workerzy, Centrum Usług Społecznych, jest tam sekcja do spraw bezdomności i oni też działają, o nich opiekują się od strony finansowej, od strony właśnie medycznej, wyrobienie dowodu, wyrobienie papierów, które często giną albo gubią. I to jest ciężka, mozolna praca. I tak naprawdę każdego człowieka, którego wyprowadzimy na prostą, który pójdzie do mieszkania treningowego, potem pójdzie, będzie mieszkanie do remontu lub zostanie socjalne i on zmienia swoje życie. Znaczy, znowu wchodzi do społeczeństwa, czyli mamy go z powrotem. To jest wielki sukces wszystkich instytucji naszego całego naszego miasta.
22: Jak dodaje Tomasz Manikowski, z osobami bezdomnymi mielone są osoby spożywające alkohol, które mieszkają w sąsiedztwie. Jako przykład streetwalker podaje popularny kwadrat.
21: Za śmieci nie będą płacić więcej mieszkańcy podgorzowskich miejscowości. Powinniśmy utrzymać tegoroczną cenę, uważa Paweł Tymszan, wójt gminy Deszno. Po wyjściu Gorzowa ze Związku Gmin 5 podgorzowskich samorządów samodzielnie, ale nadal wspólnie prowadzi gospodarkę odpadami. Zmniejszono częstotliwość ich odbioru, ale cena została utrzymana.
6: Takie mamy założenia, żeby w najbliższym czasie, co najmniej roku, cen nie podnosić.
21: Mówił Paweł Tymszan.
22: Surowsze kary dla młodych kierowców. Chodzi o osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Uprawnienia zostaną zabrane po uzyskaniu 20 punktów karnych, a okres próbny ze względu na przewinienia może być przedłużany. Co o tym sądzą Lubuszanie?
7: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Naprawdę rygorystycznie bardzo teraz do tego podeszli.
8: A ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Często takie niebezpieczne sytuacje stwarzają też dużo starsi kierowcy.
22: Okres próbny dla pełnoletniego kierowcy wynosi 2 lata, a dla młodszego 3. Obowiązuje wtedy bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu.
21: Kilkanaście przeszkód, górki, ekstremalny bieg ponownie w Gorzowie. W sobotę będzie można pobiegać tropem dzika po Parku Słowiańskim. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Dzikie Dziki, które od lat specjalizuje się w biegach z przeszkodami. Warto spróbować, jest też kategoria dla amatorów. To niesamowita przygoda, przekonują Krzysztof i Mateusz.
9: Jest to naprawdę konkretna przygoda i przełamywanie tych barier, które człowiek sobie ma, które gdzieś stanowią ten próg. Wcale nie trzeba być super silnym, wystarczy trochę chęci.
25: Ciężko jest rywalizować na asfalcie z kimś, kto waży 56 kg, ale jak obaj weźmiemy worek, który waży 30, to już nam się ta przewaga całkowicie zmienia.
21: Bieg w sobotę, start w grupach z Placu Cyrkowego. Warto zajrzeć do internetu, szczegóły w mediach społecznościowych. Dzikich dzików.
26: O 7 miejsce powalczą z Włókniarzem. W razie sukcesu GZ Stal Gorzów pojedzie jeszcze o utrzymanie w PGE Ekstralidze z wicemistrzem Metal Class drugiej Ekstraligi. Gorzowianie mogli zapewnić sobie utrzymanie w piątek w derbach z Falubazem Zielona Góra. Pojedynek wygrali 47-43. W dwóch meczu o 2 punkty lepsi okazali się jednak rywale. Po 13 biegu gospodarze potrzebowali na Jancarzu cudu i dwóch wygranych 5-1. Było blisko. 15 bieg to podwójne zwycięstwo żółto-niebieskich. W 14 wygrał Adam Bednarz. Oskar Paluch był jednak trzeci. Mówią Oskar Paluch i kierownik drużyny Marcin Kozdraś.
27: No tak, na razie ciężko zapomnieć. Myślę, że trzeba trochę ochłonąć po tym meczu. My jako
10: drużyna na pewno chcieliśmy tak to zakończyć, zdecydowanie jesteśmy, no w sumie ciężko powiedzieć, jakie teraz mamy humory, jakie na pewno też kibice mają cały klub i wszyscy, co tutaj są na tym stadionie, naprawdę ciężki mecz. To jest tylko jeden punkt, to naprawdę zabrakło tak mało, że naprawdę ciężko teraz coś powiedzieć tak na gorąco. Ja jako zawodnik mam, że gdybym zdobył jeden punkt więcej, to byśmy ten mecz wygrali w meczu, więc nie jest to fajna sytuacja też dla mnie, myślę, dla każdego z nas, bo jednak to jest tylko jeden punkt i gdyby każdy obojętnie kto dołożył ten jeden punkt, to byśmy byli całkiem w innych teraz humorach. No ale jest tak jest.
11: Czego brakło? No brakło przede wszystkim postawy Pawła Przedpolskiego i Matiasa Polesztada. Ta dwójka troszeczkę dzisiaj nie pojechała na tym swoim poziomie, do którego nas przyzwyczaiła. Za to fajną robotę zrobili się Igor Kordun w tych swoich dwóch pierwszych biegach, plus Charles Wright przez cały mecz, który po prostu mało kto się spodziewał, że pojedzie w 15 biegu. Pojechał, wygrał 5-1, ale niestety to już było po meczu. No troszeczkę środkowa część meczu przez Oskara Palucha też nie poszła po naszej myśli. W drugim biegu taśma Adama Bednarza, który też po prostu głupie stracone punkty. Na dobrą sprawę dwumecz przegraliśmy meczem w Zielonej Górze, gdzie troszeczkę niesprawiedliwych decyzji sędziego nas pozbawiło większej ilości punktów, ale nie poddajemy się i walczymy dalej. Mamy przed sobą kolejne 4 mecze, w których będziemy walczyli i na pewno zostawimy serducho na torze.
26: Pierwszy mecz z Włókniarzem w niedzielę w Częstochowie o godzinie 13.
20: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
22: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną dwójka gości. Pani Aneta Mokosa oraz pani Iwona Kulińska, wojewódzki sanepid w Gorzowie. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry. Witam.
22: No, początek roku szkolnego, jak zwykle dużo tematów, dużo spraw. No, w sanepidzie cały czas coś się dzieje, bo wiemy, wakacje, słońce, szczepienia, wyjazdy. No, a teraz nam się zaczyna tutaj kwestia młodzieży, też różnych programów. Właśnie, i byśmy sobie zaczęli od może tego, co się dzieje i co ciekawego proponuje sanepid właśnie młodzieży czy dzieciakom. Co się będzie działo? Jakie programy? Co idzie z kopyta?
12: Przede wszystkim chciałybyśmy opowiedzieć o nowym programie. Od września ruszamy z pierwszą edycją programu Tylko Pomyśl i jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake news, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów. Natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Żeby bardziej to po polsku powiedzieć, to polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformację. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą, ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację. Zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się w momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi. W momencie, kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej, czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego, że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego.
13: Ja tak wejdę w słowo, tak, pani Iwono, bo tu kwestia, mi się wydaje, też jest taka, że nawet jak nie chcę jakby znaleźć potwierdzenia, to wiadomo, że są te algorytmy Google, które dokładnie firmy sobie tam, wiadomo, napędziły i żeby dokładnie w pierwszej kolejności wyskakiwało właśnie to, że to jest szkodliwe, ale coś jest bardziej i dokładnie tak dalej, i tak dalej. I że to jest też tak troszeczkę niestety, że tak powiem, nie wiem, czy to nazwa jest dobra, kuszące, ale właśnie pokazanie, że nawet same e-papierosy, jak wpiszemy, tak, dokładnie, to od razu będą te wszystkie artykuły, no bo są pozycjonowane, tak, bo dokładnie to wszystko jest ta technika.
14: Chodzi o manipulację.
13: Dokładnie, to na tym to polega, jakby w tym aspekcie.
12: Dokładnie, dlatego cały jeden scenariusz, bo tego nie powiedziałam, taki program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. Jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych. Więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą, tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do sięgnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. I wydaje nam się, że w momencie, kiedy oni uświadomią sobie, że są manipulowani, a my nie lubimy, jak ktoś nami manipuluje i kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to możemy wtedy tą granicę postawić, to może bardziej wpłynie na ich zmianę postaw sam fakt właśnie tego, że ktoś nimi manipuluje, niż straszenie ich, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe, że to działa na taki układ, na taki. Więc mamy nadzieję, że ten program nie będzie odnosił się tylko i wyłącznie do kwestii zdrowotnych, ale tak naprawdę nabywając odpowiednich umiejętności, które są niezbędne w dobie internetu i wszędobylskich informacji, niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować tak naprawdę w każdej dziedzinie ich życia.
13: To jest bardzo ważne, też szeroki zakres jest tego programu. Chciałabym do tego myślenia krytycznego wrócić, bo tak zastanawiam się, jakie są sposoby na młodzież, żeby ona pomyślała o sobie krytycznie w pewnych sytuacjach, czy właśnie sięgając po jakieś używki, bądź w jakichś innych sytuacjach, tak, niebezpiecznych, zagrażających, a nie w stosunku do rówieśnika czy innych osób. Jakie są metody, tak się zastanawiam, tak z ciekawości po prostu, jak chcecie ich przekonać?
12: To znaczy, oni tak naprawdę będą bazować na różnych stadiach przypadków, więc będą mieli możliwości samodzielnego wyciągania wniosków. Tak naprawdę, jeżeli my im powiemy, zacznijcie krytycznie myśleć, no jakby nie będzie miało to żadnego efektu. Natomiast w momencie, kiedy oni będą poznawać kolejne przykłady, będą zapoznawać się z tekstami źródłowymi, będą sami analizować, poznają metody, ja myślę, że takie pokazanie, w jaki sposób te koncerny czy osoby w ogóle, które chcą wpłynąć na nasze zachowanie, jakie techniki stosują i zaznajomienie ich z tymi poszczególnymi technikami pozwoli im po prostu rozpoznawać niepokojące sygnały. Myślę, że niczym innym niż takim pracą na konkretnych przykładach nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku i korzyści.
13: No to pewnie będziemy sprawdzać już po, czy właśnie to, jaki był efekt, ale właśnie to wszystko dopiero startuje. Powiedzmy teraz tak, jak to wygląda? Czy uderzacie do wszystkich szkół jakby z góry? Czy to trzeba było się zgłosić i można się zgłaszać? Czy to obejmuje wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych?
12: Tak, program zostanie, nasze powiatowe stacje sanitarne, epidemiologiczne wyjdą z ofertą programową do wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego. Także każda szkoła, która będzie zainteresowana realizacją programu, będzie miała możliwość skorzystać z tego programu. Jeżeli szkoła wyrazi, zadeklaruje chęć uczestniczenia w tym programie, zostanie ona przez naszego pracownika przeszkolona, zostanie wyposażony nauczyciel w scenariusz nauczyciela, który jest naprawdę w taką skondensowaną formą, bardzo przejrzystym językiem napisanym. Nauczyciel dostaje również klucz odpowiedzi, także nie ma tutaj wątpliwości co do tego, czy nauczyciel poradzi sobie z realizacją tego programu. Zostanie także szkoła wyposażona w materiały dla ucznia. To są również scenariusze, które będą mogli wypełniać podczas pracy właśnie z różnymi tekstami. Program ten jest też tak skonstruowany, że tak naprawdę nauczyciel nie musi wszystkich lekcji przeprowadzać na zajęciach stricte, dlatego że te scenariusze są tak napisane, że uczeń ma dostęp do całego materiału źródłowego i realizacja tego programu może odbywać się poprzez zadanie domowe, może odbywać się poprzez ocenę dodatkową z aktywności, a tak naprawdę można poświęcić 10-15 minut na analizę, na wyciągnięcie wspólnych wniosków, na podzielenie się doświadczeniami podczas realizacji danego scenariusza. Także naprawdę będzie to program nieobciążający mocno nauczyciela. Poza tym to, co jest kluczowe w ogóle, jeśli chodzi o ten program, to, że cele realizowane w tym programie są celami, które pokrywają się z podstawą programową przedmiotu edukacja zdrowotna. Więc tak naprawdę wyposażamy nauczyciela w gotowy materiał do tego, żeby przeprowadził na lekcji edukacji zdrowotnej temat, który jest bardzo istotny dla jego uczniów.
13: No właśnie, bo ja miałam zapytać, bo jak tak pani zaczęła omawiać, że to może być właśnie tak, że tutaj jest dostęp, czy w ogóle jakieś będą spotkania, ale to właśnie w ramach tej lekcji oni mogą się tym posłużyć, wykorzystać.
12: Tak.
13: I ten scenariusz, to dotyczy, nie wiem, jednej lekcji, czy to jest przez cały rok?
12: Dostają 7 scenariuszy i tak naprawdę, żeby zrealizować nasz program, należy 4 lekcje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby zrealizować wszystkie 7 lekcji, dlatego że one naprawdę mają duże znaczenie, żeby w pełni pojąć jakby te wszystkie mechanizmy, które występują w mediach społecznościowych przede wszystkim. Natomiast uczeń zostanie wyposażony we wszystkie 7 lekcji. Oprócz tego zostanie na początku przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, tak żeby zobaczyć, czy ten program faktycznie ma korzyści dla ucznia, jak się zmieniło jakby jego postrzeganie przed realizacją tego programu na różne tematy i jak to wygląda po jego realizacji.
13: No to super. I to dotyczy każdego, że tak powiem, rocznika w szkole?
12: To, jak to będzie, tak szczerze mówiąc, zorganizowane, to zadecyduje powiatowa stacja w zależności też oczywiście od możliwości swoich. Natomiast oferta programowa zostanie faktycznie przedstawiona wszystkim szkołom ponadpodstawowym. A jak to będzie organizacyjnie, no to pewnie też będzie decydował dyrektor szkoły w zależności od możliwości swojej szkoły, od tego, jak bardzo dane klasy są obciążone innymi jakimiś aktywnościami. Także takie sprawy organizacyjne, to już będzie się to odbywało bardziej na szczeblu powiatowa stacja i dana placówka oświatowa.
13: Rozumiem. No, brzmi obiecująco, że tak powiem. Duży materiał, dużo ciekawych rzeczy i faktycznie, żeby młodzież mogła się tym zaznajomić też w taki sposób właśnie, czy to na lekcji, czy właśnie jakimiś przykładami, no bo to chyba tak najlepiej, no bo wiadomo, już te opowiadanie, mówienie właśnie, czy tam straszenie, to no, już nie zdaje egzaminu po prostu.
12: Nie zdaje, ale naprawdę uważamy, że stworzenie i możliwość tego, żeby oni sami odnaleźli się jako twórca tworzenia dezinformacji, to naprawdę może przynieść bardzo dobry efekt. To uświadomi im przede wszystkim, jakie to jest proste, dlatego my jesteśmy zalani taką ilością błędnych informacji w różnych mediach.
13: Dokładnie, trudno je rozróżnić. Młodzi, może powiem tak z doświadczenia, wychwytują bardziej niż starsze osoby, ale to też jest różnie.
12: Dokładnie.
13: Pani Iwono, to jeszcze zapytam tak, super program, tylko pomyśl, czy coś w zanadrzu, coś będziecie też realizować, nie wiem, kolejnego, jakiś kolejny cykl albo coś nowego się szykuje w tym roku, tak już zapytam, wybiegając w przyszłość?
12: Tylko wspomnę, oczywiście jesteśmy jakby w drugą edycję programu również dla szkół ponadpodstawowych, programu, który jest bardzo istotny dla nas w realizacji, to jest program Młodzi Świadomi, czyli program dotyczący profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to już program, który jest w całości realizowany przez pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nie oddajemy tego programu do realizacji szkolnym koordynatorom z uwagi przede wszystkim na to, że jest to wyjątkowo delikatna tematyka. Jesteśmy osobami, które przez wiele lat były szkolone w tematyce profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS, więc czujemy się merytorycznie i metodycznie przygotowani do tego, żeby ten program z młodzieżą realizować. Także do tego programu również zachęcamy. No jakby z uwagi na to, że jest to program całkowicie jakby naszymi rękoma realizowany, no to tutaj na pewno mamy pewne ograniczenia, no chociażby kadrowe, więc nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie do wszystkich chętnych szkół i klas wejść. Natomiast pilotaż za nami, wiemy już, jakie są nasze możliwości przerobowe, także będziemy na pewno z tą ofertą programową wychodzić również do nowych szkół w tym roku.
13: Super, bo też jak kiedyś rozmawiałyśmy, przypomniało mi się, że właśnie te tematy jakby gdzieś zeszły na bok, tak? Właśnie HIV, AIDS, inne choroby przenoszone drogą płciową, że kiedyś jak właśnie było głośno, czy też przy okazji, jak dobrze chyba pamiętam, tak, grudniowego dnia międzynarodowego, gdzieś pojawia się wzmianka, że tak się wyrażę, bo kiedyś było głośniej o tym, dlatego też tak właśnie te tematy chyba trzeba, no nie wiem, czy przypominać, przestrzegać.
12: To znaczy mieliśmy obawy, jak młodzież będzie podchodzić do tej tematyki. Jesteśmy po pierwszym roku realizacji i możemy już powiedzieć, że uczniowie podchodzą bardzo pozytywnie do proponowanych im treści. Czują się bardzo komfortowo podczas zajęć, naprawdę zadają bardzo dużo pytań, uczestniczą chętnie w rozmowach. Także wszystkie jakieś obawy związane może z jakimś poczuciem dyskomfortu, naprawdę możemy śmiało rozwiać. Staramy się naprawdę stworzyć taką atmosferę. Poza tym jesteśmy osobami z zewnątrz. Tak naprawdę ci uczniowie mają świadomość tego, że może się okazać, że my się już więcej nie zobaczymy z nimi. Więc też łatwiej jest im się otwierać na pewne tematy do kogoś, kogo potencjalnie nigdy więcej już w swoim życiu nie spotkają.
13: No tak, bo to właśnie delikatnej materii kwestie. A czy w ogóle, bo wiem, że co jakiś tam czas są badania i są właśnie przedstawione, nie wiem czy jakimiś dysponujecie właśnie, jak to wygląda, czy to jest, nie wiem, zachorowań przybywa, czy ich jest...
12: To znaczy konkretnych danych teraz nie podamy tutaj, natomiast możemy powiedzieć, że tak, że jeśli chodzi o ilość przypadków diagnozowanych chorób przenoszonych drogą płciową, to z roku na rok faktycznie widzimy ich przyrost.
13: Czyli te niebezpieczne zachowania seksualne nadal się dzieją, nadal ludzie, nie wiem, nie zdają sobie sprawy, albo nie wiedzą, albo no, nie mam pojęcia,
12: tak.
13: Ale to w takim razie warto faktycznie cały czas o tym mówić i informować. No to super, młodzież mam nadzieję będzie zadowolona. No a tak, Anna przed nami, no kończy się nam lato, no i wkrótce jesień pełną parą, a to oznacza, pani Aneto, co? Infekcje, szaleństwo, wirusy.
23: Tak jest, pani redaktor, szaleństwo wirusowe, bakteryjne. Proszę państwa, zaczynamy drugą odsłonę kampanii Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Jest to kampania skierowana do ogółu społeczeństwa. Chcemy w ramach tej kampanii mówić o profilaktyce chorób zakaźnych. Nie mówić o zachowaniach prozdrowotnych, o edukacji, jak również o szczepieniach. Jest to kampania szczególnie kierowana do osób starszych, dlatego że to osoby starsze mają tą obniżoną odporność z racji jeszcze tego, że najczęściej są obciążeni jakimiś chorobami przewlekłymi, więc jak najbardziej tutaj ta profilaktyka jest w ich sytuacji wskazana. Dlatego też seniorzy są w tej kampanii bardzo, bardzo ważni. I co w ramach tej kampanii oferujemy? Oferujemy różne spotkania kierowane, tak jak powiedziałam, do ogółu społeczeństwa w ramach różnych eventów organizowanych czy to przez różne władze samorządowe, czy przez same stacje powiatowe, więc w trakcie tych spotkań będzie czas na to, żeby porozmawiać o takiej profilaktyce. Proponujemy również już bezpośrednio wejścia do takich miejsc, w których są zrzeszeni seniorzy, typu kluby seniorów, kluby aktywności seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, z typowymi takimi zajęciami edukacyjnymi na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Ale również widzimy, że seniorzy

0: seniorów do tego, aby przystąpili do takiego konkursu, który właśnie będziemy proponować, szczególnie w tych miejscach zrzeszeń seniorów. Ten konkurs to konkurs polegający na stworzeniu pocztówki pełnej zdrowia. Dlaczego forma pocztówki? Bo pocztówka łączy się z tym, że gdzieś ją wysyłamy, komuś ją przekazujemy. I my właśnie chcemy takie pocztówki później przekazywać innym seniorom, innym osobom dorosłym. I to polega na stworzeniu takiej pocztówki, znaczy takiej kartki w formacie pocztówkowym, w której właśnie seniorzy poinformują, jakich zdaniem możemy dbać o zdrowie, głównie o tutaj w tym zakresie chorób infekcyjnych. Myślę, że mogą powstać bardzo, bardzo fajne rzeczy i dlatego też już od 7 września nasi pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych będą występować do seniorów, żeby z taką edukacją z ich strony wyjść. Ja uważam, że seniorzy w tej kwestii własnej rodziny, społeczności lokalnej mogą być naprawdę świetnymi naszymi pomocnikami, ja wolę nazwać ambasadorami zdrowia, którzy rzeczywiście z obserwacji wiedzą, jak to jest z chorobami zakaźnymi. Oni mogli, myślę, że seniorzy mogli widzieć, że zagrożenie chorobami zakaźnymi kiedyś było znacznie większe niż teraz. Więc myślę, że oni bardziej doceniają te nawyki prozdrowotne, jak i również same szczepienia w dbałości o własne zdrowie.
1: Brzmi to bardzo ciekawie. Ja bym tak chciała zapytać jeszcze o ten konkurs, bo pocztówka, ale rozumiem co, że jakieś plastyczne formy dozwolone, czy macie jakieś tam ograniczenia?
0: Regulamin będzie za chwilę dostępny na naszej stronie, ale on również będzie dostępny w każdym miejscu, do którego dotrą nasi pracownicy powiatowi z tym konkursem. I rzeczywiście, chodzi o stworzenie kartki w formacie pocztówkowym i forma jest jakby dowolna. To może być w formie typowo plastycznej, ale również może być słowna. To od danego tak naprawdę seniora będzie zależeć, jaki ta kartka będzie miała wymiar. Też ten konkurs jest kierowany do osób dorosłych, ale zwłaszcza do seniorów, tak? Także my tutaj zapraszamy bardzo seniorów. Myślę, że nagrody są, przydadzą się w gospodarstwie domowym, bo jest to małe AGD, więc myślę, że zawsze coś takiego przyda się w domu, więc zachęcamy do udziału. Naprawdę uważamy, że wsparcie tutaj właśnie osób seniorów jest w tej profilaktyce zdrowotnej ogromne. Starsi ludzie cieszą się ogromnym, tak ja to obserwuję, ogromnym takim namaszczeniem jakby, że są autorytetem wśród młodszego pokolenia, więc myślę, że naprawdę ich rola jest nie do przecenienia.
1: Ja myślę, że na pewno. Mi się od razu zawsze przypomina właśnie a propos dziadków, czy też rodziców, że oni mają te zawsze swoje sposoby domowe na właśnie różne tam przeziębienia, na katarek, na kaszel i tak dalej, które cały czas się sprawdzają, bo nie wiem, sok z malin, czy na przykład cebula starta na kaszel, na gardło, czy jakieś tam inne. No teraz wiadomo, mamy imbiry czy kurkumy, które są bardziej wykorzystywane, bo wiemy, że te przyprawy nie zawsze gdzieś były dostępne. I oni jakby z tej strony, mi się wydają, są taką jakby skarbnicą właśnie takich przepisów.
0: Na pewno myślę, że większość seniorów, szczególnie w tym okresie, tworzy różne nalewki, różne soki właśnie wspomagające to leczenie, ale też myślę, że oni posiadają taką wiedzę, którą jest trudno, znaczy to, co przekazują seniorzy, wydaje mi się, że jest trudne może inaczej. Uważam, że jeśli senior się wypowiada, to trudno drugiej osobie stwierdzić, że on kłamie. Bo tak jak mówię, oni mają tą wiedzę życiową, długoletnią, widzieli ten świat w różnych aspektach i naprawdę

0: naprawdę słuchajmy seniorów, bo oni mają wielką wiedzę, a jednocześnie są też tą grupą taką najbardziej narażoną na te różne zachorowania, głównie infekcyjne w okresie jesienno-zimowym, więc mogą się tą wiedzą ogromną podzielić. Jak, co robić, żeby nie być chorym?
1: No dokładnie, no i właśnie, bo mamy tam i grypę, i jakieś odmiany COVID-a, i RSV, jakieś przeziębienie, jakieś tam inne mutacje pojawiają się.
0: Ta baza szczepień dostępnych w aptece jest coraz szersza, więc naprawdę zachęcam tu osoby, które rozważają taką możliwość zaszczepienia się, żeby skorzystały również z tej ścieżki, czyli nie tylko lekarz POZ-u, ale również tutaj możliwość szczepienia w aptece. Jest to krótsza droga, a tak naprawdę jest to droga skierowana, no pamiętajmy, tylko do osób dorosłych, czyli dzieci w aptekach nie szczepimy, ale mimo wszystko jest to krótsza droga i naprawdę proponuję wszystkim możliwość rozważenia takiej opcji zaszczepienia się w aptece.
1: Ja bardzo dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, ze mną była pani Aneta Mokosa oraz Iwona Kulińska z Wojewódzkiego Sanepidu w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
2: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Tołkowska, zapraszam. W poniedziałek członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydują, kto pokieruje stowarzyszeniem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządu, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
1: Bo jestem pod wrażeniem, jak jednomyślni byli wszyscy uczestnicy tego spotkania. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Członkowie prezydium zobaczyli też m.in. dokument, który rozwiązuje umowę z firmą Zonda Krypto, a także otrzymali informacje o bieżącym stanie finansowym związku. Nie jest dobrze, przyznaje wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
0: Z informacji przekazanych przez Polski Komitet Olimpijski wynika też, że Radosław Piesiewicz z racji niewypełniania obowiązków prezesa przestał utrzymywać wynagrodzenie. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalna informacja Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów. A o szczegółach wie nasz reporter Jakub Solarz.
3: Bartoszowi Bochańczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: W terminie dwóch dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
3: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
5: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
3: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
0: Krakowska Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Zatem 27 września w przedterminowych wyborach weźmie udział w sumie 8 kandydatów. Oprócz wspomnianych są to Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Michał Klimek. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier.
6: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla Zonda Krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
7: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
6: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
8: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
6: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
0: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada rzecznik rządu. A przypomnijmy, w czerwcu Karol Nawrocki zawetował po raz trzeci ustawę o kryptoaktywach, bo jak tłumaczył, z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną. W ubiegły piątek Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolog podejrzanej o zbezczeszczenie zwłoki i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrońca Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. A śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
9: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotną wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
0: Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolejna udaremniona próba sabotażu w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Michaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotaża na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. We wtorek rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę pytany o swoje plany mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
0: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. A w wiadomościach wracamy teraz do kraju. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogli je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
11: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
0: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, dodaje Michał Mikołajczyk z magistratu.
12: Jest tam linia podwójna AP4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać, natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt. Czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia jakichś innych rozwiązań.
0: A przypomnijmy, do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jedący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Wsiadł na motocykl po alkoholu, a teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
13: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
0: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. To najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu za zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
14: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022. roku.
15: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
14: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
15: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
14: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
0: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. A teraz o żywych kosiarkach na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
16: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
17: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
18: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
16: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
0: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i w Austrii. Tymczasem Warszawa stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
19: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
0: Na to wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść, no i spróbować nowego sportu. A my mamy jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na YouTube'owym kanale Super Ringu startuje poranny ring, w którym gościem Mateusza Chłystuna będzie bezpartyjny kandydat na prezydenta Krakowa Jan Hoffman. Pół godziny później, chwilę po 8 na antenie Vox FM startuje 8 runda. Mateusz Chłystun będzie rozmawiać z wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Piotrem Zawieją. Tematem m.in. program SAFE.

English.

0: baby. Ósma runda.
1: Kłaniam się, a wraz ze mną Bronisław Wilcztajn i szybka seria. Jak to jest, że serial na podstawie powieści Bronisława Wilcztajna zagości, bo chyba w końcu zagości do telewizji polskiej, nazywanej telewizją przez w likwidacji dzisiejszej?
2: Nie wiem za dobrze. Wydaje się, że dlatego, że już nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaczęła podnosić sprawę, być może zarządcy telewizji w rozkładzie, przepraszam, w likwidacji, przestraszyli się, że to jest działanie na szkodę firmy, co jest penalizowane. Być może przestraszyli się czegoś innego, wybory się zbliżają, nie wiem.
1: Czy AfD jest zagrożeniem dla Polski?
2: W tym kształcie, w jakim obecnie jest, nie. Gdyby zdobyło władzę samodzielnie w Niemczech, to owszem, mogłoby być. W tej chwili, jeżeli wygrywa w wyborach landowych, nam pomaga, bo rozstrzelnia system. Rozstrzelnia.
1: Donald Tusk mówi o politykach, którzy wspierają, czy cieszą się w ogóle ze zwycięstwa AfD, że są zdrajcami. Powinniśmy rozmawiać z AfD?
2: Powinniśmy rozmawiać z każdą partią, która zaczyna znaczyć w Niemczech. No, Donald Tusk rozmawiał, to jest niewłaściwe określenie, z Angelą Merkel. Zastanawiam się, czy te jego kwalifikacje przypadkiem do niego się nie odnoszą.
1: Maciej Berek dla ciebie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Jeżeli go prezydent odbierze od niego przysięgę, to owszem.
1: A cała sprawa Macieja Berka i tej nominacji do Trybunału Konstytucyjnego służy Donaldowi Tuskowi czy szkodzi?
2: Chwilowo nie, ale w przyszłości niestety może.
1: Co jest celem działań Romana Giertycha w sprawie Zonda Krypto?
2: Jest zniszczenie swoich przeciwników, uzyskanie bezkarności i zarobienie forsy.
1: Czy Giertych jest narzędziem Tuska, czy działa samodzielnie w tej sprawie?
2: Jedno i drugie.
1: A jak miałby tę forsę zarobić?
2: No przecież jest adwokatem, a widzieliśmy przy okazji Krauzego, jak uzyskiwał dywidendy dzięki swojemu ochroniarzowi.
1: Politycy prawicy i media prawicowe, te, które miały kontakt z Zonda Krypto, no przyjmowały pieniądze, mówiąc najkrócej, z Zonda Krypto, albo jeździli na jakieś rozmaite wywczasy na koszt pana Krala, popełnili błąd, czy po prostu nie wiedzieli, co się dzieje?
2: Ci, którzy jeździli na wywczasy, popełnili błąd, ewidentnie. Natomiast jeśli jakaś firma przyjmowała reklamy od funkcjonującej normalnie instytucji w Polsce, no to jest absurd ją oskarżać o to.
1: Czy afera Zonda Krypto, tak jak jest prowadzona przez Donalda Tuska, ma ukryć prawdę o Zondzie Krypto?
2: Ma ukryć prawdę o porządkach w Polsce i o sposobie działania Donalda Tuska i jego gabinetu.
1: Kto tworzył w Polsce takie instytucje jak Zonda Krypto? Generalnie rzecz biorąc, jak patrzysz z perspektywy tych 30 lat.
2: No, rozmaici oszuści, prawda? Ale wspierani przez wpływowe siły. No przypomnijmy aferę Amber Gold. Ale to nie tylko, to od początku istnienia III RP. Takie afery muszą, po to żeby funkcjonować, muszą mieć poparcie.
1: Teraz możemy, drogi Bronku, porozmawiać sobie na spokojnie. To była szybka seria. No to wracamy do twojego, do twojej książki i do serialu, który jest na jej podstawie. Ja przeglądałem sobie dzisiaj rano nawet tam dyskusję na ten temat. Jeszcze kilka dni temu było, że nie będzie, potem, że będzie, że nie będzie, że będzie. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, ale to jednak, że w dzisiejszej telewizji, no, która jest jednak taka bardzo mocno na froncie, znajdzie się serial na podstawie powieści Bronisława Wilcztajna, to jest zaskakujące.
2: Ale moja książka nie jest nic, ani o Tusku, ani o obecnej władzy.
1: Bronko, ale jest twoja.
2: No właśnie, no, jeżeli o to chodzi, no to jeżeli przyjęliśmy, że w Polsce, w III RP, w państwie, które już prawie 40 lat jest niepodległe, mamy zapisy na nazwiska, No to nie będę mówił, co to świadczy o nas, ale
1: jesteśmy dużymi chłopakami. Państwo, którzy nas słuchają, część z nich też jest duża. Wiemy, że są zapisy na nazwiska w dzisiejszych mediach.
2: Serial zrobiony przez Dariusza Gajewskiego, świetnego reżysera, autora między innymi Legionów czy Warszawy, i świetnego scenarzysty, dramaturga Wojciecha Tomczyka, bo to oni są właściwymi autorami. Ten serial przeleżał się ponad 2 lata na półkach. I ostatnio zajęła się tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i zaczęła pytać, protestować, ponieważ tam nie było żadnych podstaw. Nie było. On miał dobre oceny, został skolaudowany i sobie wylądował na półce. I ja nie wiem oczywiście, dlaczego tak się zdarzyło, ale zwróciłbym uwagę tak, na jeden fakt. Zbliżają się wybory, które się mogą potoczyć, wiadomo, rozmaicie. A poza tym, to można podciągnąć pod ileś takich czystych paragrafów sądowych. Jest działanie na szkodę firmy. Czyli za duże pieniądze telewizja wyprodukowała serial, który bez powodu odwaliła, czyli wyrzuciła pieniądze w błoto. No to jest działanie na szkodę firmy i za to się odpowiada. To tam jeszcze chodzi o prawa autorskie, można by wyliczyć. Być może to zadziałało. Ja oczywiście nie wiem, ten nikt się ze mną nie kontaktuje, nawet moje nazwisko w napisach zostało skrzętnie ukryte.
1: Serial opowiada o okresie transformacyjnym, można powiedzieć. Czy Polacy odnajdą siebie w nim?
2: No to tak pytanie, mam nadzieję, że tak, no bo serial mówi prawdę o tym. Ten serial dotyczy, dzieje się współcześnie, jest przeniesiony. Moja książka była napisana paręnaście lat temu, opublikowana, a serial się kończy w czasie pandemii. Więc to zresztą pokazuje, że to jest jednak, ta książka miała mieć, i mam nadzieję, że ma wymiar uniwersalny dotyczący Polski, ale w szerszym wymiarze, a nie odniesiony do określonego epoki. Ale on jest w czasie rozpostarty, ta książka i film, bo dotyczy również dotyczy PRL-u i pokazuje zakorzenienie trzeciej RP w PRL-u. No, co mogło być niewygodne dla rozmaitych postaci w TVP w rozkładzie, przepraszam, w likwidacji.
1: W likwidacji. A czy ciebie zaskoczyło to minęło 27 lat, szybko licząc. Czy ciebie zaskakuje to, jak 37 lat? Czy ciebie zaskakuje, jeszcze raz, nie zdawałem matury z matematyki, ale już sobie poradziłem, 37 lat. Czy ciebie zaskakuje to, jak mocno ten PRL po tak ogromnym czasie jest obecny? Dla przypomnienia, PRL sam w sobie od Polski Lubelskiej trwał 44 lata, więc my się zbliżamy, trzecia RP już niedługo będzie miała tyle, co miał PRL, a on jest strasznie... To jak to się stało, że przez 44 lata, niecałe dwa pokolenia udało się zbudować coś tak strasznie mocnego?
2: No dlatego, że właśnie, jak to tytuł mojej powieści mówi, my żyjemy w czasie niedokonanym, my żyjemy w długich ciągach czasowych. I to jest złudzenie, nam się wmawia, żeśmy się urodzili natychmiast, anulujemy przeszłość. To wszystko jest sobą sensy. Jest zakorzenione, jesteśmy wpisani w pewne długie ciągi. Jest pamięć instytucjonalna. To nie chodzi o to nawet. Przecież nie chodzi o to, że u nas w Polsce rządzi nomenklatura PRL-owska. Choć tak widzę pana Czarzastego, to łzami się wokół kręci. Prawda? Moja młodość do mnie wraca, chociaż Czarzasty młodszy ode mnie. Ale to chodzi o pewną pamięć instytucjonalną, przekazywanie stosunku do rzeczywistości, odziedziczenie również pozycji w państwie. To jest niesłychanie ważne. Dlatego zwłaszcza, że my oczywiście mamy, bardzo dużo mówimy demokracji, jest system, w którym żyjemy, demokracja liberalna, to jest oligarchia. Oczywiście o procedurach demokratycznych, ale w ogromnej mierze to jest oligarchia, czyli rządy nielicznych w swoim interesie. I tutaj nastąpiła taka synteza po upadku komunizmu. Postkomuniści, część elit solidarnościowych zawarli sojusz, a potem stworzyli taki wspólny układ. I on trwa i się reprodukuje. Co więcej, on świetnie współgra z systemem Unii Europejskiej i reprodukuje ten system, to zresztą właśnie ta oligarchia jest specyficzna na wymiarze unijnym czy wymiarze całego Zachodu, bo tutaj nie mamy czasu, żeby o tym mówić, bo to jest bardzo specyficzny, nieznany nam wcześniej model, bo to nie jest centralistyczny, to jest układ sieciowy. To jest układ środowisk, które współpracują z sobą, rządzą, ale wcale nie... Władza polityczna jest tylko ich reprezentacją, ale nie ona jest najważniejsza. Ona jest... się ją emanuje jako... wyłania jako swoje przedstawicielstwa. Najważniejszy jest ten układ wielkiego biznesu, biznesu, potężnych korporacji sędziowskich głównie, czy prawniczej szerzej, mediów, które są własnością wielkiego biznesu. Tu jeszcze można wymienić parę takich środowisk opiniotwórczych, które tworzą układ ideologiczny, który w imię ideologii rządzi. Znaczy tworzy taki system prawny, w którym wybory znaczą coraz mniej. Rozmawiałeś z panią profesor przed chwilą. Mówiłeś o Unii Europejskiej. Przecież my mamy w Polsce 80% regulacji pochodzących z Unii Europejskiej. Zdajmy sobie sprawę, jak bardzo my jesteśmy już ubezwłasnowolnieni. I jakie są te regulacje? Czemu one służą? Byśmy się przyjrzeli, bylibyśmy zdumieni temu. Prawda? One nie są wcale racjonalne. To nie jest się, tylko nam się wymawia to. To poprzez to, jak funkcjonuje Unia Europejska, jak bardzo ona odstaje w tych rankingach ekonomicznych, jak bardzo ona przegrywa konkurencję, to pokazuje, że to nie jest racjonalne, ale służy tym grupom rządzącym, prawda?
1: A ty upatrujesz w takich rzeczach jak ta, która wydarzyła się, powiedzmy sobie szczerze, na razie w małym landzie niemieckim, a nie w całych Niemczech, bo jak ja czytam media, to mam wrażenie, że już Niemcy Alice Weidel opanowała. Na razie opanowała jeden nieduży land. Natomiast czy w takich ruchach, albo w tym...
2: Zygmunt opanował.
1: No tak, albo w rosnącym poparciu dla Frontu Narodowego we Francji, albo w działaniach Farage'a, no już dzisiaj poza Unią Europejską, czy partii Vox, upatrujesz możliwość rozsadzenia tego układu?
2: No on już następuje, w jakimś sensie, to znaczy to jest bunt narodów. Jakby się pochwalić, ja o tym pisałem już prawie 15 lat temu, że następuje bunt narodów. Narody są, coraz bardziej czują się ubezwłasnowolnione, ponoszą tego koszty, nie mogą w ogóle wpływać na rzeczywistość. Niby są wybory, ale te tradycyjne partie się zhomogenizowały. Nastąpiła taka ujednolicenie. Tradycyjna prawica została europejska, skolonizowana przez lewicowo-liberalne środowiska, na przykład CDU w Niemczech. No się właśnie ideowo to w ogóle od SPD się nie różni, ale podobne procesy mieliśmy we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Włoszech. I w związku z tym narasta ten bunt i sprzeciw narodów przeciwko temu, co się dzieje, i domaganie się uzyskania głosu i wpływu na rzeczywistość. I stąd pojawiają się te partie z zewnątrz, które ten główny nurt usiłuje wypchnąć, zablokować, uniemożliwić im funkcjonowanie. I wygranie w Saksonii-Anhalt maleńkiego landu, który jest mniejszy liczby, mniej ludności niż Warszawa.
1: 2 100 000.
2: Mniej niż Warszawa. To pokazuje, że nie można, ta zapora ogniowa, to się tak ładnie nazywało frontowo w Niemczech, zapora ogniowa przestaje działać. I to wskazuje na to, że ten układ nie będzie mógł funkcjonować tak jak teraz. Jak to się będzie działo, tego oczywiście nie wiemy. Ale we Francji wygra Marine Le Pen, jeśli coś nie zrobią. Wybory prezydenckie, to jest system quasi prezydencki w drugim najważniejszym państwie Unii Europejskiej. Ale chciałeś coś mówić.
1: Tak, chciałem zapytać, bo są dwa mechanizmy, o których się mówi w sytuacji, kiedy dochodzą tak zwani populiści. Czyli tak naprawdę to jest zbiorcza nazwa wszystkich formacji, które podważają układ europejski tych z prawej strony. I właściwie są dwa mechanizmy. Jeden mechanizm to jest taki, że one są inkorporowane, czyli są wciągane, trochę tak jak część prawicy została kiedyś wciągnięta w ten układ i zaczynają w ramach jego działać. To myślę, że Roman Giertych jest takim przykładem. A drugi mechanizm, no to jest w gruncie rzeczy zrozumienie takiego kordonu bezpieczeństwa, że to są prorosyjscy faszyści, co nie zawsze nie jest do końca prawdą, szczerze mówiąc.
2: Ja bym tu o Giertychu w ogóle nie mówił, bo to jest sposób kupowania postaci, wyciągania pojedynczych postaci. Tak się robi. Unia Europejska w ten sposób kolonizuje nasze kraje po prostu. Donald Tusk jest doskonałym przykładem. Człowiek, który zostawił najważniejszą funkcję w państwie polskim na rzecz intratnej synekury, mało znaczącej w Unii Europejskiej. To powinno go skompromitować w Polsce.
1: Jak to był prezydentem Europy.
2: No tak, wiemy właśnie. Jak zresztą on rządził tą Europą. Ale to są pojedyncze postacie, jest mniej ważne. Natomiast już w wypadku ugrupowań, które to już jest dużo trudniej. I teraz to nie jest tak, że jeżeli trzyma się pod pokrywą, prawda, narody, społeczeństwa i one coraz bardziej mają to poczucie odebrania im sprawczości, mało tego upokarzania ich permanentnie, to jeżeli one się wyzwalają, to nie tylko wyzwalają się pozytywne rzeczy. I w związku z tym musimy sobie z tego zdać sprawę. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że narody, państwa mają odmienne interesy. Tylko nam się to sprzedawało, te interesy silni, zwłaszcza Niemcy w Unii Europejskiej, sprzedawali swoje interesy jako interesy unijne. A w tej chwili, więc to nie jest taka prosta, polityka nie jest prosta. Polityka jest taka, że w pewnych sprawach nam bliżej do pewnych, w innych do innych i musimy zdawać sobie sprawę, że tak musimy grać w polityce. Dokładnie przeciwnie niż Donald Tusk, który po prostu, jak powiedział, płynie w głównym nurcie.
1: To zobaczmy, to wywołany Donald Tusk to jest no dość prosty przekaz dotyczący AfD. Możecie Państwo za chwilę zobaczyć wpis Donalda Tuska, który stwierdza, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS.
2: Ja przypomnę, że głównym hasłem takim w polityce zagranicznej, które lansował Donald Tusk, jego minister i zastępca Radosław Sikorski, było płynięcie w głównym europejskim nurcie. No, nie ma chyba takich megalomanów, którzy by stwierdzili, że Polska wyznacza ten główny nurt. Czyli, że płynięcie w głównym nurcie to jest podporządkowanie się silnym w Europie. Czy ci, którzy to robią, są idiotami czy zdrajcami? Bo mi trudno znaleźć inną odpowiedź. To do pana Donalda Tuska, premiera, jest pytanie.
1: Ale to w takim razie zaskoczenie. Niemcy, najpierw przeczytam cytat. Niemcy w Saksonii wystawili rachunek Brukseli za politykę klimatyczną i migracyjną. Tylko reset do pragmatycznych ustawień fabrycznych Unii Europejskiej zatrzyma prorosyjski populizm. Albo Unia Europejska zrobi to sama, albo prędzej czy później będzie zdemontowana. I teraz uwaga, to nie Jarosław Kaczyński, to nie Mateusz Morawiecki i to nie Krzysztof Bosak, tylko to napisała Urszula Pasławska, zastępczyni Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: No to pytanie, co ona robi w tym rządzie? Pytanie, co ona robi w tym PSL-u? No,
1: zakładam, że ona wysyła, mam to wydrukowane na kartce, takie wrażenie dobrze zrobiło. Ona wysyła sygnał, to ja tam jestem ta rozsądna.
2: No dobrze, tylko dlaczego ja jestem ta rozsądna i sygnuję te nierozsądne rzeczy? To było takie ewidentne w wypadku sprawy Macieja Berka, drugiej postaci w rządzie po Donaldzie Tusku, który był jego prawą ręką i który został teraz ma być wrzucony, został wybrany w Sejmie wbrew wszelkim normom do Trybunału Konstytucyjnego. I koalicjanci przecież narzekali. Ale jak przyszło co do czego, głosowali jak trzeba. Więc mnie cieszy, że pojawiają się takie głosy. Ja z uznaniem przyjmuję coś takiego, bo jeżeli coś się powie, to już jest, to już jest jakiś czyn nawet. No ale oczekiwałbym konsekwencji pewnych.
1: A tam są takie... A najpierw chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli fragment krytyki tego z Tok FM. Z reguły bardzo, bardzo prorządowego.
2: No bo właśnie, tego nie mogą znieść.
3: To jest wstydliwe głosowanie, to jest złamanie standardów, które Koalicja Obywatelska brała na swoje sztandary jeszcze w czasach rządów PiS-u. Te same środowiska, które krytykują teraz Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską, odegrały jakąś mniejszą lub większą rolę w podgrzewaniu atmosfery przed poprzednimi wyborami.
1: No więc kiedyś ci, którzy popierali Koalicję Obywatelską, to mówili, że wszystko jest super. Dzisiaj często się mówi, no to są takie trudne sytuacje, nieładne, czasami trzeba. To jest zupełnie inna formuła poparcia już dla tego rządu.
2: No tak, ale ciągle jeszcze poparcia. No ja mówię, że jest taka specyficzna forma poparcia, istnieje coś takiego jak symetryzm. Istnieją całe media, które są zbudowane na tym, które mówią, no dobra, to jest kolejna afera rządu Tuska, to jest straszne rzeczy, które mówią, ale przecież PiS robił to samo. Chociaż nie robił tego samego, nie wskazują tego. Jeszcze tam pięknie się pojawiają czasami takie sformułowania, ale PiS będzie robił to samo, albo byłby robił to samo. To jest rozbrajanie opinii publicznej, bo jeżeli mówi się o obywatelom, że owszem, to są straszne rzeczy, ale inni konkurenci będą robili dokładnie to samo, no to biedny obywatel mówi, ale to pal diabli, co mnie to obchodzi, skoro tak polityka wygląda, to co mnie zależy, na kogo będę głosował. No to jest inna forma rozbrajania właśnie takiego zaangażowania politycznego obywateli. Jest jeszcze jedna sprawa, bo nawet niektórzy ludzie obecnie z Koalicji Obywatelskiej Platformy już nie mogą tego znieść, bo Franciszek Sterczewski na przykład, no mało znany,
1: zaskoczył,
2: ale
1: w tej sprawie.
2: Powiedział, głosował.
1: Znany, no w końcu płynął do słynny jego rejs do gazy.
2: No bo nim, biegał ze Strażą Graniczną z
1: pizzą,
2: na granicy.
1: Dowoził pizzę migrantom, tak, no znana postać.
2: Więc tak, no w tym sensie tak. Ja myślę, że on jest, że przez to, że on nie jest orłem intelektu, to nie, ale to nie chcę rozliczać, to on uwierzył w jakimś sensie w te argumenty. On tak długo mu wbijali w głowę, no, że on nie mógł tego pogodzić. No, że tu co opowiadało się, że my walczymy z upolitycznieniem Trybunału, a tutaj pakujemy najbardziej politycznego kandydata, jaki dotąd istniał Trybunał. No, w związku z tym on zaprotestował. Ale co jest ważne, on tutaj zareagował na to Bartosz Arłukowicz, który powiedział, no nie, Franek, jest wojna i mamy... Proszę zwrócić uwagę, Bartosz Arłukowicz też nie jest orłem intelektu i on z powodu swojej takiej z pełną naiwnością odsłonił postawę tych rządzących. To nie jest polityka, to jest wojna. To nie jest demokracja, to jest wojna. Zastanówmy się, wojna jest zaprzeczeniem polityki parlamentarnej. Wojna odmawia racjonalnej debaty. Istotą polityki jest racjonalna debata. Parlamentaryzm jest racjonalna debata. Wojna ją wyklucza. Prawda? Ale to pokazuje, o co chodzi w tym wypadku. I to niestety to nie tylko w Polsce jest. To jest ta walka, ta zapora ogniowa. No przecież to są frontowe określenia. Jeśli próbuje wyeliminować przeciwników, to pokazuje, jak daleko zaszliśmy w niszczeniu demokracji, jak bardzo ta demokracja liberalna staje się zaprzeczeniem demokracji.
1: Tam była też ciekawa sytuacja, że ostatecznie Sterczewski chyba tam jednak mocno na niego naciśnięto, bo nie zagłosował, ale zaskoczyła wszystkich Klaudia Jachira, która zagłosowała przeciwko tej nominacji pana Berka. Ale ja chciałem zapytać o trochę inną rzecz. Donald Tusk użył takiego określenia w odniesieniu do tej całej sytuacji podczas kampusu Rafała Trzaskowskiego, że to działanie, zresztą mamy tę setkę, jak czujny, jak ważka, mój drogi wydawca Przemek Wenerski mówi mi, mamy tę setkę i żeby zobaczyć sobie państwo.
4: Więc nie oczekujcie, ja nie będę pięknoduchem w tej sprawie. Ja muszę we wrześniu mieć pewność, że nasi sędziowie wejdą do tego gmachu, że będzie, i że to będzie wszystko zgodne z prawem. Może nie będzie estetyczne, może część z was się na mnie obrazi.
1: To jest taka formuła, ja bym prosił o wytłumaczenie, o co chodzi, że może nie będzie estetyczne, ale będzie zgodne z prawem. No to chyba spoko, no jak on nie ma obowiązku zachować się estetycznie, to nie artysta.
2: Ja uważam, że w ogóle ludzie powinni się zachować estetycznie, ale on powiedział wcześniej, nasi sędziowie.
1: Ja to kolejna sprawa.
2: W Konstytucji jest napisane, że sędziowie mają być niezależni, więc stwierdzenie nasi sędziowie jest zaprzeczeniem konstytucyjnego statusu sędziów. Więc jak to zestawić z tym zgodne z prawem? Co jest najpierw? Najpierw są nasi sędziowie, a potem jest zgodne z prawem. A więc zgodne z prawem tak, jak my je traktujemy. Jako instrument wojny, prawda? Nazywamy to zgodnym z prawem, bo zawsze znajdziemy iluś usłużnych profesorów, ba, tabun usłużnych profesorów, który podpisze wszystko i dokona najbardziej przerażających jakichś operacji pseudointelektualnych, żeby uzasadnić kolejne łamanie prawa. Ale tu się wypsnę Donaldowi Tuskowi, tak powiedział prawdę, tak jak ten Bartosz Arłukowicz. Nasi sędziowie, jest wojna, ma być nasz Trybunał Konstytucyjny i o to chodzi. To niestety pokazuje w jakim modelu żyjemy, w jakiego modelu dążą dążą ci rządzący. Zresztą pokazuje to jeszcze dalej idący w tej chwili sytuacja na Węgrzech. I likwidacji demokracji realnej. I my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jednak w Polsce też zaszliśmy z tym dalej.
1: No ale nie masz wrażenia, że Orban zrobił podkład do tego, co
2: to nie ma. Nie, przepraszam bardzo. Można krytykować Orbana, ale to jest właśnie to samo. Można krytykować Orbana, można narzekać, ale to jest zasadniczy skok jakościowy. Tego nie sposób porównać. Orban się jednak trzymał norm prawnych. Orban zmienił konstytucję i miał do tego prawa. Ci robią rzeczy, które w ogóle niespotykane były w demokracji, bo na przykład wprowadzają kadencyjność posłów, czyli ograniczają prawa wyborcze, nie tylko bierne tym, którzy mają być wybierani, ale zwykłym obywatelom. Tego nie można porównywać z kadencyjnością w jakimś urzędzie. To jest zupełnie coś innego.
1: Czy twoim zdaniem Węgrzy biorą przykład z Polski? Medziar bierze przykład z Tuska?
2: Medziar idzie dalej niż Tusk, bo ma większe możliwości. To pokazuje, co by się działo, gdyby wygrał wybory Trzaskowski w Polsce. Co więcej, ja myślę, że tak jak w Polska była takim poletkiem doświadczalnym i ten establishment europejski, ta oligarchia sprawdza, jak daleko się może posunąć w Europie, to idzie dużo dalej na Węgrzech, bo przecież te wszystkie rzeczy, które powinny wywołać oburzenie, zakwestionowanie i odrzucenie i w ogóle w Brukseli, są witane z uznaniem. Ba, przez polskich komentatorów są witane z uznaniem. Ja czytam w Rzeczpospolitej, że udało się Medziarowi to, co się nie udało Tuskowi.
1: A co by się działo, jakby Viktor Orban coś takiego wprowadzał, albo Jarosław Kaczyński? No, co dzieje się dzisiaj na Węgrzech, albo to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, mówię w kontekście Trybunału Konstytucyjnego.
2: No chociażby. To sobie lepiej nie wyobrażać. No oczywiście byłaby opowieść, że już jest w Polsce faszyzm. I tak była taka opowieść, ale teraz idzie to dużo dalej. No były jakieś środki, pytanie, jak daleko by się posunęła Unia Europejska i co by jeszcze mogła zrobić oprócz tego, co robiła, bo to jak oskarżany i o co był rząd Kaczyńskiego, na przykład to naruszanie prawa, mimo tego, że on działał w normach prawa, że to wybór, stworzenie Krajowej Rady Sądownictwa trzymało się zasad konstytucyjnych, gdzieś napisane, że to ustawowość reguluje ustrój Krajowej Rady Sądownictwa, a całe wywody, że właściwie to Krajowa Rada Sądownictwa należy do sędziów, to są wymysłem, prawda, sędziów. Notabene ta polska reforma, którą wprowadzał PiS, nie była, znaczy, czyli udział obywateli za pośrednictwem swoich przedstawicieli, czyli władz ustawodawczych w mianowaniu sędziów, no to jest w większości krajów europejskich normą. Tylko w Polsce tak nie może być.
1: Viktor Orban, kiedy następowało przejęcie telewizji na mocy rozporządzenia sejmowego, które uchyliło właśnie ustawę, to co jest niezgodne z porządkiem konstytucyjnym w Polsce, zażartował albo nie zażartował, że gdyby on to zrobił u siebie, to by na to stało ubrane.
2: No, to był oczywiście żart. Raczej sobie nie wyobrażam interwencji militarnej, ale w jakimś sensie to pokazuje, co się dzieje. No przypomnijmy sobie, to uchwała, która anuluje ustawę, no to w ten sposób, no to uchwała anulująca ustawę, no to jest system dyktatorski. No po prostu jest system dyktatorski. No to mamy sobie mniejszość, która decyduje pozaprawnie. Przecież mamy pewien porządek prawny. To jest naruszenie fundamentów tego porządku prawnego. No tak jak w ogóle próba penalizacji opozycji, próba kryminalizacji opozycji.
1: A jak na tym tle tego wszystkiego, o czym mówiłeś, oceniasz funkcjonowanie Romana Giertycha w sprawie... Śmiejesz się, jak tylko wymówiłem nazwisko.
2: Roman Giertych powinien siedzieć co najmniej w areszcie. Fakt, że on jest ważną osobą w obecnej władzy, wiceszefem klubu poselskiego koalicji, świadczy o głębi upadku obecnego polityki polskiej.
1: W sprawie Zonda Krypto pełnił właściwie taką potrójną rolę, ponieważ pojechał jako wysłannik do pana Krala, jako wysłannik rządu polskiego, rozumiem, jakiś wysłannik.
2: On był wysłannikiem rządu?
1: Sił prokuratorskich.
2: Miał jakieś gleń? Ja sobie nie przypominam.
1: No ale konsultował to podobno z ministrem Żurkiem i tak dalej.
2: Podobno.
1: Aczkolwiek nie konsultował z prokuratorem. prokuratorem krajowym, ale nie jechał jako adwokat pana. Początkowo była informacja, że nie jedzie jako adwokat pana Krala, pomimo że potem powiedział, że jednak był tym adwokatem. Potem wrócił jako adwokat pana Krala, a równocześnie jeszcze powiedział w jednym z wywiadów, że on właściwie to robi w ramach swojej, nie bierze za to pieniędzy, ponieważ robi to w ramach swojej posługi politycznej jako poseł. Dzisiaj pan Kral, no właściwie nie wiadomo, no wycieki z tych przesłuchań muszą płynąć albo od Romana Giertycha, albo z prokuratury, które grają do jednej bramki jakby. Jak oceniasz tą sytuację? Czy to jest sterowane przez Donalda Tuska?
2: No przecież ja rozumiem twoje retoryczne pytanie, no ale zastanówmy się, jedzie najbardziej zażarty człowiek, który mówi to, że chce wsadzić do więzienia przeciwników politycznych. Człowiek, który pozwolił sobie powiedzieć coś takiego w momencie, kiedy po próbie samobójczej asystentki Morawieckiego, aresztowanej prawem kaduka, siedzącej w areszcie prawem kaduka. Jej syn jest człowiekiem, chłopcem autystycznym. Po jego próbie samobójczej on powiedział, gdyby zeznawała co trzeba, a tak jak Tomasz Mraz, dokładnie on tak to powiedział, to już by kto inny siedział, a ona by się mogła bawić synkiem. Co on powiedział? On powiedział, zeznawał jak trzeba i nie będziesz siedziała. Siedzisz dlatego, że masz zeznać co trzeba. Po to, żeby dać panu Kralowi bezkarność w Polsce, no to on ma coś zeznać. Ma zeznać przeciwko Giertychowi, jedzie po to Giertych do niego. Giertych staje się adwokatem. My słyszymy cały czas, że PiS podobno jest umoczony w zeznaniu. Przepraszam bardzo. Jeden z głównych polityków Platformy jest adwokatem pana Krala, szefa Zonda Krypto. Kto jest umoczony w Zonda Krypto? Kto reprezentuje interesy Zonda Krypto? No Koalicja Obywatelska, no i Expressis Verbis.
1: Ta sprawa komu zaszkodzi? Prawicy, Donaldowi Tuskowi, jak...
2: Gdyby ludzie naprawdę
1: się potoczył.
2: Widzieli rzeczy tak, jak one się mają, no to nie mogłaby zaszkodzić opozycji, tylko władzy. Ale musimy zdać sobie sprawę, że większość mediów, ośrodków opiniotwórczych sprzedaje im zafałszowane obrazy rzeczywistości. I w związku z tym, ja nie wiem, jak to jest, bo jak zostanie to odebrane, bo wreszcie może oni dojdą do takiego wniosku, no nie wiemy, o co chodzi, ale wiemy, że są umoczeni. I o to chodzi naprawdę. Mnożyć te zarzuty, które nawzajem się często wykluczają. Tylko nikt już tego nie będzie analizował. Tylko tyle jest tych zarzutów, że już no rzeczywiście to jakieś podstawy to musi mieć, mówi ten biedny, oszołomiony ich odbiorca.
1: No ale Bronku, uczciwie mówiąc, no, gdyby pan Piesiewicz nie przyjął zegarka za 40 000 euro, to też mniej amunicji Giertych miałby w magazynku.
2: Przepraszam, pan Piesiewicz jest wiceszefem PiS-u?
1: Był szefem Polskiego Komitetu.
2: Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A to jest, przepraszam, to należy do PiS-u? To jest część PiS-u? Przepraszam bardzo, można mieć... Pan Piesiewicz był w tych strukturach tych olimpijskich, zanim jeszcze PiS rządził, i za czasów PiS-u, i potem też jakiś czas był. W związku z tym można narzekać, no, że to, w ogóle to groteskowe dla mnie to paradowanie z tym zegarkiem, ale powiedzmy, sam powiedziałeś, że u nas nie obowiązują estetyczne miary, no, więc ja się zamykam w tej kwestii. Natomiast jaki to ma związek z oskarżeniem PiS-u? Czy tam, gdyby nawet był członkiem PiS-u, pan Moskal nie powinien jechać na zaproszenie jakiś tam, nie pamiętam gdzie, pana Przemysława Krala. To są pewne naganne rzeczy, ale nigdy nie powiedziałem, że PiS to jest zbiorowisko aniołów i że wszystko, co robił, jest dobre. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że pewne błędy, a nawet akty korupcji, które się zdarzały, są czymś innym niż oskarżenie ugrupowania całego. Natomiast tu, w tym wypadku, obecnie mamy do czynienia, te afery ujawniają nam metody, ta seria afer, metody działania rządu Tuska. To nie jest afera, to jest metoda.
1: Czy ty w tym wszystkim, w funkcjonowaniu takich, no jakoś ta giełda musiała funkcjonować, była chroniona, co no, wskazywano, że była bardzo długo chroniona także za czasów rządów Koalicji Obywatelskiej, no i nie dochodziło do jakiejś koordynacji informacji dotyczących jej funkcjonowania i ona cały czas funkcjonowała, prokuratura była bierna pomimo oczywistych ostrzeżeń. Czy ty w funkcjonowaniu takich instytucji dostrzegasz jeszcze wpływ, czy to perlowskich służb specjalnych, czy jakiegoś rodzaju
2: Ja bym się nie odwołał do PRL-owski służb specjalnych. Zostawmy, tamci już zwykle ziemię gryzą, zostały takie mamuty jak ja, jeszcze na dożywociu. Natomiast istnieją wywodzące się z tego pewne grupy interesu, które nauczyły się funkcjonować, prawda? Które nauczyły się korzystać na niedomogach państwa i dysfunkcjach państwa. To nie jest tylko w Polsce. Cała Unia Europejska jest przesiana właśnie przez fakt, że to jest taki system o niejasnym sposobie zarządzania. W związku z tym otwiera perspektywy dla rozmaitych lobbystów, którzy pod pretekstem wspaniałych tam ekologicznych posunięć rozgrywają swoje interesy naszym kosztem. Ale w Polsce tu mamy cały czas coś takiego. Więc to, że działała ta zonda krypto, to nawet nie chodzi o to, bo ja to mniej widzę w kategoriach tej rynku tych kryptowalut, bo to była piramida finansowa, która odwoływała się do wprawdzie, że ich kapitał jest zbudowany na kryptowalutach, no ale mogła powiedzieć, że ich kapitał jest właśnie na bursztynie i złocie. No.
1: Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Bronisław Wilstein. Dziękuję bardzo. Serial kiedy rusza?
2: No, serial rusza 10. Zapraszam wszystkich września. Już w jedynce o porę 22:30, ale będzie można go zobaczyć, mam nadzieję, na VOD. Już można oglądać go na VOD.
1: Bronisław Wilstein, zapraszający do TVP w likwidacji. Niecodzienna sytuacja. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie Państwu.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W poniedziałek członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydują, kto pokieruje stowarzyszeniem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządu, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
1: Bo jestem pod wrażeniem, jak jednomyślnie byli wszyscy uczestnicy tego spotkania. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Członkowie prezydium zobaczyli też m.in. dokument, który rozwiązuje umowę z firmą Zonda Krypto, a także otrzymali informacje o bieżącym stanie finansowym związku. Nie jest dobrze, przyznaje wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.